0: nasze słowa i uczynki, poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Jest szósta.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Sezon ślubny w pełni. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald przypomniał, że podstawowym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa są kościoły. W opublikowanym na stronie diecezji komunikacie czytamy, że biskup diecezjalny, kierując się troską o sakramentalny i wspólnotowy charakter małżeństwa, nie udziela zezwoleń na zawieranie ślubów w plenerze, umotywowanych względami estetycznymi, sentymentalnymi czy organizacyjnymi. Świątynia zawsze pozostaje właściwym miejscem celebracji i sprawowania sakramentów, jako przestrzeń modlitwy wspólnoty, znak stałości i powagi, niezależny od okoliczności zewnętrznych, takich jak pogoda czy dekoracja. Ordynariusz miejsca może zezwolić na celebrację w innym odpowiednim miejscu, lecz jest to wyjątek, a nie alternatywna forma. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego,

0: kanonicznego, aby odprawić mszę polową poza terenem sakralnym, na przykład na placu czy w lesie, zawsze wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Laureaci Nagrody Nobla, były głowy państw i szefowie rządów, a także eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji dyskutują w Castel Gandolfo nad encykliką Magnifica Humanitas.
2: W rozpoczętych dziś trzydniowych obradach udział bierze ponad 200 osób, w tym 30 laureatów Nagrody Nobla. Głównym tematem jest rola sztucznej inteligencji w świecie i zagrożenie wojną nuklearną. Obradujący będą poszukiwać globalnego paradygmatu, który połączy innowacje, odpowiedzialność i etykę. We czwartek w Rzymie uczestnicy przyjmą deklarację na rzecz pokoju rozbrojonego i rozbrajającego. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: To się dzieje w Kościele.
0: Prawie 1300 pątników wkroczyło na Jasną Górę z 92. pielgrzymką poznańską. W tym roku wypłynęli na Głębie. Najbardziej wytrwały pielgrzym maszerował po raz 60. Najmłodszy ma 4 miesiące, a największą grupę stanowili pielgrzymkowi nowicjusze. Prawie 300 osób szło pierwszy raz. O pielgrzymkowej rozmaitości opowiada ksiądz Rafał Walic, przewodnik.
3: W pielgrzymce bierze udział już dokładnie policzonych. Mamy 1291 pielgrzymów i z czego się bardzo cieszymy. Są to dzieci, młodzież, dorośli i najmłodszy ma 4 miesiące. Rekordzistą z diamentowym jubileuszem jest pan Kazimierz, który pielgrzymuje 60. raz na Jasną Górę. Wypłyń na Głębie, bo takie jest hasło. To hasło, które przede wszystkim ma nam pomóc otworzyć się i zaufać Panu Bogu. A sytuacji w życiu, które nas stawiają w takim zaufaniu Panu Bogu, jest bardzo wiele.
0: W pielgrzymce poznańskiej przybyło 12 różnych grup, dlatego każdy mógł znaleźć tę, która odpowiada mu najbardziej.
4: W grupie Miłosierdzia już pielgrzymuję od 10 lat. Dzieci się urodziły, poznałem żonę też wcześniej. Zaprosiłem żonę, potem dzieci i tak pielgrzymujemy razem.
5: Czemu grupa wyciszenia? Ponieważ właśnie w tej codzienności myślę, że jest bardzo dużo hałasu i takiego mętliku w głowie, wśród nas, w jakiejś codzienności, w relacjach, w pracy. A właśnie ta grupa wyciszenia jest miejscem, kiedy można od tego wszystkiego na chwilę uciec, odpocząć.
6: Wcześniej była to różowa grupa, grupa piątka, wszystko na pięć, a z czasem została przekształcona na biblijną, więc biblijna. Rozważamy Pismo Święte, Lekcja Divino, modlimy się, różaniec, śpiewamy, więc jest bardzo wesoło, super.
0: A 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wiedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. 16 sierpnia natomiast z konkatedry warszawsko-praskiej wyruszy pielgrzymka pomocników Matki Kościoła. Na Jasną Górę dotrze 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
7: Ciepło od samego rana, teraz 19 stopni jest w Warszawie, nieco chłodniej poza Warszawą, w Nowym Dworze Mazowieckim 17, w Legionowie także 17, także w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie na pozostałym obszarze 18 stopni. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepły dzień. Temperatura wyniesie 29-30 stopni i pełnia słońca przez cały dzień.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
10: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
12: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
13: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
14: To można przyjemnie się budzić?
13: Jarek!
14: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
13: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
14: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
13: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
14: Dziękujemy za każdą wpłatę.
13: I życzymy samych udanych poranków.
15: Po reklamie.
7: 7 minut po godzinie 6. Rozpoczynamy program w Radiu Warszawa. Jarek Wydra. Dzień dobry.

0: Prawie 16 minut po godzinie 6. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na wieki, Słowo na dziś właśnie się rozpoczyna. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna bliska chwila rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego, nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, z martwych wstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Izajasza to piękny psalm nadziei. O ile czytania poprzednich dni ukazywały Boga jako karzącego Pana historii, o tyle dziś prorok rozpościera przed nami piękny obraz ludu, który ufa Bogu na wszystkich swoich ścieżkach, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. I Boga, który ocala i daje nadzieję, użycza pokoju tym, którzy go miłują. Ów psalm błagalny z 26 rozdziału Księgi Izajasza stanowi modlitwę ludu, tej jego sprawiedliwej części, którą Izajasz często nazywa resztą Izraela, która w Bogu pokłada nadzieję i która ocaleje w dniu kary Bożej. Prorok Izajasz nazywany jest czasami ewangelistą Starego Testamentu. Daje bowiem nadzieję tym, którzy szukają Boga w ucisku, którzy ślą ku Niemu modlitwy półgłosem. Obok licznych obecnych w księdze zapowiedzi kary, prorok w sposób poetycki chce wlać nadzieję w serca tych, którzy są Bogu wierni. Lud modli się, oczekuje Pana, mówiąc, że Boże imię i pamięć o Bogu to pragnienie ich duszy. A Pan na te modlitwy nie pozostaje obojętny. Jakże to piękne wprowadzenie do Jezusowych słów z dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.

0: Wysłuchajmy teraz Słowa Bożego na dziś. Skomentuje je ksiądz Mateusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy. Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia. Czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu, i czy naprawdę oddałem go Jezusowi?

Jest godzina 6:30, przenosimy się do Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, gdzie rozpoczyna się msza święta.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Dzisiaj przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to dzień szczególny dla wszystkich tych, którzy przeżywają, uczestniczą w tym nabożeństwie do Matki Bożej, którzy noszą szkaplerz karmelitański. Chcemy, aby Matka Boża prowadziła nas w ten szczególny sposób do nieba, abyśmy nawracali się każdego dnia, uświęcali przez pracę nad sobą, czynienie dobra, dzielenie się miłością, pogłębianie naszej wiary. Tego prośmy Matkę Najświętszą, by prowadziła nas niezachwianą drogą do nieba. Ja tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Wacława, Zdzisława i Stefana Piątkowskich, prosząc o łaskę nieba dla nich. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie mej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. Panie, ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takim staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić. Ducha zbawczego nie wydaliśmy na ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy. Obudzą się i krzykną z radości, spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę. Chyba każdy z nas chciałby znaleźć ukojenie dla swojej duszy, dla swoich pragnień, dla swoich różnych właśnie problemów, które przeżywamy, trudności, trosk, które nosimy w naszych sercach. Chcielibyśmy doświadczyć ukojenia u naszego Boga. Po to przychodzimy do świątyni, żeby Bóg przyjął nasze prośby, żeby Bóg przyjął to, co przeżywamy, żebyśmy w naszej codzienności doświadczyli Jego obecności, pełnej miłości, dobra, ciepła, troski. Takiego Boga szukamy, takiego Boga chcemy doświadczać. I dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi nam wprost, że taki jest, że ten, kto do Niego przychodzi, to doświadczy słodyczy, doświadczy tej lekkości, doświadczy pokrzepienia, doświadczy sensu swojego życia, bo pozna Bożą miłość. Tylko są dwa warunki, o których Jezus w Ewangelii mówi. Po pierwsze, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. I to robimy właśnie w taki zewnętrzny sposób, przychodząc do świątyni, ale myślę, że o wiele ważniejsze jest nasze serce, abyśmy właśnie będąc tutaj, przychodząc do Niego, czy stając na modlitwie prywatnej, ale właśnie na mszy świętej w sposób szczególny możemy tego doświadczyć, będąc w takiej pewności, że pod postacią znaków On naprawdę jest. Właśnie pomyślmy o tym i postarajmy się, by nasze serce naprawdę przy Nim było. Byśmy przyszli tu dla Niego, nie żeby o coś poprosić, czy coś załatwić, czy czegoś się dowiedzieć, czy poczuć się lepiej, ale byśmy przyszli tu z takim sercem otwartym na to, że ja chcę ten czas poświęcić po prostu dla Boga, Jemu ofiarować. To jest moja ofiara, którą ponoszę tego poranka. To jest mój dar dla Pana Boga, dla wspólnoty wierzących. Niczego się nie spodziewam, nic nie oczekuję, nic nie chcę załatwić, ale chcę, żeby to Pan Bóg mnie poprowadził i żeby to On wykorzystał te pół godziny mojego życia. A drugi warunek, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. No właśnie, przychodzimy do Boga nie po to, żeby On nam ulżył, nie po to, żeby nasze życie stało się lekkie, łatwe i przyjemne. Tylko przychodzę do Boga, by wziąć na siebie to wszystko, co On chce mi dać. Właśnie wziąć na siebie to jarzmo, które dla mnie przygotował. Może ono wydaje się trudne, może to moje powołanie życiowe niesie za sobą też pewne cierpienia, wyrzeczenia, no ale właśnie to jest ta droga, która prowadzi mnie do nieba. To jest moje powołanie, które przyniesie mi szczęście, jeżeli będę je wypełniał. Dlatego Jezus o to mnie prosi, żebym nie uciekał, nie odwracał się, ale podejmował to, co dla mnie przygotował, abym razem z Nim czynił dobro, abym razem z Nim kochał, abym wierzył w Niego mocno, w Jego obecność, w Jego moc. A On będzie mi towarzyszył w mojej codzienności, by to moje brzemię, by to moje jarzmo stało się lekkie i słodkie właśnie w Nim. Dziękujmy za to, że takiego Boga mamy. Mamy takiego Boga, który nas kocha
i który właśnie przychodzi do naszej codzienności, by dać nam sens życia, by nas pokrzepić, umocnić i ukazać swoją miłość. Amen. Ufając w orędzie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, z wiarą złóżmy nasze prośby przed Bogiem. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastał w świętości i wiernie głosił Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju, doszły do porozumienia i wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich noszących szkaplerz karmelitański, aby żyjąc w bliskości Maryi i umocnieni jej opieką, kroczyli drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby przez wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, doświadczyli pociechy i pomocy ze strony bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za polecanych w tej mszy świętej Wacławę, Wacława, Zdzisława i Stefana Piątkowskich. Niech dobry Bóg obdarzy ich łaską nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy ufając opatrzności Bożej i nosząc szkaplerz nieustannie trwali na modlitwie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty w swojej miłości obdarzyłeś nas Maryją jako matką i opiekunką. Wysłuchaj naszych modlitw, które z wiarą przed Tobą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 7:02 w Radiu Warszawa. Wiadomości.
1: Najwyższa Izba Kontroli o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Argentyna.

0: finale Mistrzostw Świata. Moc atrakcji w Nieporęcie, w sobotę Mazopiknik. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Najwyższa Izba Kontroli wykazuje nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, a władze miasta zapowiadają wyciągnięcie wniosków. Według kontrolerów na SOR-ze w placówce poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. Nie rozdzielano również działalności komercyjnej od publicznej. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: NIK stwierdziła m.in. nieprawidłowe rozliczenie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O tych błędach mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
2: Jak ustalono, jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: I oczywiście również, jeżeli będzie wskazana odpowiedzialność, no to osoby, które ewentualnie dopuściły się tych nieprawidłowości, poniosą konsekwencje.
1: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.
0: A nowymi zastępczyniami prezydenta zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik.
4: Dzieje się w sporcie.
0: Wszystko już jasne. To Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Obrońcy tytułu odzyskali impet w końcówce spotkania z Anglią, zdobywając dwie bramki za sprawą Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza i ostatecznie wygrali 2-1. Finał w niedzielę.
5: Pierwsza połowa przypominała uliczną bijatykę, druga – balet z użyciem pił łańcuchowych, a ostateczny wynik ani przez chwilę nie budził wątpliwości. Dopóki Leo Messi żyje, Argentyna wygrywa, pisał na gorąco portal Yahoo Sports. Gdy wynik zmieniał się na korzyść Argentyńczyków, kibice albiceleste zoszaleli wręcz do granic możliwości. Zarówno na stadionie w Atlancie, jak i w lokalnych strefach kibica, będący wraz z argentyńskimi fanami kibice angielscy, na spokojnie przyjęli porażkę swojej reprezentacji. Zabrakło nam 8 minut, powinniśmy to dociągnąć do końca. To był bardzo dobry mecz. Cieszę się, że mogłam zobaczyć to spotkanie tutaj, w Atlancie. Oczywiście jestem smutna, że nie wygraliśmy, ale z drugiej strony jestem szczęśliwa. Znaleźliśmy się w najlepszej czwórce, więc jest nieźle, podkreślali angielscy fani. Thomas Tuchel ponosi winę za to, że doprowadził do tchórzliwego odpadnięcia Anglii z Mistrzostw Świata. Odważnie napisał New York Times. Decyzja o zatrudnieniu Thomasa Tuchela w 2024 roku wynikała z przekonania, że jest on specjalistą od fazy pucharowej i taktycznym geniuszem, człowiekiem, którego przemyślane, skrojone na miarę każdego wyzwania plany miały zapewnić Anglikom jak największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata, komentuje nowojorski dziennik.
0: Informował Jan Pachlowski, a już jutro w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją Anglia.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Mazopiknik zawita do Nieporętu. W najbliższą sobotę 18 lipca port Nieporęt zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 13 do 22 odbędzie się tam kolejny mazopiknik organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. To okazja do wspólnej zabawy i zadbania o zdrowie, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
6: To jest bardzo cenne, żeby poznawać właśnie lokalną kuchnię i tam można to uczynić edukacyjnie, bo i dla dzieci zabawa i edukacja, zdrowie, bo można się zbadać, można poznać niedogodności swojego organizmu.
0: Wieczorem zaplanowano warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. O godzinie 20.45 na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
7: Dzisiaj bardzo ciepły dzień się zapowiada. On już teraz jest bardzo ciepły, bo temperatura wysoka i dużo słońca przez cały absolutnie dzień.
8: Skończył się odpoczynek od upałów. Dzisiaj i jutro naprawdę gorąco, 30 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro maksymalnie 32. O tej porze 21 stopni w Warszawie, 19 w Grodzisku Mazowieckim, w Legionowie, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim, 20 w Pruszkowie i w Górze Kalwarii.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Lubisz smak karmelowy?
7: Tak.
8: A co
7: ale
8: najbardziej
7: nie słony karmelowy, tylko taki słodki karmelowy.
8: A ja lubię i ten i ten. Karmel słodki i karmel słony, mniam, mniam, mniam.
7: Ja szczególnie na słodko.
8: Ale lody, słony karmel też nie?
7: Nie.
8: Nie.
7: Ale po co słony, jak może być słodki?
8: Ale on jest taki słono-słodki. To jest właśnie, na tym polega to, że to jest takie smaczne. A wczoraj kibicowałeś Argentynie czy Anglii?
7: Anglii. I tak smutno mi było, jak widziałem tych Anglików, bo mieli taką szansę jedną na naprawdę wiele, wiele lat i to już może się nie powtórzyć. I zawsze jakoś mają pod górkę. No przecież tam się narodził futbol i w tym mateczniku nie mogą się w końcu ucieszyć z finału chociażby.
8: No co poradzić? Argentyna jednak tym razem znowu dała radę.
7: Tak, ale ja się cieszę, że Argentyna tym razem dała radę bez żadnej pomocy i bez żadnego dziwnego zbiegu okoliczności, tylko naprawdę to wygryźli na boisku i mam wrażenie, że naprawdę oni są leniwi i póki nie muszą, to im się nie chce, a jak już muszą i przegrywają i mają nóż na gardle, to zaczynają grać i naprawdę pokazują coś niesamowitego.
8: Drodzy słuchacze, czy mamy wśród was ludzi, którzy właśnie tak czekają na swój odpowiedni moment, żeby pokazać swoje możliwości? Pewnie tak, pewnie tak. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jeżeli kibicowaliście wczoraj Anglii, to przytulamy was ciepło. Jarek Wydra.
7: Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.
7: Albo good morning dla tych, co w Anglii słuchają i płaczą.

0: Let's go! To Shakira i Burna Boy w hymnie tegorocznego mundialu. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Kwadrans po godzinie 7. Uwaga, pasażerowie linii autobusowej 721 występują z przyczyn technicznych utrudnienia w kursowaniu tej linii. Możliwe opóźnienia kursów do około 25 minut. W samej Warszawie jeździ się bez większych utrudnień. Poza jednym miejscem w zasadzie Wybrzeże Kościuszkowskie, tutaj do zjazdu w Aleję 3 Maja nieco ciaśniej zaczyna robić się także na trasie S8 okolice Mostu Grota Roweckiego.
1: I teraz.
2: Dzieci w hotelu nie zawsze są mile widziani. Niektóre hotele wręcz wprost mówią o tym bez dzieci. Zatem o programie Hotel Przyjazny Dzieciom będziemy teraz rozmawiać. Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie UNICEF Polska zajął się branżą hotelarską? Czy dostrzegli Państwo konkretny problem?
3: My ten problem widzimy od wielu lat, bo widzimy problem w egzekwowaniu praw dziecka, które należą się każdemu dziecku na świecie. Na co dzień się zajmujemy prawami dziecka de facto i pomocą dzieciom najbardziej potrzebującym. Natomiast w Polsce jesteśmy już trochę na innym etapie, jesteśmy na etapie właśnie egzekwowania tych praw dziecka, ale to wszystko musi działać w dwie strony, bo tak jak pan zauważył, nie w każdym hotelu dzieci są mile widziane. My chcemy dążyć do tego, żeby i dzieci, i dorośli potrafili się w jednej przestrzeni odnaleźć i żeby byli równoprawnie traktowani.
2: Ja taki test proponuję naszym słuchaczom, żeby wybrali stronę internetową dowolnego biura podróży, wpisali dwie osoby, termin i będą mieli mnóstwo różnych ofert. Dopiszą tam dziecko, nagle te oferty się mocno skurczą. Albo wręcz nie będzie żadnej.
3: Tak może być, natomiast my generalnie jak myślimy o hotelu przyjaznym dziecku, dzieciom, to od razu mamy takie wyobrażenie kolorowych sal zabaw, animacji dla dzieci, zajęć plastycznych. My nie mówimy o tego typu rzeczach. Nie mówimy o, nie wiem, karcie menu w restauracji z kurczaczkiem, które dzieci najbardziej lubią. My mówimy o tym właśnie takim równym traktowaniu dzieci, że dzieci mają swoje prawa, mają prawo wyrazić swoje emocje, mają prawo również wyrazić swoją opinię o pobycie w takim hotelu. Mają prawo do szacunku, ale również to, co jest jedną z podstawowych i chyba moją ulubioną częścią, ulubionym założeniem tego programu, to jest bezpieczeństwo dziecka, ale nie w takim pojęciu, że właśnie tutaj będzie, nie wiem, zaokrąglony róg na stołach, więc dziecko sobie nie rozbije głowy, tylko bardziej mówimy o takim bezpieczeństwie na co dzień, ponieważ w ramach certyfikacji hotelu, bo to też warto powiedzieć o samej certyfikacji, że to nie jest nagroda dla hotelu, przyznawana hotelowi, to jest program certyfikacji, czyli hotel musi się do nas zgłosić i to jest proces. No tu przy pierwszym hotelu, który otrzymał nagrodę...
2: Tak, jeden już jest na Mazowszu.
3: Tak, na Mazowszu pod Warszawą. Jest to hotel, który przechodził z nami całą procedurę po raz pierwszy i tu musimy się też jakby zrobić wielki ukłon w stronę tego hotelu i ich załogi. Naprawdę to był fantastyczny proces współpracy.
2: Ale tak konkretnie, co musi się zmienić?
3: Mamy hotel,
2: ma określony standard i co trzeba było zmienić, żeby taki certyfikat otrzymać?
3: Przede wszystkim musimy zaprojektować przestrzeń przyjazną dzieciom. Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak, że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka, dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik, gdzie może wyrazić, oczywiście też odpowiednim językiem obrazkowym, tak? Gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone i tak dalej. Ale przede wszystkim to, co zaczęłam mówić, mój ulubiony aspekt tego projektu, to, że cały personel uczestniczy w procesie certyfikacji. Personel przechodzi szkolenia i różne warsztaty, bo pracownicy muszą wiedzieć, wiedzieć, jak z dzieckiem rozmawiać z szacunkiem, jak zauważyć sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak obsługiwać rodziny z dziećmi o różnych potrzebach, bo mówimy tutaj o takiej pełnej inkluzywności. Musi również wiedzieć, gdzie kończy się życzliwość, a kiedy zaczynają się profesjonalne procedury ochrony dzieci. Musi nauczyć się rozpoznawać sygnały, bo dzieci wysyłają sygnały, kiedy coś się dzieje w ich życiu nie tak. Dzieci wysyłają sygnały, więc personel musi wiedzieć, jak te sygnały rozpoznawać i co zrobić, jak reagować, gdzie odpowiednio, jakim odpowiednim ewentualnie służbom zgłaszać potencjalny problem.
2: To, o czym pani mówi, wydaje się być trudniejsze niż na przykład przebudowanie czegoś, dobudowanie i tak dalej. Czy w związku z tym jest zainteresowanie ze strony branży hotelarskiej, żeby taki certyfikat otrzymać? Bo jest jeden hotel, ale czy będzie ich więcej?
3: Tak, oczywiście. My dążymy do tego, żeby stworzyć całą społeczność takich hoteli przyjaznych
2: dzieciom.
3: Czyli
2: trwają procesy certyfikacji.
3: Oczywiście, oczywiście, że tak, tak. Jak najbardziej. Znaczy, no tutaj hotele, to jest w ogóle, jak mówimy o takim zmianie sposobu myślenia o dziecku jako gościu. To oczywiście nie oznacza, że dziecko teraz jest, ma roznosić hotel, że zdejmujemy obowiązek opieki nad dzieckiem z rodzica. Mhm. Ale mówimy o tym, że dziecko nie jest dodatkiem do rodziców w hotelu, tylko jest tak samo równoprawnym, pełnoprawnym gościem hotelowym.
2: Chyba ważne, żeby podkreślić, że to jest proces, który cały czas trwa, a nie jest ten tytuł, ten certyfikat przyznawany raz na zawsze, albo na bardzo długi czas, bo rok to nie jest dużo.
3: Rok to nie jest dużo i mówimy o tym, że my się przyglądamy temu procesowi, bo nadal każdy z hoteli się uczy i procedur, i w ogóle się uczy na żywym, to jest praca na żywym organizmie, tak? Więc my też będziemy ten program udoskonalać, jeżeli zauważymy jakieś potrzeby do wdrożenia, to oczywiście będziemy to też wdrażać, nie tylko w nowych hotelach wchodzących do programu, ale również do hoteli, które już w programie są czy będą. Natomiast nam chodzi o to, żeby te prawa dziecka były wprowadzone w życie po prostu. Żeby to nie były procedury, które leżą odłożone gdzieś w szufladzie czy w segregatorze w biurze hotelowym, tylko żeby te dzieci naprawdę miały poczucie bezpieczeństwa, tak?
2: Czy poza hotelami planują państwo rozszerzyć ten program na ośrodki wypoczynkowe, czy gospodarstwa agroturystyczne i czy one będą w stanie spełnić te wymogi, które państwo stawiają? Bo jednak no, gospodarstwa agroturystyczne, no tam liczba osób, które jest zaangażowane w organizowanie tego wypoczynku jest mocno ograniczona w stosunku do dużego hotelu.
3: Mhm. Oczywiście, my mówimy o programie certyfikacji nie tylko dla dużych hoteli, ale również dla każdej bazy noclegowej, na każdym poziomie organizacyjnym. Czy ktoś jest wielkim hotelem z dużym zasobem ludzi, pracowników, czy ktoś jest mniejszą organizacją, to będzie odpowiednio wdrażał te procedury. Natomiast prawa dziecka to nie są tylko prawa, które jakby są dzieciom przyznane, nie wiem, w szkole, w szpitalu. Tak samo mają prawa na ulicy, właśnie w hotelu, w pensjonacie, gdziekolwiek.
2: Czy miejsce, które taki certyfikat otrzymuje i rodzice mogą być pewni tego, że nikt nie będzie patrzył z taką wyższością, ale też z takim poczuciem, że o, tutaj ktoś będzie przyjechał i będzie głośno, będzie nieprzyjemnie i tak dalej. Czy rodzice też mogą poczuć komfort w związku z tym? Bo myślę, że takie działanie i ten certyfikat i w ogóle działania miejsc wypoczynku w tym kierunku to jest istotny element w poprawie demograficznej sytuacji Polski. I to właśnie w ten sposób, poprzez takie, wydaje się, małe działania możemy działać właśnie w tym celu.
3: No to jest w ogóle bardzo ciekawe spostrzeżenie, że to może wpływać na demografię naszego kraju. Bardzo mi się podoba to.
2: Znaczy zmiany postrzegania właśnie rodzin z dziećmi.
3: Oczywiście, oczywiście. Natomiast to co mówiłam chwilę wcześniej, my nie mówimy o tym, że dziecko teraz ma roznosić hotel i mówimy o tym, że w takim... To jest przestrzeń wspólna. I w tej przestrzeni wspólnej musimy nauczyć się funkcjonować i rodziny, które decydują się na nieposiadanie dzieci, i rodziny, które się decydują na posiadanie na przykład pieska, kotka i tak dalej, czy rodziny właśnie z dziećmi. I wszyscy musimy umieć funkcjonować w tej przestrzeni. Dziecko ma swoje prawa, tak samo jak pies ma swoje prawa i jak każdy dorosły, tylko musimy, to jest jakby koło zamknięte, tak? Musimy wszyscy razem ze sobą współpracować i wszyscy rozumieć, że to musi być inkluzywne, po prostu. To jest, wydaje mi się, też słowo klucz w tym programie, że mówimy o inkluzywności, tak samo jak mówimy o dzieciach i dorosłych i współegzystencji, tak samo jak mówimy o współegzystencji dzieci z różnymi problemami. A wiemy, z czym się teraz jako społeczeństwo mierzymy, z dziećmi neuroróżnorodnymi, wychowywanymi w różnych modelach rodzin, w różnych religiach, więc jakby my mówimy o takim ponad podziałach, tak?
2: Hotel przyjazny dzieciom. Jeden już jest. Czy będą kolejne? Zobaczymy. Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję najmocniej.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.
3: Jest 7.30. Wiadomości Lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Zderzenie czołowe na trasie S8 na wysokości miejscowości Głuchy w powiecie wyszkowskim. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają do 9.00. Kontrole w Szpitalu Południowym w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na przyjmowanie pacjentów planowych na SOR oraz na łączenie świadczeń w ramach NFZ-u i komercyjnych. 13 posesji przy ulicy Grudzie w Legionowie. Za pół godziny nie będzie miało wody. Legionowskie wodociągi zapowiedziały na godzinę 8 przerwy w dostawach. Potrwają one do 12.30. W stolicy rozpoczynają się obchody Święta Policji. Wczoraj awanse i odznaczenia otrzymali funkcjonariusze z drogówki oraz policjanci z Żoliborza. Główne obchody w przyszłym tygodniu. Trwają zapisy na konkurs Perełki Warszawy. Głównym zadaniem uczestników jest stworzenie szlaku z 5 ciekawych miejsc stolicy oraz ich opis razem ze zdjęciami. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Bardzo dużo słońca. Nikt dzisiaj nie będzie narzekał na jego brak, bo błękit nieba, wysokie temperatury. Dzisiaj bardzo ciepło, ale ja bym jeszcze dzisiejszą pogodę zaliczył do tego pięknego polskiego lata.
7: Tak, zdecydowanie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że po tym, jak przetrwaliśmy wszyscy te 40 parę stopni, to już te 30 to jest naprawdę bardzo przyjemna temperatura. 21 o tej porze w Warszawie, a maksymalnie dzisiaj właśnie 30.
0: Budzimy stolicę i okolice.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Spełniły się marzenie Krzysztofa Flisa.
2: Tak.
1: Będzie hiszpańskojęzyczny finał Mundialu 2026 Argentyna-Hiszpania. Jak ci się oglądało wczorajszy mecz?
3: Dobrze.
1: Dzień dobry.
3: Spełniło się może, ale nie spełniły się oczekiwania, bo Messi miał nie strzelić karnego. On
2: ale,
3: nie miał okazji go strzelić.
2: Ale bramki nie strzelił, tylko miał dwie asysty. Ja tylko, jak to oglądałem ten mecz, no to Messi, bez Messiego by tego nie było. Może bramki nie ma, ale dwie asysty.
3: No to prawda. A ja tak przewrotnie o Anglików zapytam. Czy uważasz, że to był ich najlepszy mecz na tym mundialu?
2: Mogę powiedzieć, tak troszkę odbiegając od tematu, ale nie. No bo Argentyńczycy idealnie wykorzystali ich braki.
3: Ale dopiero jak stracili bramkę.
2: No bo Argentyńczycy...
1: No musi być jakaś motywacja. No wiecie, wy byście chcieli, żeby ktoś tak od razu wszystko pokazywał, wszystkie karty odkrywał. Argentyna tutaj bardzo sprytnie zagrała.
2: Nie no, to na pewno, to jakby nie podlega żadnej dyskusji, bo generalnie jeżeli Messiemu się troszkę taki agresor włączy na boisku w czasie trwania tego mundialu, no to wiadomo, że Argentyna wygra. Tak samo było z Egiptem wcześniej, tak samo jeszcze było w kilku meczach fazy grupowej, no to...
1: No ja się zastanawiam, czy Argentyna będzie miała podjazd do Hiszpanii, bo Hiszpania pokazała niesamowitą klasę w tym ostatnim spotkaniu. No i ja zdecydowanie jednak, mimo całej mojej sympatii dla Messiego, będę kibicować Hiszpanom.
2: Znaczy, dla mnie ten finał jest idealny, no bo wychowałem się na piłce hiszpańskiej. W Argentynie gra Messi, jest kult Diego Armando Maradony, więc kto by nie wygrał, i tak będę szczęśliwy.
3: A ja się zastanawiałem wczoraj, co wspólnego reprezentacja Polski ma z reprezentacją Argentyny. I doszedłem do wniosku, że nic, bo my gramy do momentu, kiedy stracimy bramkę, a później już nic nie gramy, a Argentyna jak straci bramkę, to zaczyna grać.
1: A my w ogóle kiedyś gramy?
3: Kiedy my gramy? Coś tam we wrześniu gramy,
2: dzisiaj,
3: nie?
2: Gramy Super Puchar Polski Lech Poznań, Górnik Zabrze o 16:00.
3: A to na Narodowym czy gdzieś indziej?
2: Gdzieś indziej.
3: Aha.
1: Znajdziemy gdzie. Gdzie wy będziecie grać, dajcie znać.
3: Krzysztof Flis, dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Trasa S8 i zderzenie czołowe, doszło do niego między Wyszkowem a Radzyminem, dokładnie miejscowość Głuchy. Droga jest zablokowana, objazd drogami lokalnymi przez węzeł Niegów.
1: Południowa obwodnica Warszawy, okolica lotniska Chopina. Jeśli jedziecie na Terespol, tutaj spore utrudnienia przed wjazdem do tunelu. Będziemy monitorować, czy tutaj nie doszło do jakiegoś zdarzenia, bo kierowcy zgłaszają kolizję. Ciasno także na moście przed mostem Siekierkowskim, trasa Wieniawy-Długoszowskiego. Wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską i Aleja Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.
2: To 6 i 2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Sara Perché Ti Amo. Bardzo mi się
1: podoba.
0: I Richie
1: Poveri.
0: A już teraz karmelowo bardzo się zrobi, bo dzisiaj wspominamy Najświętszą Marię Pannę z Góry Karmel. Posłuchajmy o niej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: W 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej prorok Eliasz na Górze Karmel ukazuje królowi Achabowi moc Boga. Podczas gdy 450 proroków Bala nie jest w stanie swoimi modlitwami i ofiarami dać Izraelowi po 3 latach suszy upragnionego deszczu, oto samotny Eliasz, ufając bezgranicznie Bogu, w maleńkim obłoczku widocznym ze szczytu góry dostrzega ratunek nadchodzący dla udręczonych ludzi. To piękny obraz wiary Eliasza, ale tradycja Kościoła widziała w nim także zapowiedź dzieła Maryi, która przynosi światu jedyne źródło zdolne ugasić wszystkie nasze najgłębsze pragnienia Boga, tak bliskiego swemu stworzeniu, że aż wcielonego. I doskonale rozeznawali to w swoich sercach pustelnicy, którzy na stokach Góry Karmel szukali dla siebie miejsca odosobnienia. A gdy z Ziemi Świętej w XII wieku przybyli do Europy, razem z nimi przybyła także duchowość, która oddawała się w opiekę Matce Bożej z Góry Karmel. W Polsce znamy ją raczej jako Matkę Bożą Szkaplerzną, czyli tą, która objawiła się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku świętemu Szymonowi Stokowi, przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów, i ofiarowała mu szatę. Szkaplerz właśnie, którego noszenie będzie odtąd i znakiem zewnętrznym jej opieki, i zobowiązaniem do pójścia w życiu jej drogą. Drogą bezgranicznego zaufania Bogu na przekór wszelkim posuchom serca i ogniom pokus.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Jasno to widzę, że Jimmy Cliff śpiewał w Radio Warszawa.
1: No i o jasnych sprawach, pięknym słońcu, no adekwatnie. Jakby to na żywo było, wykonanie o tym, co się dzieje za oknem. Za półtorej minuty będzie ósma.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minuta po godzinie ósmej. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
9: Maciej Świrski na wolności, zatrzymano go we wtorek. Dziś wyrok w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej sprzed 2 lat. Hiszpania czy Argentyna? Zwycięzcę mundialu poznamy już w niedzielę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Maciej Świrski jest na wolności. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformował o tym w mediach społecznościowych. Maciej Świrski został we wtorek zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem śledczych fundacji wyrządzono szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie blisko 8,5 miliona złotych. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To wzruszające, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro, napisał na platformie X były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Unijnym krajom znów nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdzili jedynie przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę do przyszłego tygodnia. Zgoda na sztywny limit cenowy na rosyjską ropę była już wcześniej, ale w ramach 21. pakietu sankcji. Skoro nie ma porozumienia w sprawie najnowszych sankcji, Unia musiała zastosować sztuczkę.
11: Do 23 lipca, czyli do przyszłego czwartku, limit cenowy na rosyjską ropę będzie utrzymany na obecnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. I do tego dnia Unia Europejska dała sobie czas na porozumienie. Sztywny limit cenowy to jeden z kluczowych elementów proponowanych najnowszych sankcji. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap na rosyjską ropę powinien być dostosowany do cen rynkowych, a te poszybowały z powodu blokady ciśniny Ormuz i z 44 dolarów za baryłkę limit wzrósłby do 58. Na tym tylko skorzystał.

0: by Kreml. Zdecydowano więc, by w trybie ekspresowym przedłużyć obecny limit do 23 lipca. A jeśli w przyszły czwartek będzie zgoda na 21 pakiet sankcji, wtedy limit cenowy na rosyjską ropę zostanie zamrożony na 3 miesiące.
1: Informowała Beata Płomecka.
2: Dzieje się blisko.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ma o 12.45 ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak. Sąd zgodził się na publikację wizerunku i nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwym kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a jego żona i dziecko zostały ranne. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany w Niemczech. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia.
2: Dzieje się w sporcie.
1: Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Obrońcy tytułu odzyskali impet w końcówce spotkania z Anglią, zdobywając dwie bramki za sprawą Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza i ostatecznie wygrali 2-1. Finał już w niedzielę. Anglia już w sobotę w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją.
3: Zerkam za okno i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wiatr...
4: Słońce świeci.
3: Wiatr słabiutki.
4: A taki
3: słońce
4: fajny.
3: Słońce świeci. Na niebie nie widzę chmur, przynajmniej z tej strony, z której patrzę. No i dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło i spokojnie.
4: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 30 stopni, jutro nawet 32 stopnie. W sobotę już odrobinę chłodniej, wraca prawdziwe polskie lato. 26, w niedzielę 25, o tej porze 22 stopnie.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: A nasz dzisiejszy muzyczny budzik będzie taki słodko-gorzki. Odrobina. To nowość od Sanach. ITB, ITP, ITD.
3: To tak trochę z karmelem słonym mi się
4: tak,
3: skojarzyło,
4: ja
3: że
4: tak
3: ma być
4: pomyślałam.
3: Słodkie, a jest słone.
4: I tak to
3: rozumiem,
4: wiesz, to
3: tak, że ten utwór będzie podobny.
4: Tak to trochę w życiu jest, że osiągasz sukces, no bo Sanach osiągnęła ogromny sukces, ale z drugiej strony nikt z nas nie wie, co dzieje się tam w środku, że czasami doświadcza samotności. Sanach po tej serii, w której śpiewała polską poezję, wraca do swojej autorskiej twórczości i ta piosenka to jest właśnie jak dla mnie taki znak rozpoznawczy jej poetyckiego stylu, bo chyba nie boję się użyć wobec niej tego określenia, że jest ona naszą poetką, uczy się na najlepszych, udowodniła to w tych piosenkach, które powstały na podstawie wierszy najlepszych polskich poetów, a teraz prezentuje nową piosenkę ITP, ITD, fani już bardzo dobrze że ją znają. Zresztą Sanach ma w sobie taką słodką delikatność. Z taką słodką delikatnością pokazała najpierw fragment utworu na jednym z koncertów Sanach na stadionach. No a teraz już możemy słuchać całej piosenki, a w Warszawie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, Sanach zagra i zaśpiewa 4 września.
3: ITP, ITD.
4: Jarek
3: Weronika
4: Wydra.
3: Ostrowska. Dzień dobry.
5: Pobudka, muzyczny budzik.
6: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Rondo Żaba, tam doszło do zdarzenia drogowego i dlatego występują utrudnienia. Ma to swoje przełożenie na autobusy linii 169, 212 i 500, bo niektóre kursy mogą być skierowane na objazdy. Cały czas jest zablokowany lewy pas na trasie S8, tam doszło do zdarzenia czołowego. Objazd drogami lokalnymi S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Dokładnie jest to miejscowość Głuchy. Korkuje się też południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz Kolonia. Ten korek w kierunku trasy S7. Gdzie jeszcze mamy korki? Dzisiaj korkuje się trasa S7 także w Łomiankach, ale nie z Łomianek do Młocin jak zawsze, ale w samych Łomiankach, a w zasadzie już od Dziekanowa Leśnego.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj nasze oczy wznosimy ku górze Karmel. A ja chciałam zacząć tę rozmowę od antyfony z jutrzni dzisiejszej do antyfon do kantyku Zachariasza. Szukałam mądrości w modlitwie. Serce me w niej się rozradowało i znalazłam ją dzięki czystości mej duszy. Jak zadbać o tę czystość duszy? Czemu może służyć szkaplerz karmelitański i przyjęcie go? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy, jest razem z nami telefonicznie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ojcze, ta antyfona do mnie przemawia bardzo mocno, dlatego że jest w niej z jednej strony taki pokój w świecie, w który dzisiaj jest pełen niepokoju, przebodźcowania, a te słowa, które słyszymy, szukałam mądrości w modlitwie, serce me w niej się rozradowało i znalazłam ją dzięki czystości mej duszy, dają no właśnie taki pokój, kierunek nadają życiu. Czy temu służy szkaplerz karmelitański, żeby właściwy kierunek nasze życie nabrało?
3: Szkaplerz to jest troszeczkę późniejsza historia, jeśli chodzi o zażyłość z Maryją. Natomiast to, co jest takie chyba najbardziej istotne w tej duchowości karmelitańskiej, to ogród Karmel, czyli taka wyjątkowa przestrzeń zarezerwowana dla Boga, którą trzeba chronić, ale o którą też trzeba zadbać. I to jest to moje codzienne życie wewnętrzne, które oczywiście potrzebuje ochrony w postaci muru, a tym murem jest oczywiście szkaplerz.
2: Czyli ojciec mówi o tym, że każdy z nas w swoim życiu może mieć taki ogród Karmel, czyli to nasze życie duchowe, życie wewnętrzne?
3: Nie, że może, tylko każdy taki ogród w sobie ma. Natomiast naszym codziennym zadaniem jest odkrywanie tego wnętrza, tego ogrodu, zachwycenie się nim oraz próba rozwoju tego wnętrza, które każdy z nas w pakiecie stwórczym od naszego Boga otrzymał.
2: A czy jest taka możliwość, że nie zaglądamy do naszego ogrodu Karmel?
3: Nie zaglądamy do tego ogrodu wtedy, kiedy siebie nie znamy, dlatego cała przygoda związana z życiem wewnętrznym to jest sprawa poznawania siebie poprzez oczywiście piękne, wspaniałomyślne i dotykające nas na wszelkie sposoby człowieczeństwo Chrystusa. Po to przyszedł na ziemię, aby tutaj poprzez swoją codzienność pokazać nam głębie życia wewnętrznego, a Maryja, która była blisko Niego, najlepiej to widziała i najlepiej nam to wszystko przekazała.
2: Ojciec powiedział, że ten nasz ogród powinien być otoczony murem, powinien być miejscem bezpiecznym. Dzisiaj żyjemy też w czasach, kiedy jesteśmy zachęcani do tego, żeby w zasadzie wszystkim, co się w nas dzieje, żeby opowiadać o tym, dzielić się. Czy to może być takie opowiadanie o wszystkim, takie dzielenie się też wszystkim, jakby nie zostawianie niczego dla samego siebie, to może być zagrożenie dla życia duchowego?
3: Może być to zagrożeniem dla życia duchowego, dlatego wszelkiego nawet rodzaju świadectwa, które no, dosyć często są spotykane dzisiaj, również w takim oficjalnym wydaniu, powinny być, że tak powiem, wydawane, powinny być objawiane szerszemu, jak to powiedzieć, szerszej grupie, wtedy, kiedy ten człowiek już jest może bardziej utwierdzony, kiedy ma to wszystko związane z dotknięciem ze strony Pana Boga bardziej uporządkowane, przemyślane, przemodlone, żeby nie wypływało to tylko pod wpływem emocji. Aczkolwiek no, czasami też Pan Bóg daje takiego w cudzysłowie kopa, aby o tym spotkaniu powiedzieć bardzo szybko i w sposób też włączający emocje, które nie są złe przecież.
2: To spróbujmy wrócić do tej historii szkaplerza. Jak to było, że święty Szymon Stok otrzymał takie objawienie i otrzymał ten szkaplerz?
3: To była dosyć trudna sytuacja, jakiej doświadczali nasi współbracia karmelici. Ziemia Święta to był dla nich taki swoisty azyl, kolebka, gdzie powstała pierwsza wspólnota uporządkowana w XIII wieku. Natomiast później, kiedy przybyli do Europy, nie było łatwo. Inna kultura, inny język. Oni też przywieźli ze sobą taki swoisty ryt sprawowania Eucharystii z Jerozolimy, ryt grobu pańskiego. Dlatego no, nie byli mile widziani w tych europejskich przestrzeniach, tak uporządkowanych również od strony teologicznej. I groziła nam po prostu kasata. Dlatego święty Szymon Stok, generał naszego zakonu, zwraca się właśnie do Maryi. Ona od zawsze nam towarzyszyła, była i matką, i królową, i miłującą obecnością, i gwiazdą morza, i kwiatem Karmelu, i różą Karmelu. No to trzeba się zwrócić przede wszystkim do niej, ale nie tylko jako do matki, ale do siostry, bo my jesteśmy przecież braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tak się tytułujemy przynajmniej oficjalnie.
2: Jak wyglądało to objawienie?
3: Och, w szczegółach ja tego nie opowiem, bo nikt z nas tego nie wie. Ajerstwo, czyli Anglia, rok 1251, tyle wiemy. Natomiast słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja, głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny, okrywam cię szkaplerzem, czyli tym fartuchem, który tak naprawdę jest noszony przez ciebie do pracy, a teraz niech będzie takim sposobem na przypomnienie, że ja jestem blisko, jak matka chronię, tworzę ci ten azyl bezpieczeństwa i tobie, i twojemu zakonowi.
2: No właśnie, ale dzisiaj szkaplerz karmelitański nie tylko karmelici przyjmują, mogą przyjąć go także osoby świeckie. Na czym polega ta duchowość związana ze szkaplerzem? Bo zawsze myślę o tym, żeby nie traktować tego przedmiotu, czy też przyjęcia szkaplerza, jako taki talizman, który sprawi, tak jak usłyszeliśmy, że nie zazna dusza ognia piekielnego.
3: Tu chodzi o bardzo prostą sprawę. Jeśli kogoś kochamy, jeśli kogoś cenimy, to chcemy mieć go blisko siebie. Nosimy fotografię najbliższych w portfelu czy w jakimś notatniku. Też lubimy, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, otrzymywać od naszych najbliższych to, co jest takie związane też z bliskością. Niekoniecznie wyszukane prezenty, których nie będziemy używać, ale coś, co daje poczucie może też ciepła. Dlatego szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję. Tutaj wcale nie chodzi aż tak bardzo o całą tą przestrzeń, która związana jest po śmierci. Wręcz ona wynika z tego, jak żyję tutaj na ziemi. Skoro będę żył poprzez Maryję, w przyjaźni z Jezusem, żyjąc tak naprawdę niebem na ziemi, no to niebo kiedyś również w wieczności stanie się moim udziałem. Nie zaznam tego ognia piekielnego, bo już niebem żyłem tutaj na ziemi. To jest naturalna konsekwencja i o to chodzi w szkaplerzu.
2: Żyć niebem na ziemi, to jest w ogóle przepiękna obietnica. Jak to zrobić? Czy są jakieś drogowskazy na tej drodze dla tych, którzy być może dzisiaj przyjmą szkaplerz karmelitański albo przyjęli go już kiedyś w swoim życiu?
3: Moi drodzy radiosłuchacze i pani redaktor na czele, tu chodzi o to, żeby czerpać pełnymi garściami z duchowości karmelitańskiej, która prowadzi tak naprawdę do Ewangelii, czyli to, co zwyczajne, przeżywać w sposób wyjątkowo nadzwyczajny. To odkrywanie codzienności, tej prostej, którą my żyjemy, a którą i żył i Jezus, i Maryja. To tak naprawdę też, jeśli chodzi o taką duchowość stricte karmelitańską, znajdywanie momentów ciszy pośród tego normalnego, codziennego życia, aby dotykać tego wnętrza. Tak jak pani powiedziała, jesteśmy wybitni dzisiaj, przebodźcowani, pędzimy, dlatego tym bardziej dla zdrowia, nie tylko nawet ducha, ale i ciała, i duszy, trzeba się zatrzymać, zastanowić się, po co żyję, jak mam żyć, aby żyć lepiej. Jak to niebo czynić tutaj na ziemi poprzez najprostsze gesty codzienności.
2: Ojcze, bo my często chcemy zmieniać świat wokół siebie. Narzekamy na polityków, narzekamy na tych decydentów, a zapominamy o tym, że to niebo możemy zacząć od własnej izdebki, od tego własnego ogrodu. Wracam do tej pierwszej metafory, ogrodu Karmel w naszej duszy.
3: Narzekamy, widzimy te belki, bo uciekamy od siebie. Dzisiaj wielu boi się prawdziwie modlić, bo modlitwa odkrywa prawdę o sobie samym, a ta prawda nie zawsze jest taka radosna, tylko często wymaga korekty życia, wymaga nawrócenia, wymaga przede wszystkim trudu, który dzisiaj, jak wiadomo, nie jest czymś takim oczywistym, poświęcenie raczej jest eliminowane z życia, a tutaj chodzi o konkretną, bardzo wymagającą, ale dającą poczucie szczęścia pracę nad sobą.
2: I do tego Państwa zachęcamy dzisiaj także szczególnie do czci Matki Bożej z Góry Karmel. Jeżeli macie okazję wziąć udział we mszy świętej sprawowanej w kościołach karmelitańskich w Warszawie, mamy ich kilka, to zapraszamy bardzo serdecznie. A ojcu dziękuję za rozmowę. Ojciec Mariusz Wójtowicz, Karmelita Bosy, był razem z nami o poranku. Do usłyszenia, z Bogiem.
3: Z Bogiem, serdecznie pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
3: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
3: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
3: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
3: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
3: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
5: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie Łukasza Żaka. We wrześniu 2024 roku oskarżony spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni mężczyzna. Do południa zamknięta będzie ulica Rolanda na warszawskim Targówku. Drogowcy układają nawierzchnię. Autobusy 512 pojadą objazdami. Tymczasową pętlę zorganizowano na przystanku Balkonowa. Zmiany w Urzędzie Miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik na stanowiska wiceprezydentów. Zastąpią one Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, które na początku miesiąca podały się do dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Upały na chwilę wracają. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla Warszawy i okolic. Dziś temperatura osiągnie nawet 30 stopni, jutro nawet 32. Schłodzić można się przy miejskich zraszaczach. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. W 1953 roku ukończono odbudowę rynku. Z tej okazji jutro i w sobotę zaplanowano koncerty i spektakle. Można zebrać pieczątki, a pierwsze 300 osób otrzyma nagrody. Zapraszam na wiadomości o godzinie 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Piękne lato, ciepło, słonecznie, prawie bezchmurnie i bezdeszczowo. I tak, jesteśmy na granicy upału.
3: 30 stopni dzisiaj maksymalnie, o tej porze 23 to Warszawa, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, 22 w Pruszkowie, w Górze Kalwarii, w Legionowie i w Grodzisku Mazowieckim. Jutro jeszcze cieplej, 32 stopnie, a w sobotę maksymalnie 26.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zaczytana Weronika w książce, którą trzyma w dłoni, Księżyc nad jeziorem.
2: Romantycznie.
1: Zdzisława Gigling. No tak, okładka wskazuje na to, że jest romantycznie i jest też kostiumowo.
2: No i właśnie taka jest ta książka. Słuchajcie, przepiękna opowieść. Księżyc nad jeziorem niech będzie takim małym zdradzeniem tego, jak będziemy mogli się poczuć, czytając tę książkę. Więc książka to jest też doskonała opcja na to, żeby wybrać się gdzieś, nie musząc wychodzić z własnego domu, usiąść wygodnie w fotelu. Jeżeli możecie akurat usiąść w fotelu nad jeziorem, to doskonale się składa i popatrzeć na księżyc. To już w ogóle by było bardzo romantycznie, ale ta książka z przesłaniem, z wartościami. Ja może też docenię to, co mamy tutaj na początku, bo czasami bywa tak, że jak chcemy poczytać, to mamy problem z odnalezieniem się w tej mapie bohaterów. A tutaj na jednej z pierwszych stron mamy wypisanych wszystkich bohaterów w książce. Możemy dokładnie wiedzieć, kto jest kim i myślę, że to jest też ogromna zaleta. A książka otworzona cytatem Vincenta van Gogha. Kochać to także umieć się rozstać, umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczość jest pragnieniem szczęścia ukochanej osoby. Powieść z wartościami dla słuchaczy Radia Warszawa. Księżyc nad jeziorem Zdzisławy Gigling od wydawnictwa Jód do zdobycia. Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. 7248. W treści wpisujecie rw. Imię i nazwisko i hasło Księżyc. rw. Imię i nazwisko, hasło Księżyc na 7248.
1: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT.

0: Krajowa dziesiątka, Płońsk-Drobin, czyli północ Mazowsza. Tu doszło do zderzenia czołowego. Ruch odbywa się wahadłowo, a konkretnie doszło do tego zdarzenia w miejscowości Gumowo.
1: Po Warszawie jeździcie już niestety w większych korkach, ciasno na Witosa, jeżeli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej. Przed mostem Siekierkowskim też korek, na szczęście nie ogromnych rozmiarów. Na Wale Miedzeszyńskim stoicie do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych lub na most Łazienkowski. Stoicie także na Wisłostradzie, szczególnie do zjazdu w Aleje 3 Maja, na Prymasa Tysiąclecia. Ciasno już w tym momencie, dosyć długi odcinek zakorkowany od Górczewskiej do Jerozolimskich. Na Wawelskiej stoicie w kierunku Pomnika Lotnika. Jerozolimskie tutaj całkiem nieźle, chociaż ciaśniej jest. Na Łopuszańskiej ciasno do zjazdu w Aleję Krakowską.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Portugalii na mundialu nie ma, ale z Portugalii wrócili zawodnicy Orlen Bogori Grodzisk Mazowiecki i wygrali Mistrzostwa Europy Kadetów. Reprezentacja Polski do lat 15. Gratulujemy bardzo serdecznie, a medale przywiozą Hubert Kwieciński, Ignacy Sławiński, a także trener Zbigniew Grzesiak.
2: A Hubert Kwieciński właśnie z Bogori był kluczowym graczem w naszej kadrze, więc Grodzisk Mazowiecki bardzo się cieszy. No ale w Grodzisku Mazowieckim...
1: Nie powiedzieliśmy, w co grali.
2: W tenisa stołowego.
1: Tenisa stołowego.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, że w Grodzisku Mazowieckim ten tenis stołowy bardzo, bardzo mocny, na wysokim poziomie, wręcz mistrzowskim, także wśród seniorów, więc kibice tenisa stołowego i mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, ale nie tylko, mogą ten kunszt podziwiać i mają go na wyciągnięcie ręki.
1: Będziecie mogli podziwiać natomiast piknik służb mundurowych w Otwocku. Czołg Abrams, pojazdy policji, mnóstwo atrakcji, to już 18 lipca. Dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią. Wiem, że wielu młodszych naszych słuchaczy, takich dużo młodszych, to lubi popatrzeć, lubi sprawdzić. No ja myślę, że zobaczenie czołgu i możliwość zajrzenia, zapytania o ten czołg, to już może być wystarczająca zachęta, żeby wybrać się na piknik służb mundurowych w Otwocku 18 lipca.
2: Można wybrać się też do Chicago, żeby zobaczyć, jak Robert Lewandowski będzie grał.
1: Masz bilety?
2: Nie mam, ale co? Loty, Chicago, Warszawa i zaraz coś ogarniemy. Robert Lewandowski już został zaprezentowany oficjalnie w Chicago Fire. Kontrakt na 2 lata. Jest opcja przedłużenia. Czy będzie przedłużony? Zobaczymy. No ale ja tak przypominam sobie, jak do Barcelony Robert Lewandowski. Jaka to była... z pompą był witany. I tak mam wrażenie, że w Chicago tak jeszcze nie wiedzą, kto tak naprawdę do nich tam dotarł. Jak wielki piłkarz, jak wielkiego światowego formatu, rozpoznawalny na całym świecie. Więc to już się stało. Oficjalnie w Chicago Fire urodzony w Warszawie Robert Lewandowski.
1: A jeżeli mamy słuchaczy w Chicago, to Robert mówił też o tym, że chętnie pozna Polaków mieszkających w Chicago, także jeżeli macie ochotę, to
2: wybierajcie. Podał adres?
1: Pomidor.

0: Urszula, za minutę będzie godzina 9. Zaczarowała nas swoim głosem i balladą.
1: Nie wiem, co powiedzieć. Chyba tylko można się zasłuchać i zostać z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39, www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
6: Na Mazowszu upały, na południu kraju burze, IMGW ostrzega. Kto wygra mundial? Oddamy głos kibicom. Sprawdzimy też, czy hotel może być miejscem bardziej przyjaznym dla dzieci. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Strażacy na południu kraju bez chwili wytchnienia. Ostatniej doby znów mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
7: Ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna odnotowała blisko... Ostatniej doby Państwa Straż Pożarna odnotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przychodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
6: Na Mazowszu bez ostrzeżeń przed burzami, za to z alertem o upale. IMGW ostrzega, że temperatura może dziś sięgnąć 32 stopni.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Kibice zwycięskiej drużyny podkreślają, że kluczową rolę wciąż odgrywa w reprezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
9: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
10: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
9: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
11: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no wiadomo, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
6: Finał w niedzielę. Anglia w sobotę w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją.
8: To dzieje się w okolicy.
6: Pierwszy w Polsce hotel przyjazny dzieciom znajduje się w Serocku. Taki certyfikat jednemu z obiektów przyznał UNICEF Polska. W takim obiekcie dziecko obsługiwane jest jako pełnoprawny gość, mówiła w poranku z Radiem Warszawa menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska Joanna Sokołowska.
12: Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka. Dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik przygotowany, gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone.
6: Oprócz dostosowania budynku, odpowiednie szkolenia powinna przejść także obsługa.
12: Personel przechodzi szkolenia i różne warsztaty, bo pracownicy muszą wiedzieć, jak z dzieckiem rozmawiać z szacunkiem, jak zauważyć sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak obsługiwać rodziny z dziećmi o różnych potrzebach.
6: UNICEF

0: nie wyklucza przyznania kolejnych certyfikatów. Do programu Hotel przyjazny dzieciom mogą przystępować hotele i obiekty noclegowe, które chcą podnosić standardy obsługi rodzin z dziećmi.
1: Dzisiaj piękna pogoda, a w lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody. Tak nasi pradziadowie wywnioskowali z obserwacji zjawisk meteorologicznych. No, woda się może pojawić, ale w weekend.
2: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 30, 31, 32 stopnie może nawet w stolicy i w okolicy. Jutro także 32 stopnie, o tej porze 24 w Warszawie, 24 także w Otwocku, 26 w Mińsku Mazowieckim, 23 w Piasecznie.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: I za chwilę Bonnie M w Radiu Warszawa. Hooray, hooray, it's a holiday. A jak wakacje, to warto by było zaplanować wyjazd.
1: A można go zaplanować razem z Radiem Warszawa. My możemy taki wyjazd Państwu zapewnić, ale po pierwsze trzeba słuchać radia. Kiedy? No słuchać, po prostu trzeba jutro i będzie możliwość wygrania dwuosobowego i dwudniowego wyjazdu do Bartnika Sądeckiego.
2: Jest to takie miejsce, gdzie można spać i korzystać z uroków apidomku, czyli domku, w którym znajdują się pszczoły, ale oczywiście bezpiecznie oddzielone od nas. No i podobno w takim domku, jak się wejdzie, położy na kanapie, to po 10 minutach zasypia się, zapominając o wszystkich zmartwieniach. No i jeszcze to ulowe powietrze. To powietrze, które sprawia, że nasze ciało może się zregenerować, że możemy powdychać te zdrowotne, prozdrowotne substancje, które produkują pszczoły, no i jeszcze to charakterystyczne pszczele bzyczenie. Jeżeli macie ochotę na takie zaproszenie, to słuchajcie uważnie jutro Radia Warszawa, najlepiej przez cały dzień, bo kto to wie, w którym momencie będzie można zdobyć podwójne zaproszenie na dwudniowy wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Ja już nie mogę się doczekać, jak znajdziemy słuchaczy, którzy tam wyjadą i będą mogli nam potem opowiedzieć, jak to tam było. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
2: Dzień dobry, a za chwilę będziemy.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Bo jeszcze książkę mamy. Jakby ktoś chciał poczytać w apidomku, to mamy książkę Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem. Za chwilę będziemy do kogoś dzwonić.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A że są wakacje, tak, to warto ze sobą na wakacje zabrać książkę pani Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem od wydawnictwa Jód, którą być może otrzyma pani Marta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Marta z Legionowa.
3: Tak, zgadza się.
1: A w Legionowie niedaleko jest jezioro, więc książka może się nadać do czytania.
3: Zagrzyńskie,
1: tak. Właśnie, tak. Może się nadać do
3: to
1: czytania.
3: Bardzo oblegane w aktualnym czasie.
1: Czyli niespecjalnie tam miejsce się znajdzie do plażowania, jak to pani widzi?
3: Na razie jest bardzo tłoczno.
1: A dojazd z Warszawy? No pani ma to, jest w tej lepszej sytuacji.
3: Nie. Bo... No, ale i tak warto. Zawsze się gdzieś człowiek zmieści, prawda?
2: Z Legionowa to tą samą trasą, co i z Warszawy trzeba jechać, więc w tym samym korku się stoi. Ale pani ma jakieś swoje ulubione miejsce do plażowania, do wyciszenia się i do poczytania książki w okolicach Legionowa?
3: W okolicach Legionowa to raczej nie mam czasu na plażowanie, ale polskie morze bardzo lubię.
2: O. A wybiera się pani?
3: Już odwiedziłam polskie morze.
1: Ale w tym momencie, jak było tak zimno?
3: Podobało. Tak, było troszkę chłodniej, ale i tak polskie morze ma swój urok, więc ja polecam. Bardzo mi się podobało. W Gdańsku byliśmy, tak na obrzeżach, więc naprawdę, no, polskie morze, no, nie ma konkurencji.
1: No to mam nadzieję, że wśród wakacyjnych lektur konkurencji nie będzie miała książka, którą pani od nas otrzymuje. Księżyc nad jeziorem, Zdzisławy Gigling od wydawnictwa Jód, to poruszająca historia o miłości, która przetrwała próbę czasu, przeciwności losu i rozłąkę. Główna bohaterka mimo bólu i rozpaczy po stracie ukochanego Augustyna nie traci nadziei i kto wie, jak ta historia się skończy, dowie się na pewno pani Marta z Legionowa. Gratulujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: Bardzo dziękuję, chętnie przeczytam.
2: No ale ktoś jeszcze też może przeczytać wspólnie z panią Martą, może wymienić myśli na temat tej lektury. Czekamy na SMS-y 7248 rw. Imię i nazwisko wpisujemy i hasło Księżyc. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. Książka od wydawnictwa Jód czeka.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Przypominamy, zderzenie czołowe, Krajowa Dziesiątka między Płońskiem a Drobinem, dokładnie miejscowość Gumowo. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo.
1: Od Górczewskiej stoicie, od wysokości ulicy Wolskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie na Prymasa Tysiąclecia na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, także wciąż ciasno na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Południowa obwodnica Warszawy, wjazd przed wjazdem do tunelu stoicie, jeżeli jedziecie na Terespol. Stoicie także w tym momencie wciąż na Wisłostradzie w Brzeże Kościuszkowskie, dokładnie do zjazdu w Aleję 3 Maja.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
1: Słowem można skrzywdzić i zranić. Co zrobić z krzywdą wyrządzoną słowem? O tym porozmawiamy. Trudno się naprawia te krzywdy wyrządzone słowem, bo trzeba pójść do kogoś, tak myślę, najbardziej prosto jak się da. Pójść i powiedzieć, przyznać się, zrobiłem to i to, no i przeprosić. A to jest bardzo trudne.
4: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście w każdym przypadku trzeba. Ja nie chciałbym siebie usprawiedliwiać, ale powiem takie wydarzenie ze swego życia, z którego no można powiedzieć, że mam bardzo mocną naukę, że jednak trzeba bardzo uważać na słowa, a później trudno to naprawić. Kiedyś do mnie przyjechali znajomi do mojego rodzinnego miasta, żeśmy zwiedzali to moje miasto, chociaż nieduże, i pewnego wieczoru mieli zostać na kilka dni. Jeden z tych moich kolegów, który, tak mi się wydaje, bardzo mnie jakoś lubił, cenił, mówi: słuchaj, a weź powiedz, jak ty mnie odbierasz, co o mnie myślisz? A ponieważ ja generalnie jestem zero-jedynkowy, to mu powiedziałem, co o nim myślę, i tam nie było tylko samych plusów. No i proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia ci dwaj moi koledzy wyjechali nagle z mojego domu. Powiedzieli, że muszą nagle wracać. Sytuacja była w zawieszeniu przez kilka dobrych lat i nigdy chyba z nimi o tym nie porozmawiałem. Bo każdy z nas, tak mi się wydaje, przepracował to w sobie, bo dzisiaj mamy dobre relacje, tak? Ale bardzo to jest niebezpieczne rzeczywiście i trudne, ale to mnie też nauczyło. Michał, nie musisz wszystkiego powiedzieć tak, jak myślałeś. Po prostu musisz rzeczywiście uważać. Trzeba rzeczywiście spojrzeć gdzieś sercem, znowu ocenić, jakie sytuacje naprawiać, tak? Czy rzeczywiście to się da? Patrzeć, jak ten człowiek na mnie reaguje, bo jeżeli cały czas jest coś takiego w zawieszeniu, to myślę, że w pewnym momencie warto pomyśleć o tym, żeby z tą osobą porozmawiać w cztery oczy i wyjaśnić.
1: No dobra, dobra. Mówimy o tej sytuacji, kiedy rzeczywiście zdaliśmy sobie sprawę z tego, że powiedzieliśmy słowo, które wyrządziło krzywdę, a ja sytuację trochę chciałabym może odwrócić albo wrócić trochę wcześniej, bo z językiem bywa tak, że pleciemy czasem coś trzy po trzy.
4: Do tej danej osoby.
1: I do tej danej osoby, i w ogóle myślę o tych słowach, które o kimś wypowiadamy, niekoniecznie do tej osoby, której to dotyczy. Czasami sobie myślimy, no dobra, no pogadałem sobie, powiedziałem coś o kimś, bo ktoś mnie zdenerwował i powiedziałem to osobie niezaufanej.
4: Tak.
1: I nie zastanawiam się nad tym, czy to krzywdę wyrządziło, czy nie. Czy powinniśmy się nad tym zastanawiać, czy nie?
4: Znaczy, ja jestem za tym, że powinniśmy się nad tym zastanawiać, ale bardzo trudna sytuacja, która się może nawet zdarzać bardzo często w naszym życiu. Nawet w taki sposób, że my sobie tego czasami nie uświadamiamy, że coś takiego robimy. Po prostu jako priorytet bierzemy sobie to, że nie, ja się teraz muszę wygadać, ja muszę to z siebie wyrzucić i nieważne, kto to będzie tego słuchał. A no właśnie, no to może warto przy okazji tego, że o tym rozmawiamy, w takim razie zastanówmy się, czy takich sytuacji w moim życiu nie ma. Że gadam byle co, jak to powiedziałaś, trzy po trzy, byle komu, nie ze względu na godność osoby, tylko ze względu na zaufanie i na to, że co on zrobi z tą informacją, prawda? No to zastanówmy się w takim razie, jak rzeczywiście przeżywamy takie sytuacje. Czy wyrzucamy to byle gdzie?
1: A jest jeszcze jeden aspekt, bo my mówimy coś do kogoś o kimś innym i tym samym chyba też obciążamy tę osobę, która słucha. obciążamy w tym sensie, że mówimy do niej te informacje, a ona przyjmuje i może nie zawsze też nam powie, słuchaj, ale mi jest potem z tym ciężko.
4: No to
1: a tak bywa.
4: Tak może rzeczywiście być i dlatego warto w tych nieraz naszych relacjach sobie pewne rzeczy poustawiać, zapytać się takiej osoby, czy ja mu nie sprawiam takiej trudności i takiego obciążenia. To już jest wyższy poziom relacji, uważam. Na takich ludzi, chociaż jestem tutaj bardzo zdystansowany, by nadużywać tego słowa, możemy powiedzieć, to jest mój przyjaciel, ja z nim mogę o wszystkim pogadać, on mnie może ponieść. Ale to fakt, że od czasu do czasu warto zapytać o to, może, czy ja mogę to powiedzieć. Jeżeli ta osoba mówi tak, no to znaczy, że można.
1: I jeszcze z tymi słowami, które wypowiadamy i krzywdą, którą one mogą wyrządzić, ja widzę jeszcze jeden problem wśród nas katolików, bo my chodzimy do spowiedzi i wtedy mówimy o tych słowach, no bo w rachunku sumienia zauważyliśmy. Okej, te słowa, które powiedziałam, to była obmowa, to było plotkarstwo, to był osąd na przykład. Idę do spowiedzi i potem czysta karta, ale czy to jest wszystko? Czy jeszcze może coś by trzeba było zrobić?
4: Trzeba zobaczyć na konsekwencje wypowiadanych przeze mnie słów. Jeżeli kogoś skrzywdziłem i w danym środowisku zniszczyłem mu opinię, proszę bardzo, mamy obowiązek iść, jeżeli to było zafałszowane, i to zmienić. Powiedzieć, że tak zrobiłem. Nawet jeżeli ta osoba przeżywa konsekwencje tego bardzo mocno dostrzegalne i widoczne w jej życiu, myślę, że trzeba by było pójść do takiej osoby i zapytać się, jak ja mogę tą krzywdę, za którą cię przepraszam, naprawić, jeżeli coś takiego jest. To jest właśnie pytanie o naprawienie konsekwencji wypowiadanych słów. A myślę, że to jest bardzo trudne.
1: Ale do tego nas zachęca kardynał Wyszyński w ABC Społecznej Krucjaty Miłości, o której rozmawiamy w punkcie trzecim. A skoro chcemy iść drogą miłości i to drogą tej miłości najbardziej szalonej i no, tak wielkiej, która ma nas doprowadzić do świętości.
4: Bo oczywiście, że warto i myślę, że to buduje piękne nasze serce, ale jestem przekonany, że kiedy człowiek wchodzi w uczenie się miłości, coraz bardziej sensownie, radośnie, w pokoju i wolności przeżywa swoje życie. Ja jestem coraz bardziej z siebie zadowolony, mam coraz większy pokój w swoim sercu. Tak działa miłość Pana Boga.
3: Czas to miłość.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Papieska Akademia Życia ponownie wyraziła sprzeciw wobec eutanazji i tak zwanego wspomaganego umierania. W związku z debatą nad przepisami we Francji, kanclerz Akademii, ksiądz Andrea Ciucci, podkreślił, że należy pomagać człowiekowi żyć także w chwili śmierci, a nie pozostawiać go w samotności. Wskazał, że odpowiedzią na cierpienie powinna być bliskość i opieka paliatywna. Papieska Akademia apeluje o rozwagę w pracach legislacyjnych i przypomina nauczanie papieża Leona XIV, że obrona życia jest celem cywilizacji. Ważne święto w zakonach karmelitańskich. Kościół obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W Starym Testamencie to góra proroka Eliasza. W XIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Modlił się do Maryi, by zgromadzenia nie dotknęła kasata. Matka Boża przekazała mu szkaplerz, powiedział w poranku z Radiem Warszawa ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy.
2: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja. Głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny.
1: Praktyka noszenia szkaplerza przetrwała do dziś. Jest on uroczyście nakładany we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. To nie talizman, ale przypomnienie o obecności Boga i Maryi, dodał ojciec Mariusz Wójtowicz.
2: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
1: Do wspólnego świętowania w Warszawie zapraszają karmelitanki z ulicy Wolskiej. Msza święta o 18:00, po niej Agapa w rozmównicy klasztoru.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę przybyła 13 rowerowa pielgrzymka z Dobronia pod Łodzią. 23 pielgrzymów pokonało na rowerach ponad 100 kilometrów. Pątnicy podczas pielgrzymki pielęgnowali wspólnotę nie tylko między sobą, ale również z pielgrzymami z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach, z którymi stale spotykają się na trasie. Wikariusz parafii świętego Wojciecha, ksiądz Radosław Mucha, mówił o tym, jak pielgrzymi wspierali się podczas rekolekcji w drodze.
4: Przede wszystkim towarzyszy nam wielka radość, bo silniejsi wspierają słabszych. Tu jest pan Włodzimierz, bardzo wysportowany i on, jak widzi ktoś pod górkę, nie może wyjechać, na przykład ja, to on podjeżdża i kładzie rękę na plecach i wypycha na tą górkę kogoś słabszego, także tu jest dla nas takim wzorem takiego miłosiernego Samarytanina. Ale jest dużo radości przede wszystkim i z radością jedziemy, z radością wracamy.
1: Początki świątyni w Dobroniu, z której wyruszyli pątnicy, sięgają roku 1779.
3: To się dzieje w kościele.
1: Teraz w wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach. Mówi wychowawca ze świetlicy Dom Ojca, pan Kamil.
5: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
1: Wczoraj sprawowana była msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, zwłaszcza za słuchaczy Radia Warszawa, a zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Udało się tę zbiórkę dokończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę, czyli blisko 6 tysięcy złotych. Za wsparcie w imieniu dzieci ze świetlicy bardzo dziękujemy.
0: Słaby północny wiatr, ale to wcale nie oznacza, że on jest chłodny, bo dzisiaj bardzo wysokie temperatury, spokojnie, pogodnie, bezdeszczowo i ciepło.
6: Na termometrach maksymalnie 30 stopni w stolicy i w okolicy, 24 o tej porze w Grodzisku Mazowieckim w Piasecznie, w Górze Kalwarii, 26 już w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie i 25 w Radzyminie.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Msza trydencka, nazywana też mszą w klasycznym rycie rzymskim, jest celebrowana według mszału rzymskiego z 1962 roku. No i my na naszej stronie internetowej informujemy, gdzie taka msza jest sprawowana w Warszawie.
2: Co jest ważne, te msze, o których my piszemy, to są te msze odprawiane w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, a wszystko ma związek oczywiście też z wydarzeniami z 1 lipca, czyli ze święceniami biskupów w Bractwie świętego Piusa X. W tym momencie Bractwo odwołuje się od ekskomuniki, którą zaciągnęło. Będziemy tę sytuację dla Was, drodzy słuchacze, monitorować. Ja też polecam rozmowy na kanale YouTube Radia Warszawa z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem, gdzie odpowiadamy na często pojawiające się pytania dotyczące Soboru Watykańskiego II, także mszy świętej w tym rycie trydenckim. No i jeżeli szukacie miejsca, ponieważ jesteście związani, czy też chcecie uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej wedle tego starego, klasycznego rytu, to na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl takie informacje znajdziecie, ale możemy też naszym słuchaczom podpowiedzieć, gdzie takie msze są sprawowane.
1: W parafii świętego Klemensa Hofbauera przy Karolkowej 49, w kościele świętego Andrzeja Apostoła i świętego Alberta Chmielowskiego przy Senatorskiej 18b, a także w kaplicy w dobrym miejscu przy Dewajtis 3. Kiedy, o której, o tym wszystkim na radiowarszawa.com.pl.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: naszym studiu Wojciech Dudkowski, bo złe rzeczy dzieją się w metrze, na pierwszej linii.
1: Tak, proszę Państwa, bagaż zostawiony na stacji Młociny, więc dla bezpieczeństwa i sprawdzenia wszystkiego trzeba było tę stację zamknąć i dwie stacje kolejne, czyli Wawrzyszew i...
2: Stare Bielany,
1: dziękuję. Kursuje komunikacja zastępcza ZM1. Można też się wspomagać liniami 156 i 184.
2: Będziemy monitorować te utrudnienia. Dziękujemy. Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa. A w samej Warszawie postoicie na trasie S8, jadąc na Poznań czy Łódź, okolice Mostu Grota Roweckiego, Wisłostrada, czyli dokładnie Wybrzeże Kościuszkowskie do zjazdu w Aleje 3 Maja, na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika stoicie. Nie ma już korka w tym momencie w Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. To wyjątkowa sytuacja.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzieje się na tych koloniach, na które nasi słuchacze wysłali dzieci z domu ze świetlicy środowiskowej, dom ojca Ignacego, a siostra Nikola Stoń rozwija się dziennikarsko, nawet wywiady zaczyna prowadzić. Posłuchajmy.
2: Szczęść Boże, z tej strony siostra Nikola ze świetlicy dom ojca Ignacego. Za nami już 3 dni naszej kolonii. Dzisiaj z nami jest...
3: Daniel.
2: Ile, Daniel, masz lat?
3: 13.
2: Daniel, co najbardziej się spodobało już w czasie tej naszej kolonii?
3: Energylandia, basen i wycieczki wszystkie.
2: A czy czekasz na kolonię z naszą świetlicą?
3: Bardzo czekam, bo z kolonie są najbardziej fajniejsze.
2: No. Super. Jest z nami
4: ksiądz Michał.
2: Proszę księdza, gdzie my wczoraj byliśmy?
4: Wczoraj byliśmy w Energylandii między innymi.
2: Czy dzieciom się podobało?
4: Tak, myślę, że bardzo się podobało, chociaż rano pogoda troszkę nie dopisała, ale później się pięknie rozjaśniło niebo.
2: Ja nawet zauważyłam, że nie bardzo chcieli wracać. Proszę księdza, a czy ksiądz zauważa duchowy wymiar tej kolonii?
4: Tak, zdecydowanie. Każdego dnia mamy modlitwę, też w ciągu dnia. A to, co jest najważniejszym, centralnym punktem każdego dnia, jest nasza msza święta. I też towarzyszy nam patron, nie tylko z dnia, ale patron, którego sobie obraliśmy. I tak wczoraj na przykład towarzyszył nam święty Jan Bosko, patron dzieci i młodzieży.
2: Dlatego tym bardziej dziękujemy i pamiętamy o wszystkich, którzy nas wsparli. Życzymy wam miłego dnia. Szczęść Boże.
3: Dziękujemy.
2: Szczęść Boże.
1: Dzieje się, szczęść Boże.
5: Dziękujemy za tę relację.
1: I czekamy na kolejną, która już jutro. No ja się bardzo cieszę, że dzieci mogą spędzać dobrze ten czas.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Bardzo całuśnie się zrobiło w poranku z Radiem Warszawa dzięki Maryli Rodowicz i Jacek Zienkiewicz dołącza do naszego grona. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kawa już była?
2: No właśnie chciałem was zapytać, czy to ja muszę wydawać te latte na wynos, czy ja mogę sobie pić? No.
3: Przecież to oczywiste, że jak nas pytasz, patrz, to taka
1: patrz,
3: będzie odpowiedź.
1: Musi, nie żeby chciał, nie przyszedł do studia z kawą dla nas. No widać, że nowy na tym paśmie.
3: No właśnie. Ale dobrze, my cię doedukujemy już za chwilę.

0: Jarek Wiedra, do usłyszenia.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: O reklamie.
7: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Koniec porannych problemów w warszawskim metrze. Ceny paliw znowu w górę. 12 więźniów ze Strefy Gazy wypuszczonych na wolność. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Metro kursuje już normalnie na trzech bielańskich stacjach: Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem problemów był bagaż pozostawiony na pierwszej z nich. Uruchomiona była zastępcza komunikacja autobusowa. Linia ZM1 kursowała z metra Młociny do stacji Słodowiec. Wzdłuż zamkniętych stacji metra jeździły także autobusy 156 i 184. Teraz ruch pociągów metra powinien już odbywać się normalnie. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
9: 6 zł, żeby było, to mogłoby być.
10: 7 przesada.
9: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
11: Wolny rynek.
9: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
12: Trochę przesadzają z cenami.
13: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
10: Płakać i płacić.
13: Tylko to.
11: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
8: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: 12 więźniów ze Strefy Gazy zostało wypuszczonych na wolność. To, co mówią o sytuacji w izraelskiej enklawie, wpisuje się w narastającą przemoc wobec palestyńskich więźniów i osób przetrzymywanych bez wyroku sądu.
14: 12 mężczyzn przywiózł przed szpital w Deir el-Balah w centralnej części Gazy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który pośredniczył w przekazaniu więźniów. Jeden z nich, Abu Raid al-Tumi, powiedział agencji Anadolu, że w izraelskich więzieniach widział śmierć i opisał ciężkie warunki humanitarne, których tam doświadczył. Co 2-3 dni dostawaliśmy niewiele więcej niż chleb i ser. Wciąż nie mogę uwierzyć, że zostałem uwolniony, mówił mężczyzna. Według izraelskiej organizacji Bezcelem w izraelskich więzieniach i ośrodkach zatrzymań przebywa ponad 9 tysięcy Palestyńczyków, z czego 1,5 tysiąca ze Strefy Gazy. W styczniowym raporcie Piekło na Ziemi organizacja, która dokumentuje naruszenia wobec więźniów, nazwała te miejsca siecią obozów tortur dla Palestyńczyków.
8: Informowała Milena Rashid-Szechab.
5: Dzieje się blisko.
8: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ma dziś o godzinie 12.45 ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak. Sąd zgodził się na publikację jego wizerunku oraz nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwym kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a jego żona i dziecko zostały ranne.
7: No tak, Jela, to ja rozumiem, 25 Warszawa, Bilerówka, Raszyn, Dawidy, ale marki 26 stopni i ząbki 26 stopni. No, co prawda tego słońca nie jest aż tak dużo i ono jest takie lekko przychmurzone, no ale ta temperatura robi swoje, jeszcze do tego ożywczy wiaterek, ciśnienie 1007 hektopaskali i utrzymuje się na tym poziomie. Dzień dobry Państwu, 4 minuty po godzinie 10. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i bardzo, że tak powiem, zastępczo dzisiaj w paśmie lat

na wynos. Będę starał się tę kawę Państwu serwować jak należy, profesjonalnie i z dodatkiem dobrej muzyki i tego, co u nas najwartościowsze, czyli audycji, które Państwo bardzo cenicie. A tymczasem do tego latte. Ania Dąbrowska to będzie znakomity wybór. Z Tobą nie umiem wygrać.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, tutaj żarciki się trzymają kolegów redakcyjnych, ale nie będę Państwa wprowadzał w tajniki, musicie mi zaufać, że to bardzo śmieszne było. Natomiast ja Państwu chciałem roztoczyć taką wizję. Słuchajcie, leżycie sobie, to słoneczko, to piękne lato, które ustaliliśmy już, że jest piękne, ten wiaterek ożywczy, Państwo na leżaku i trzymacie przed sobą książkę. I to taką pięknie wydaną i taką grubą, odpowiednio grubą, autorstwa Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem. No proszę bardzo, jak to wszystko pięknie współgra, Księżyc nad jeziorem. Wydawnictwo Jód wydało tę książkę w Lublinie, 2025 rok. No więc pani Zdzisława Gigling swoją książkę chciałaby, aby była ona czytana przez Państwa, na przykład właśnie gdzieś tam w takich wakacyjnych klimatach. Jeśli ktoś z Państwa dał się skusić na tę perspektywę, to proszę zadzwonić na któryś z naszych numerów 512 700 i 3/4 bądź 512 700 i 3/5 i powiedzieć hasło. I teraz uwaga, bo hasło będzie prawie tak trudne, jak żyrafy wchodzą do szafy, ale jednak trochę bardziej nawiązujące do naszego klimatu. Otóż hasło brzmi: lato jest super razem z książką. No to drodzy Państwo, dzwonimy i ja z przyjemnością taką książkę Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem, wydawnictwo Jód, wręczę Państwu. A tymczasem Wiktoria Waligura, to jest to.

0: Drodzy słuchacze, gdybyście słyszeli tę radość pani Anny, która się dodzwoniła, która powiedziała hasło prawidłowo i odebrała książkę, naprawdę człowiek wtedy aż się cieszy, że jest w takim miejscu, w jakim jest. A ponieważ jest 10:20, to na antenie Radia Warszawa 106,2 FM jest idealny moment, aby kolejną dobrą rzecz państwu zaproponować, a mianowicie dobre słowo świętego papieża naszego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Prawie 600 lat minęło od tej śmierci w młodym wieku, umiłowana przez naród cały. Ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, ten dzień, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą, patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze. Polski za swoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią, Rzeczypospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, wręczając wam książkę, zapowiadając ten konkurs książkowy, roztoczyłem przed państwem taką wizję lata z książką, ale na przykład wydawnictwo Rafael roztacza przed państwem perspektywę lata wakacji z filmem i w ten oto sposób zaprasza na kino letnie. O tym można dowiedzieć się, rozwinąć ten temat na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, ale ja tak w skrócie przybliżę. Otóż w każdą niedzielę lipca, część tych niedziel już za nami, i w każdą niedzielę sierpnia w różnych kinach w Warszawie i podwarszawskich, na przykład w multikinie Targówek, multikinie Pruszków, multikinie Złote Tarasy oraz kinie Mundek, można niedzielami właśnie udać się na takie seanse letnie, oczywiście religijne, z głębszą nieco treścią niż jakaś taka powierzchowna. I tak na przykład w najbliższą niedzielę, 19 lipca, Niebo nie może czekać, proszę bardzo, 26 lipca, Kamino dla opornych. Pozostałe tytuły nie ma sensu, żebym państwu teraz tak lawinowo podawał. Jeszcze raz mówię, można wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i odnaleźć artykuł, w którym opowiadamy o kinie z wartościami na wakacje, lato z Rafael Film. Zapraszamy serdecznie, możecie państwo śmiało rozpatrzyć te propozycje, ale z tej książkowej absolutnie się nie wycofuję. Teddy Swims, Mr. No It All. To jest nasza propozycja muzyczna na ten moment na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Drogi słuchaczu, dochodzi godzina 10:40 na antenie naszego radia, Radia Warszawa 106,2 FM. Czas zaprosić Państwa na audycję, której bohaterem jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który będzie wygłaszał słowo pod bardzo prowokacyjnym tytułem: Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Myślę, że w swojej łagodności ksiądz Piotr nie chciał podciąć nam skrzydeł, ale powiedzieć nam coś bardzo istotnego. Zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Poczekaj jeszcze 15 minut.
2: Pytano faceta w Ameryce, jak zdobył milion dolarów. On mówi: kupiłem jabłko, wychuchałem, wypolerowałem, położyłem na słoneczku, dojrzało, do koszyka. Sprzedałem następnego dnia, dwa jabłka kupiłem, wypolerowałem, wychuchałem, cztery jabłka kupiłem, na oczy, na nóg nie potrzymałem, dojrzały, 8 jabłek, 16 pońców, miałem połowę przyczepy jabłek już na traktorze. Tyle jabłek miałem. I wtedy umarła moja ciotka i zapisała mi milion dolarów. My, proszę Państwa, chodzimy do kościoła, my się staramy, wielkie przyczepiątki, 9, 18, 27. A Pan Bóg umarł na Golgocie 2000 lat temu i dlatego jesteśmy zbawieni. Pamiętajcie, każdy ksiądz w konfesjonale, jakby tak puszczał te grzechy, jakby tak kropił cię krwią Chrystusa. Pamiętaj, to jest nieprawdopodobne, dla nas nie do wyobrażenia. W czasie śmierci Chrystus widział twój grzech. Ten z ósmej klasy, coś się tam z chłopakami głupoty robili, bili koleżankę. Widział twój grzech. Wszystkie grzechy nasze widział. Zobaczyć grzechy miliardów ludzi na własne oczy można być zmęczonym. A on tylko szepnął: Ojcze, przyjmij, ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Przyjmij moją ofiarę. Co możemy zrobić? To, na czym polega to beczenie, to dzwonienie? Proszę Państwa, pokora. Kiedyś Jezus pokazał Atanazemu w widzeniu wszystkie chwyty, jakie szatan ma na nas, wszystkie. Atanaz, jak to zobaczył, powiedział: Jezu, kto się temu oprze? Kto się temu oprze? A Jezus odpowiedział: człowiek pokorny. Pycha jest czymś najgorszym. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział słowa, które do dziś mnie szokują. Lepiej człowiekowi popaść w grzechy ciężkie, niż we wszechogarniającą pychę. Co jest lekarstwem na pychę? Upokorzenie. Pewien młody pan, który wpadł w alkoholizm, chciał z niego wyjść. Pojechał do takiego zakładu, dali mu termin, przyjechał. No i mówią mu: to są obiady, to są kolacje, to są wynajęcia terapeutyczne. Możesz spacerować po lesie, tylko nie wolno ci przekroczyć linii, jaką dają te dwa drzewa. A dlaczego? Bo nie wolno. Nie przekroczać nigdy tej linii. Chociaż tam jeszcze dalej dużo fajnego ogrodu. On poszedł, stanął przed tą linią i: kurczę, dorosły facet, jestem zabrania mi przejść przez linię. Nie przejdę przez tą linię. A jakiś głos mówi: nie przechodź. No przejdę przez linię, dzieci nadę. Ale nie przeszedł. Upokorzył się. Przeciwko głupiemu przepisowi, bo przepis był głupi, nie? Słuchaj, naprawdę walczysz z grzechem? Naprawdę walczysz? To jak ci matka powie: skocz do sklepu, to powiedz: mamo, już idę. Nie chcę, żebyś się do dziewczyny czy panowie robili służącymi matek na każde zawołanie. Ale upokórz się trochę. Założysz ciuchy jakieś, coś tam, a mama powie: jak ty wyglądasz? Tak, mama, mówisz, przebrać się? Dobra, to się przebiorę trochę. Do tej pory warczałaś, odczep się ode mnie, od moich ciuchów. Upokorzenie. Wiecie, jakie są upokorzenia? Jak trafiłem do seminarium, to ksiądz nasz od śpiewu mówi: Piotr, tu w pianino ma brudne klawisze. Weź jakąś wodę kolońską czy spirytus i wyczyść klawisze w pianinie. Ja zachowałem się jak rasowy chłopiec wychowany w komunistycznej szkole. Zawołałem: Władek, chodź tutaj, wyczyścić te klawisze w pianinie. I zaczyna się lekcja. Następna, wieczor patrzy, klawisze są brudne. Piotr, prosiłem cię, żebyś wyczyścił klawisze, ale księży profesorze, oddałem wszystko Władkowi. Ciebie prosiłem, ale ja oddałem Władkowi. Ciebie prosiłem. A rzeczywiście, jak to trudno było załapać.
1: Część trzecia. Powtarzaj się przed Bogiem.
2: Jestem autorem pomysłu, który nigdy nie zostanie zrealizowany, a bardzo chyba byłby ciekawy projekt, słownika, takiego słownika przekleństw dla sióstr zakonnych. Bo one nie mogą przeklinać, a przekleństwa są teraz troszeczkę potrzebne. A teraz dlaczego? Na pielgrzymce był taki ksiądz Adam, który chodził od wielu lat na pielgrzymkę, ale przed tą pielgrzymką złamał mu się obojczyk. I lekarz mówi: no to założymy tak. Panie, pan musi zrobić, żeby tego nie było widać, że mam złamany obojczyk. Więc lekarz jakoś obwinął go bandażami takimi sztywniejącymi tutaj i my, księża, wiedzieliśmy, że on idzie z ogromnym opatrunkiem. To się wszystko mu wpijało, tam się czerwieniło. Ale on powiedział, że do końca dojdzie. No i rzeczywiście doszedł do końca z tą swoim opatrunkiem. A chłopaki przychodzą, mówią, księdza Adama do góry. A mówi, panowie, już teraz mogę wam powiedzieć, bez popielgrzymce. Ja mam złamany obojczyk. Ale numer to jest 200 kilometrów ze złamanym obojczykiem. Chłopaki, za ręce, za nogi, księżurka, szybciutko. Panowie, uspokójcie się, ja naprawdę mam chory, jestem chory. Co ksiądz tam znajdzie? Bać go. I wtedy ten ksiądz powiedział. I oni zbaranieli. Ksiądz chyba naprawdę jest złamany. I teraz dlaczego siostrą, bo to skutkuje. Wychodziłem od sióstr po śniadaniu kiedyś rano, miałem jeszcze ślicznego poloneza, jak to się mówi, cofam do tyłu, a siostry stoją na schodach i tak mi machają. Więc ja im też odmachałem i w tym momencie przerżnąłem w drzewo, ale bardzo mocno. I mówię potem, siostry, dlaczego żeście nie krzyczały, że jadę na drzewo? No mówiłyśmy księdzu, żeby w lewo.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i słuchacze, aż mnie ciarki przeszły. To jest jakiś szok normalnie. Dlaczego ja właśnie dostałem informację od Pana Boga, dlaczego ja jestem na tym dyżurze? Żeby wysłuchać tego kazania księdza Piotra, które zapowiedziałem, które mówiłem, że jest dla Państwa, ono było dla mnie. Oczywiście ono było też dla Państwa. Ale drodzy Państwo, ja się wczoraj obraziłem w pewnym sklepie spożywczym, takim znanym, z takim owadem, że zabroniono mi wyjść z koszykiem takim tym, nie tym takim dużym, tylko tym takim małym poza linię kas. I ja byłem taki obrażony, że mi zabraniają z tym koszykiem wyjść. I to było kazanie dla mnie. Szanowni Państwo, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak Pan Bóg na różne sposoby mówi do nas. Aż mnie ciarki przeszły. Drodzy Państwo, ale dobrze, żeby takiej prywaty nie robić, chociaż myślę, że to nie prywata. Mam jeszcze jedną książkę do rozdania. Pani Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem, wydawnictwo JUT, Lublin 2025. Kto z Państwa zadzwoni i powie to hasło, nie żyrafy wchodzą do szafy, tylko lato jest super z książką, to dostanie ode mnie taką książkę. Tymczasem UB40, Kingston Town na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni.
2: 3 grupy.
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy jutro o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy.
7: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
9: Nazywam się Ania Niebielska.

0: wiedzieć, jak to jest być prawdziwym astronautą.
1: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Za 2 godziny wyrok w sprawie tragedii na trasie łazienkowskiej sprzed 2 lat. Obywatel Ukrainy zatrzymany za film nawołujący do przestępstwa. Na Ursynowie bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Około godziny 13 mamy poznać wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków. Chodzi o tragedię na trasie łazienkowskiej, w której zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ranni. Prokurator domaga się dla oskarżonego Łukasza Żaka 20 lat więzienia. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
5: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
6: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
5: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
4: Początek rozprawy, na której ma zostać ogłoszony wyrok, zaplanowano na 12:45.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwód mikołajowski oraz obwód zaporowski na południu Ukrainy, poinformowały rano lokalne władze. Według szefa administracji wojskowej obwodu zaporowskiego Iwana Fedorowa 7 osób zginęło w tym regionie, a 20 zostało rannych. W obwodzie zaporowskim doszło do 30 rosyjskich ataków powietrznych z użyciem ponad 680 dronów. Deportacja czeka 23-letniego obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec uczestniczki Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Mężczyzna znieważał również innych uczestników zgromadzenia. Warszawscy policjanci ustalili tożsamość autora nagrania i przekazali go Straży Granicznej. Policja w mediach społecznościowych podkreśliła, że tego typu czyny będą ścigane z pełną stanowczością, bez względu na narodowość czy obywatelstwo sprawcy.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
4: Jak dbać o zasoby firmy, jednocześnie wzmacniając współpracę z klientami i zespołem? Dziś w Ursynowskim ratuszu odbędą się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
8: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczać granice bez pogarszenia relacji, jak ustalać zasadę współpracy z szacunkiem i bez poczucia winy. Obowiązują oczywiście wcześniejsze zapisy. Można zapisać się pod adresem mailowym przedsiębiorczość@ursynów.pl.
4: Prowadząca dzisiejsze warsztaty psycholog biznesu Monika Franczyk podkreśla, że obecnie największe sukcesy na rynku pracy osiągają przedsiębiorcy inwestujący w kompetencje miękkie.
9: Przedsiębiorcom może przydać się umiejętność spojrzenia troszeczkę szerzej na rynek, na potrzeby klienta i kiedy słyszą, że coś jest za drogie, że ich usługa nie wpisuje się w budżet klienta, to mogą pomyśleć o tym z troszeczkę innej strony. Nie kończyć się rozmowy na dzisiaj, nie zawieszać relacji, ale dopytać, co tak naprawdę klient potrzebuje.
4: Ursyn Lab regularnie organizuje bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Informacje o nich można znaleźć na stronie Ursynowskiego Ratusza. Dzisiejsze rozpocznie się o 17:30.
3: No i proszę, Warszawa zdaje się, że pozazdrościła markom i ząbkom, bo też 26 stopni. Teraz praktycznie w Warszawie i w całym regionie, z małymi wyjątkami, gdzie jest 25 stopni. No pięknie. Ten wiaterek też jest taki bardzo pozytywny. On co prawda jest bardzo delikatny, wieje właśnie gdzieś z okolic Świnoujścia, bo z północnego zachodu ożywczo, ale to co się będzie jutro działo, drodzy Państwo, po 30 parę stopni, dużo słońca, tylko błagam, proszę, pić dużo wody.

5 minut, równiutko, co do sekundy. Przed chwilą było po 11. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, dzisiaj w Laty na Wynos jestem gościnnie, ale sprawia mi to dużą frajdę i te książki, co rozdawałem, i ta radość Państwa. W najbliższej godzinie między innymi audycja, już mówię Państwu szybko, dobre słowo papieża Leona XIV i dużo muzyki.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał na jakimkolwiek dyżurze do sportu. No, mundial teraz króluje, wiadomo, chociaż też Tour de France, ja też uwielbiam kolarzy, ale dobra, teraz o mundialu. Wczoraj Argentyna, Anglia, dzień wcześniej Hiszpania z Francuzami. Drodzy Państwo, zwyciężyła piłka, zwyciężyły drużyny, które operują piłką, w których nie najważniejsze jest wybieganie i zapasy, chociaż oczywiście ci sportowcy na najwyższym poziomie też pracują nad tym, ale zwyciężyła piłka, te niekonwencjonalne podania, ten Messi, co on robi. Drodzy Państwo, jak znajduje zawsze rozwiązanie takie, które jest najtrudniejsze do przewidzenia dla przeciwników. No i też ci zawodnicy, którzy są obdarzeni tym zmysłem piłkarskim, oni też potrafią dośrodkować. No jak to się mówi, na nos podają. Polscy trenerzy, błagam Was, nie przeoczcie tych piłkarzy naszych polskich młodych, którzy potrafią grać piłeczką, a czasami trochę gorzej u nich z warunkami fizycznymi. To dbajcie o to, niech robią pompki, niech biegają, ale docencie to, że potrafią grać piłeczką, bo taka piłka finalnie będzie dochodziła do finałów wielkich imprez. To powiedziałem ja, Jacek Zienkiewicz, nie Jarząbek. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest 11:20. Zapraszamy na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Mądrość słowa i dialog z naukami o człowieku. Punkty 23 i 24. Kościół uznaje za towarzyszy drogi wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy, dobra i piękna, widząc w nich cennych sprzymierzeńców w obronie godności każdej osoby oraz w trosce o ochronę stworzenia. Przyjmując duszpasterski styl Soboru Watykańskiego II, który wzywa do słuchania, rozeznawania i odczytywania znaków czasu, Kościół oświecony mądrością słowa nie lęka się spotkania z ludzką wiedzą. Słowo Boże daje pewne niezawodne kryteria, aby ukierunkowywać drogi sprawiedliwości oraz otwierać ścieżki pojednania i pokoju między ludźmi. Gdy zaś chodzi o zastosowanie tych kryteriów, w złożonych sytuacjach naszych czasów nieodzowny okazuje się wkład filozofii oraz nauk o człowieku i nauk społecznych, które pomagają głębiej rozumieć i wnikliwiej analizować dynamikę przemian kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Święty Jan Paweł II przypominał, że Kościół przyjmuje wkład nauk społecznych i czerpie z nich konkretne wskazania, aby z ich pomocą wypełniać swoją misję nauczania. Konfrontacja z tymi dziedzinami wiedzy nie osłabia mocy Ewangelii. Przeciwnie, pozwala z większą jasnością rozpoznać to, co rzeczywiście służy życiu wspólnot i osób. Papież Franciszek, pozostając w tej perspektywie, podkreślał, że w wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie rości sobie prawa do formułowania definitywnych rozwiązań, lecz uznaje znaczenie wsłuchiwania się w badania naukowe i wspierania rzetelnego oraz uczciwego dialogu między uczonymi, z poszanowaniem różnorodności opinii. Czerpiąc z tego owocnego dialogu między Ewangelią a ludzką wiedzą, Kościół stopniowo pogłębiał swoją naukę społeczną, kształtując z biegiem czasu dziedzictwo mądrości, odznaczające się teologiczną i antropologiczną spójnością, zakorzenioną w chrześcijańskiej wizji osoby. Właśnie dlatego, że wyrasta ono z wiary i z jej rozumienia rzeczywistości, dziedzictwo to nie sprowadza się do zbioru rozwiązań technicznych ani do modelu ekonomicznego czy politycznego przeciwstawianego innym. Należy do innego porządku, do porządku zasad, które ukierunkowują odczytywanie wydarzeń i wspierają ewangeliczną interpretację procesów historycznych oraz związanych z nimi wyborów. Stąd wypływa właściwa funkcja nauki społecznej Kościoła, która nie zamierza zastępować odpowiedzialności polityki i instytucji, lecz ofiarowuje się jako wsparcie dla wspólnego rozeznawania, pomagające rozpoznawać i szerzyć to, co służy godności osób, żywotności wspólnot oraz dobru wszystkich.

0: Zachęcony moją wstawką o Mundialu, Damian Kowalski, nasz redakcyjny kolega, reporter, powiedział: ja chcę o Mundialu. Damianie, drogi, w niedzielę cały świat będzie żył finałem Hiszpania-Argentyna. Czy po odpadnięciu Anglii, po odpadnięciu Francji można mówić o przegranej futbolu, czy wręcz przeciwnie, o zwycięstwie futbolu?
1: Cześć, witam Ciebie, Jacku, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich sympatyków futbolu, miłośników tego pięknego sportu. Ja jestem bardzo zadowolony z tych rozstrzygnięć. Może trochę nie byłem stronniczy, bo jestem fanem futbolu hiszpańskiego, tej piłeczki, która szybciutko chodzi. No i Argentyny. Argentynę w ogóle stawiałem przed mistrzostwami, że obroni ten tytuł w tym roku, na tym mundialu. Możemy się spodziewać, Jacku, niesamowitego poziomu. Mi się wydaje, tak coś czuję w kościach, że ten finał to może być taki finał, o którym naprawdę długo będziemy mówić.
0: No, chciałoby się. Ja na początku zadałem to prowokacyjne pytanie, bo przecież Anglia to ojczyzna futbolu. Francuzi to od wielu lat taka topowa drużyna, która jest ciągle faworytem. Hiszpanie mieli swój złoty czas, ale wygląda na to, że Hiszpanie i Argentyńczycy jednak powiedzieli: odkrywamy karty.
1: Tak, zwyciężyła w półfinałach taka romantyczna piłka. Teoretycznie ci faworyci nie dali rady. Ale to jest piękne w tym sporcie. Myślę, że dlatego go wszyscy kochamy, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Tak naprawdę dyspozycja dnia. Na tym poziomie ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, kto wygra, jak jest gdzieś tam na styku, to ja mówię: dyspozycja dnia. To wszystko zależy od tego, czy się wyśpią, kto lepiej wejdzie w mecz. To są te szczegóły, te detale. To jest takie wyświechtane, detale decydują, ale to jest prawda, to się sprawdza praktycznie na każdym dużym turnieju.
0: Damianie, bardzo mi się podoba ta twoja konkluzja, że zwyciężył romantyczny futbol, dlatego teraz dopełnijmy to romantycznym głosem, bo chyba taki jest. Krzysztof Krawczyk dużo romantycznych piosenek zaśpiewał, a tutaj chcę o tym zaśpiewać, żeby życie go przytuliło. Może nawet to piłkarskie, kto wie, miał na myśli.
1: Słuchamy.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Damian Kowalski, nasz dzisiejszy gość, tutaj specjalny, aczkolwiek stały bywalec oczywiście, z uwagi na to, że jest naszym reporterem, wspomniał dzisiaj o tym aspekcie romantycznym futbolu, który zrealizował się na naszych oczach, a ja chciałbym Państwa uwagę zwrócić na inny romantyczny aspekt w innej dziedzinie sportu, mianowicie w kolarstwie. Właśnie trwa Wielka Pętla, czyli Tour de France, największy wyścig kolarski zawodowy na świecie i tam po czwarty triumf zmierza romantyk kolarstwa, absolutny, wielki kolarz Tadej Pogacar. To będzie już prawdopodobnie, oczywiście nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ale prawdopodobnie, jak wszystko się ułoży, tak się układa, czwarty triumf jego w Wielkiej Pętli i właśnie on zwycięża, drodzy Państwo, romantycznie. Wygrywa wszystkie etapy górskie. Po prostu. Nie kryje się za kolegami z zespołu, który gdzieś tam ciągną, jak to bywało w poprzednich latach, że ten lider był dowożony, gdzieś tam w ostatniej chwili wyskakiwał. On po prostu wygrywa wszystkie etapy górskie, czyli to, co jest kwintesencją kolarstwa. Wygrał trzeci etap, szósty, dziesiąty. Pierwsze dwa etapy były w Pirenejach, później dziesiąty etap w Masywie Centralnym i teraz czternasty, piętnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty etap będzie w Alpach, później 21 już tak zwany etap przyjaźni w Paryżu. Ale drodzy Państwo, ja nie zakładam się, bo to nie w tym rzecz, ale liczę na to, że Tadej będzie chciał wygrać wszystkie etapy górskie i pokazać, że jest romantykiem kolarstwa i że wygrywa po prostu siłą swoich mięśni. No to taki mój wtręt na temat kolarstwa. Tymczasem Marisa, odkochaj. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwila rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu. Jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego, nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, z martwych wstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
1: Dzisiejsze pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Izajasza, to piękny psalm nadziei. O ile czytania poprzednich dni ukazywały Boga jako karzącego Pana historii, o tyle dziś prorok rozpościera przed nami piękny obraz ludu, który ufa Bogu na wszystkich swoich ścieżkach, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. I Boga, który ocala i daje nadzieję, użycza pokoju tym, którzy Go miłują. Ów psalm błagalny z 26 rozdziału Księgi Izajasza stanowi modlitwę ludu, tej jego sprawiedliwej części, którą Izajasz często nazywa resztą Izraela, która w Bogu pokłada nadzieję i która ocaleje w dniu kary Bożej. Prorok Izajasz nazywany jest czasami ewangelistą Starego Testamentu. Daje bowiem nadzieję tym, którzy szukają Boga w ucisku, którzy ślą ku Niemu modlitwy półgłosem. Obok licznych obecnych w księdze zapowiedzi kary, prorok w sposób poetycki chce

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 12, zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Zakończyliśmy naszą wspólną modlitwę Anioł Pański. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje dodatkowo ksiądz Mateusz Kowalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy. Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni.

oddzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia, czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu i czy naprawdę oddałem go Jezusowi.

Drodzy słuchacze, co to o dzisiejszej pogodzie mówić? Można tylko wiersze pisać i pieśni wychwalne śpiewać. 26 stopni w Warszawie, Macierzysz 26, Stare Babice, Legionowo 26, Ząbki, Turów. Gdzie nie spojrzeć 26 stopni? Ten wiaterek akurat, który delikatnie zawiewa z północy, teraz z północnego wschodu, on nawet ma walory takie orzeźwiające. Gdzieś tam z nad Bałtyku, trochę z nad Świnoujścia, z Zatoki. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Jest pięknie. Prawie 12 minut po 12. O, tak pięknie się ułożyło. Nazywam się Jacek Zienkiewicz, jestem z Państwem aż do godziny 14. Będzie nam towarzyszyła muzyka oraz audycje, które Państwo bardzo cenicie. Co w najbliższej godzinie? Między innymi, no właśnie, wiadomości z życia Kościoła chociażby, które też bardzo Państwo cenicie. No więc zostańcie razem z nami. Golec Orkiestra i Ewa.

Ja wiem, że to było już chwilę temu, ale ja cały czas przeżywam, to znaczy bardzo mi się podoba utwór Golet Orkiestra Ewa. Po prostu rewelacyjny utwór i pomimo tego, że był chwilę temu, to muszę się do tego odnieść po raz kolejny. No znakomity utwór. Zresztą bardzo cenię twórczość Golców. Oni też są naszymi gośćmi, bywają, współpracujemy razem oni z naszą anteną, nasza antena z nimi. Céline Dion, która przed chwilą śpiewała, też bardzo, bardzo pięknie wypełniła naszą antenę i myślę, że sprawiła Państwu dużo przyjemności. A co zrobi Daryl Hall? John Oates, oj, gdyby to była Ania, to by mnie skorygowała. Out of Touch. Myślę, że dobrze przeczytałem. No, zostańcie Państwo z nami na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Teraz skupiamy się na muzycznych aspektach.

0: Ale tak Leo też mi się podobało. Jakiś taki dyskotykowy się chyba zrobiłem, że ten beat robi na mnie wrażenie. No ale co tam, 12.30, Radio Warszawa 106 i 2 FM, czas na...
1: Na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Kościół katolicki na Hawajach rozpoczął obchody 200-lecia przybycia pierwszych misjonarzy. Jubileusz zainaugurowano 9 lipca w Honolulu i potrwa do lipca przyszłego roku. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Podczas mszy świętej w katedrze Matki Bożej Pokoju biskup Clarence Silva przypomniał, że mieszkańcy wysp byli przygotowani na przyjęcie Ewangelii jeszcze przed przybyciem misjonarzy. Podkreślił, że Bóg wcześniej przygotował ich serca na spotkanie z Chrystusem. Jak podaje Vatican News, pierwszym katolickim misjonarzem na Hawajach był francuski zakonnik ojciec Alexis Bachelot, który przybył na archipelag w 1827 roku. Organizował życie religijne, przygotowywał katechizmy i modlitewnik w języku hawajskim oraz położył fundamenty pod rozwój miejscowego kościoła. Dziś diecezja Honolulu obejmuje 66 parafii i 23 kościoły na 6 zamieszkanych wyspach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W Watykanie podczas mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II ksiądz Krzysztof Cisek mówił, że Bóg często rozpoczyna wielkie dzieła od rzeczy małych. Nawiązując do biblijnego obrazu niewielkiego obłoku z pierwszej Księgi Królewskiej, przypomniał, że ojcowie kościoła widzieli w nim zapowiedź Maryi. Jak zaznaczył, pokorna i skromna dziewczyna z małego miasteczka przyniosła światu największy dar, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Eucharystię sprawowaną we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel koncelebrowało około 60 kapłanów. A Góra Karmel w Starym Testamencie była górą proroka Eliasza. W XIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Przypomniał w poranku z Radiem Warszawa ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy.
3: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmiesz kaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja, głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny.
1: Praktyka noszenia szkapelerza przetrwała do dziś. Jest on uroczyście zakładany we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Ale to nie żaden talizman, lecz przypomnienie obecności Boga i Maryi, podkreśla ojciec Mariusz Wójtowicz.
3: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
1: Do wspólnego świętowania w Warszawie zapraszają karmelitanki z ulicy Wolskiej. Msza święta o 18.00, po niej agapa w rozmównicy klasztoru.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę przybyła 13 rowerowa pielgrzymka z Dobronia pod Łodzią. 23 pielgrzymów pokonało na rowerach ponad 100 kilometrów. Pątnicy podczas pielgrzymki pielęgnowali wspólnotę nie tylko z sobą, ale również z pielgrzymami z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach, z którymi to stale spotykają się na trasie. Wikariusz parafii księdza Wojciecha, ksiądz Radosław Mucha, mówi o tym, jak pielgrzymi wspierali się podczas drogi.
5: Przede wszystkim towarzyszy nam wielka radość, bo silniejsi wspierają słabszych. Tu jest pan Włodzimierz, bardzo wysportowany i on, jak widzi ktoś pod górkę, nie może wyjechać, no na przykład ja, to on podjeżdża i kładzie rękę na plecach i wypycha na tą górkę kogoś słabszego. Także tu jest dla nas takim no, wzorem takiego miłosiernego Samarytanina. No ale jest dużo radości przede wszystkim i z radością jedziemy, z radością wracamy.
1: Początki świątyni w Dobroniu, z której wyruszyli pątnicy, sięgają 1779 roku.

No pięknie nam to dzisiaj wszystko współgra na antenie Radia Warszawa 106,2 FM było i o romantycznym futbolu, który zwyciężył zdaniem moim, ale i tutaj naszego eksperta sportowego Damiana Kowalskiego. No jest dużo dobrej muzyki, takiej właśnie nawiązującej do tego, co jest za oknem. Aż się żyć chce. Podobnie było z tym utworem przed chwilą, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Ewidentnie beat był, ewidentnie był taki podrywający do góry. Co na to Gary Moore? Posłuchajmy.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM za 2,5 minuty 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
6: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Na zegarze równo 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Leśnicy ostrzegają przed zagrożeniem. Alarmujący głos polskiej misji medycznej. Pierwszy w Polsce hotel przyjazny dzieciom. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nim...

0: Rośnie, warto zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta albo Nadleśnictwa. Barszcz sosnowskiego to inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu. Do Polski został sprowadzony w drugiej połowie XX wieku jako roślina pastewna, wykorzystywana do produkcji kiszonki dla bydła.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Nękanie, przecinanie rur z wodą, niszczenie upraw, agresja fizyczna to sytuacja Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, którzy są atakowani przez izraelskich osadników. Jak relacjonuje Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej, który przez tydzień przebywał wśród społeczności beduińskiej, na miejscu giną też ludzie.
2: Tych ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 2,5 roku było na zachodnim brzegu ponad 1200, czyli no można powiedzieć, że to jest liczba ofiar, która czasami w jakichś takich konfliktach zbrojnych o niskiej intensywności występuje. Na zachodnim brzegu nie mamy wojny, mamy tylko i wyłącznie okupację izraelską i no niestety w jej wyniku można powiedzieć, że statystycznie każdego dnia giną ludzie.
0: Według izraelskiej organizacji Peace Now, zajmującej się monitorowaniem osadnictwa w nielegalnych osadach na okupowanym zachodnim brzegu, mieszka około 500 pół tysiąca izraelskich osadników, a dodatkowo około 250 tysięcy mieszka w osadach w okupowanej Jerozolimie Wschodniej.
1: Dzieje się blisko.
0: Pierwszy w Polsce hotel przyjazny dzieciom znajduje się w Serocku. Taki certyfikat jednemu z obiektów przyznał UNICEF Polska. W takim obiekcie dziecko obsługiwane jest jako pełnoprawny gość, mówiła w poranku z Radiem Warszawa menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska Joanna Sokołowska.
3: Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka. Dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik przygotowany, gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone.
0: Do programu Hotel Przyjazny Dzieciom mogą przystępować hotele i obiekty noclegowe, które chcą podnosić standardy obsługi rodzin z najmłodszymi.
1: To się dzieje lokalnie.
0: Jak dbać o zasoby firmy, jednocześnie wzmacniając współpracę z klientami i zespołem? Dziś w Ursynowskim Ratuszu odbędą się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
4: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczać granice bez pogarszenia relacji, jak ustalać zasady współpracy z szacunkiem i bez poczucia winy. Obowiązują oczywiście wcześniejsze zapisy. Można zapisać się pod adresem mailowym przedsiębiorczość@ursynów.pl.
0: Dzisiejsze szkolenie rozpocznie się o 17.30.
5: I spoglądamy na mapę pogodową, chociaż dzisiaj przyjemnie na to patrzeć, bez stresu. 28 Warszawa, 28 Bilerówka, Raszyn, Jaworówka, Słupno. Gdzie nie spojrzeć, 28. No, w Nieporęcie 27. Ciśnienie 1007 hektopaskali, chociaż idzie w dół. Wiatr prawie nieodczuwalny wieje nam teraz z południowego wschodu. O, to zamiana. No i drodzy Państwo, to co jutro się będzie działo, to poezja. 30 stopni i dużo słońca. Blisko 5 minut po godzinie 13 rozpoczyna się ostatnia godzina mojego dyżuru. Będzie mi bardzo przyjemnie i z żalem będę się z Państwem za godzinę rozstawał. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. No, drodzy Państwo, dużo dobrej muzyki i no właśnie, bądźcie z nami, to się dowiecie. Michael Patrick Kelly chociażby, teraz muzycznie dla Państwa na naszej antenie.

0: A koło mnie znowu Damian Kowalski, to znak, że będziemy mówić o futbolu, tylko trochę inaczej go ugryziemy. Damianie, mówiliśmy sporo o tym finale marzeń romantycznym Hiszpania-Argentyna, a ja chciałbym trochę nawiązać do tego, co za oknem, do tego słońca, do tego, że mamy lato, że mamy ukrop z nieba lający się. Co sądzisz o afrykańskiej piłce?
1: To jest generalnie afrykańskie drużyny w ostatnim czasie pokazały nam się z bardzo dobrej strony, co widzieliśmy na mundialu, po tym chociażby ile wyszło z grup, ale uważam, że tych afrykańskich zespołów nie można traktować jako takiego drugiego czy trzeciego świata piłkarskiego, tylko faktycznie ci zawodnicy tworzą trzony w silnych ligach europejskich. Oni są świetnie przygotowani fizycznie, o czym mieliśmy okazję się przekonać jeszcze niedawno, jak reprezentacja Polski grała z Nigerią.
0: Co prawda mecz zremisowany, ale widać było przewagę fizyczną, taką sprawnościową, szybkościową.
1: No odstawaliśmy w tych aspektach bardzo mocno od Nigeryjczyków i tutaj...
0: A Nigerii przecież nie było na mundialu, podobnie jak nas.
1: No właśnie.
0: I tutaj, Damianie, trzeba rozgraniczyć, bo jest ta piłka afrykańska z północy, gdzie jest duży wpływ tych francuskich zespołów, Maroko, Tunezja, której też nie było, co prawda, no ale powiedzmy Maroko, Egipt, no i są te z głębi czarnego lądu drużyny, którym ja dodam na marginesie, bo nam się powoli czas kończy, bardzo mocno kibicowałem wraz z moim synem, nawet zażyczył sobie koszulkę Senegalu.
1: Wow. Fajnie. Ale fajnie kibicować komuś nieoczywistemu, nie?
0: Tak. Ale Senegal przecież ileś tam mundiali wstecz spłatał figla niezłego Francuzom, nie? Można powiedzieć, że tak...
1: I nam też spłatał
0: figla. A, dobra, już nie mówmy o tym. Drodzy Państwo, no to takie spojrzenie na mundial. Dziękuję Ci bardzo, Damianie.
1: Dzięki.

0: Popis wokalny Whitney Houston oznajmił nam, że jest 13:21, a zwyczajowo o tej porze na antenie Radia Warszawa 106,2 FM Dobre Słowo Pasterzy.
1: Dobre Słowo Pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Ojciec posyła syna do rodziny. Do rodziny. Jakby przechodzi Jezus całą historię i całe dziedzictwo rodziny. To oczywiście można na różny sposób komentować, opisywać. I z jednej, i z drugiej strony, czyli co rodzina dała Jezusowi, co Jezus dał rodzinie. Niemniej jednak to jest bardzo wymowne. Na to trzeba zwracać uwagę i na to się powoływać, bo to jest taki znak nieomylny. W ten sposób rodzina i małżeństwo zostały po prostu konsekrowane. I dzisiaj, gdybyśmy zadali pytanie, które powołania są ważne, bardzo ważne, najważniejsze? Oczywiście ktoś powie, to nie jest poprawne rozumowanie, bo wszystko, co jest darem od Boga, jest naj. Niemniej jednak, my w myśleniu ludzkim i w tym sposobie naszego podchodzenia do tego rodzaju spraw jakoś tam wartościujemy. Tacy jesteśmy. Na tyle nas, powiedziałbym, stać tutaj na ziemi. To jedno trzeba powiedzieć. Nie dlatego, żeby na próżno chwalić, tylko trzeba powiedzieć, że to są powołania iście królewskie. I tego się trzeba trzymać.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: tu Radio Warszawa 106,2 FM. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik nowymi wiceprezydentkami Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał również, że czeka na wynik audytu prowadzonego w Szpitalu Południowym. Remontują jedną z dróg wyjazdowych ze stolicy. W piątek wieczorem drogowcy dokończą wymianę nawierzchni Połczyńskiej na odcinku od Lazurowej do budowy metra. Policjanci zatrzymali 29-latka, która zabierała pieniądze i dokumenty z szafek warszawskich siłowni. Kobieta działała na terenie kilku dzielnic. Trwają zapisy na pielgrzymkę pieszą diecezji warszawsko-praskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi 5 sierpnia wyruszą z sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i przejdą w ciągu 10 dni 315 km. Do końca wakacji w każdą środę, czwartek i piątek w Fotoplastikonie warszawskim odbywają się bezpłatne warsztaty dla dzieci. Najmłodsi poznają na nich m.in. podstawy architektury i uczą się tworzenia glinianych rzeźb.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Obrodziło nam fajnymi, że tak się kolokwialnie wyrażę, wydarzeniami w wakacje. Nawet można powiedzieć, że mamy pewien kłopot bogactwa, bo przecież zapraszałem Państwa na te cykle filmowe Rafael Film, a tutaj koncerty chopinowskie. No proszę Państwa, jak w Warszawie się jest, to trzeba słuchać Chopina. I jest taka możliwość w każdą niedzielę wakacji aż do 27 września o godzinie 12 i 19, przepraszam, i 16. O 12 i o 16 w każdą niedzielę w Łazienkach Królewskich. Wstęp wolny na te koncerty. Jest to bardzo długi cykl w ramach 67 sezonu koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich oczywiście. Te koncerty to już 70 lat tradycji, gromadzą najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów, którzy prezentują publiczności swoje interpretacje dzieł Fryderyka Chopina. No jak się okazuje, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych Warszawy, więc drodzy Państwo, jakoś tam z tym Rafaelem, z innymi planami niedzielnymi w wakacje i tutaj aż do 27 września znajdźcie chwilę i skorzystajcie, bo naprawdę warto. A tymczasem Sylwia Grzeszczak, która też muzycznie bardzo dużo przyjemności słuchaczowi potrafi sprawić.

Richard Marx tak zrobił, że się romantycznie zrobiło na antenie Radia Warszawa 106,2 FM, ale tak też trzeba. Za 10 minut, godzina 14, oj, będą łzy rozstania w moim przypadku.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dobiega godzina 14 za 3 minuty i te łzy stały się faktem, o których mówiłem. Muszę się rozstać, no ale informacja jest taka dobra, że już w gotowości Michał Łopaciński. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, czekałem, jak mi włączysz mikrofon. Dzień dobry, Jacku, dzień dobry Państwu. Urszula to była. Wiesz, kojarzysz tę melodię? Skąd ona jest? W ogóle co to za inspiracja była?
1: Tej akurat nie znam tej historii.
2: Joe Cocker, could you be, could you be, could you be loved. Tak, no. To jest to.
1: No tak, te inspiracje, te czerpanie takie a la coverowe, to dosyć powszechna metoda. Ale słuchaj, bo ty jesteś sportowiec, znaczy może inaczej, ty jesteś dziennikarz sportowy.
2: O, tak lepiej, bo mondial. Moja masa raczej nie wskazuje.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy na antenie. Co sądzisz o tym finale? Czy to jest finał marzeń?
2: Oszukują wszystkich pod tą Argentynę, pod tego krasnala na dopingu. Nie, no dobra, żartowałem. Nie, no Argentyna coś wspaniałego pokazuje nam, natomiast ja myślę, że ja będę za Hiszpanią, wiesz?
1: To znaczy, tak. To wiesz, to niczemu nie przeczy, bo...
2: Europejczykiem jestem, za Europą będę.
1: Ale to jest ten sam futbol, ten romantyczny. Dzisiaj Damian tak go pięknie nazwał, nasz Damian Kowalski powiedział, romantyczny futbol i ja jestem za tym.
2: Okej, okay, niech tak będzie.
1: Drodzy Państwo, no to ja Państwu mówię papa, do usłyszenia następnym razem, a Michał zostaje.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
6: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
7: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
6: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
7: Zapraszają
6: Jerzy Głuszyk
7: i Maciek Świątek.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
9: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
10: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 14.
11: Jest wyrok w sprawie tragedii na trasie Łazienkowskiej. Ukraina ma nowego premiera. Mazopiknik zawita do Nieporętu. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał wyrok w sprawie Łukasza Żaka. Sprawcy

0: szaleńczą jazdę telefonem. Po rozbiciu samochodu nie pomógł ofiarom wypadku, nie zainteresował się nawet swoją partnerką, która została ciężko ranna, tylko wsiadł do pojazdu kolegi i uciekł z miejsca zdarzenia. 3 dni po zdarzeniu Jacques zgłosił się na policję w Niemczech. Później w areszcie za pomocą przemyconego telefonu próbował wpływać na zeznania świadków.
1: Przekazał Michał Makowski.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Serhii Korecki, szef państwowego koncertu Naftohaus, został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił dotychczasową premier Julię Sfyrydenko. Taką decyzję prezydenta Zełenskiego zatwierdził ukraiński parlament. Rada Najwyższa przegłosuje dziś też nowy skład rządu. Część ministrów pozostanie na stanowiskach. Wiadomo, że z fotelem pożegna się popularny szef resortu obrony. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Nowy ukraiński premier przedstawił w parlamencie priorytety przyszłych działań rządu. To pełne zapewnienie wsparcia siłom obrony, zwiększenie potencjału ukraińskiego przemysłu obronnego, wsparcie ludności oraz ochrona socjalna, przede wszystkim mieszkańców społeczności przyfrontowych. Serhii Korecki zaznaczył, że jednym z najważniejszych zadań rządu jest przygotowanie kraju do kolejnego sezonu grzewczego, co jest zwłaszcza istotne w kontekście spodziewanego wzmożenia rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Parlament dziś będzie głosował nad nowym składem rządu. Część stanowisk pozostanie bez zmian. Posadę zachowa m.in. minister spraw zagranicznych. Jednocześnie z posadą pożegna się szef MON Michał Fedorow.
2: Dzieje się blisko.
1: W najbliższą sobotę, 18 lipca, port Nieporęt zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od godziny 13 do 22 odbędzie się tam kolejny mazopiknik organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. To okazja do wspólnej zabawy i zadbania o zdrowie, wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: To jest bardzo cenne, żeby poznawać właśnie lokalną kuchnię i tam można to uczynić edukacyjnie, bo i dla dzieci zabawa i edukacja, zdrowie, bo można się zbadać, można poznać niedogodności swojego organizmu.
1: Wieczorem zaplanowano warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. O godzinie 20.45 na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Właściwa ochrona skóry gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieni UV. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem. Słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie na przykład łuszczycy, ale nie należy lekceważyć negatywnych skutków jego działania i z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli, mówi dermatolog Magdalena Skałbania.
5: Słońce może wywoływać pewne choroby, na przykład uczulenie na światło słoneczne. Są choroby, które się zaostrzają pod wpływem światła słonecznego. I teraz czerniak, czyli mamy znamiona. Słońce dodatkowo może spowodować, że takie zwykłe znamie barwnikowe przerodzi się w czerniaka.
1: Prawie 1500 osób chorych na czerniaka w Polsce umiera.
6: A dziś i jutro te kremy z filtrem będą potrzebne, dlatego że dziś temperatura wynosi 28 stopni teraz, ale wzrośnie jeszcze do 29. Przypominam, że to 1,5 metra od ziemi w cieniu mierzone, tak chyba się mierzy temperaturę, więc w słońcu będzie na pewno goręcej i tak też pozostanie do jutra. Jutro nawet cieplej, 31 stopni i tak naprawdę do jutra, do godziny 23 bezchmurne niebo. W nocy plus 20, w najchłodniejszym momencie o 5 rano plus 18. Już w zasadzie dochodzi. Michał Opaciński, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, wiem, dzisiaj czwartek, ale tak wyjątkowo się z Państwem przywitam. A bo co? Bo mogę. Więc tego będziemy się trzymać. Pamiętajmy o tych kremach z filtrem i nawadnianiu się i wtedy będziemy mogli cieszyć się naprawdę szczerze tą dobrą pogodą, bo pogoda jest wspaniała, tak jak wspaniały jest przecież ten dzień, prawda? Zapraszam. Nieodżałowany John Lennon teraz w utworze Woman, już teraz na 106,2 FM. Niech nas wprowadzi w niezły nastrój. Siorbaka kawy można sobie wziąć.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No nie ma miejsca jak dom, to prawda, aczkolwiek w okresie wakacyjnym warto i czasami człowiek chce. Człowiek musi, bo się udusi, jak śpiewał klasyk, aczkolwiek niekoniecznie muszą to być nie wiadomo jakie wyjazdy i nie wiadomo co. To może być nawet zwykły spacer całodzienny, wyjść rano, wrócić wieczorem i gdzieś się poszwędać po okolicy. Tak przecież można, można też, a okolice rzeczywiście mamy piękne. Można także usiąść, iść gdzieś w las, tudzież w zagajnik jakiś, usiąść ładnie, fajnie pod drzewem sobie z butelką wody i z kremem, z filtrem, to ważne przy tej pogodzie, dermatolodzy ostrzegają, i poczytać książkę. No i ja taką książkę dla Państwa będę miał też właśnie. Książka Księżyc nad jeziorem pani Zdzisławy Gigling. Niekoniecznie trzeba czytać nad jeziorem, ale Księżyc nad jeziorem to historia miłości, która przetrwała próbę czasu, przeciwności losu i rozłąkę. To opowieść o uczuciu silniejszym niż śmierć, podziały społeczne i tragedie, które spotykają bohaterów. Ta miłość jest silniejsza niż te podziały i tragedie. A główna bohaterka mimo bólu i rozpaczy po stracie ukochanego Augustyna nie traci nadziei. Każdego dnia czeka na cud, na chwilę, gdy znowu zobaczy jego twarz, a ich miłość zostanie ocalona. Sporo tam tęsknoty i bolesnej nadziei, która walczy o przetrwanie, wierząc, że się los odmieni. To przepełniona bohaterka właśnie tymi uczuciami jest i tę książkę będę miał dla Państwa. Proszę pozostać czujnym, bo będzie ta książka dostępna niedługo.

Okres pielgrzymkowy, że tak powiem, zaczął się, to zależy jak na to patrzeć, chociaż trudno mówić o takim sezonie pielgrzymkowym, no bo przecież pielgrzymki można pielgrzymować przez cały rok w różne miejsca. Natomiast wiemy, że idzie piesza pielgrzymka do Fatimy w poniedziałek, będziemy rozmawiać z pątnikami, którzy powinni już wtedy być na terenie Hiszpanii, ale dzisiaj porozmawiamy o pielgrzymce rowerowej akademickiej, która z Warszawy rusza. Gościem Państwa i moim będzie Piotr Kowalicki. No właśnie, może ktoś ma ochotę na rowerze. Niekoniecznie trzeba pielgrzymować pieszo. Motocykliści też pielgrzymują. Zjazd gwiaździsty w Częstochowie co roku się odbywa na rozpoczęcie sezonu. Gwiaździsty, bo z różnych stron Polski zjeżdżają się motocykliści pod Jasną Górą, te błonia wszystkie w motorach.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce gorące i niebo błękitne.
2: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
1: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
2: Trochę cienia w parku się znajdzie.
1: Aż chce się wstawać.
2: I budzić stolice i okolice.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10.
1: Zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski w 14:30.
4: Obrońca Łukasza Żaka zapowiada odwołanie od wyroku. Pijany kierowca w 2024 roku spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jechał wówczas z prędkością ponad 220 km na godzinę. Dziś usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Informacja z ostatniej chwili. W oknie życia u sióstr Loretanek na Pradze Północ przy ulicy księdza Ignacego Kłopotowskiego znaleziono dziecko. Czekamy na dalsze szczegółowe informacje. Prace w Alejach Jerozolimskich wracają od jutrzejszego wieczora. Zamknięta będzie jezdnia Alei Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Objazd poprowadzi Grójecką i Kopińską. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy na świecie wykonali chimeryczny przeszczep wątroby. Narząd został zbudowany z dwóch fragmentów wątroby o odmiennym pochodzeniu. Z okazji urodzin Starówki w weekend odbędą się koncerty na Starym Mieście. Program również obejmuje warsztaty, pokazy filmowe i oprowadzenia po kamienicach. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy moi wspaniali radiosłuchacze, drodzy Państwo, nadszedł ten moment, aby ruszyć z tematem. Mam jedną książkę, jeden egzemplarz do rozdania i będę to rozdawał już teraz. To znaczy książka pani Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem, wydawnictwo Jód. I to historia o miłości, miłości, która przetrwa wszystko. Tak naprawdę, sam jestem ciekaw, co tam w środku się znajduje w tej książce, a jak się kończy, nie wiem, nie powiem. No zresztą nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział, żeby nie, oczywiście nie psuć radości z czytania. Zachęcam do czytania, podobno nawet wystarczy, że nawet książka telefoniczna, ważne, żeby czytać. Może niekoniecznie książka telefoniczna, ale ważne, żeby czytać i właśnie wychodzimy naprzeciw, więc zapraszam. 512-700-444, książka Księżyc nad jeziorem Zdzisławy Gigling czeka. Kto pierwszy, ten lepszy. Czas, start. A teraz już Joan Osborne, która zastanowi się, co by było, gdyby Pan Bóg był jednym z nas, obcym w autobusie albo gdzieś przechodzącym obok. Joan Osborne, one of us.

Książki, proszę Państwa, będą w czwartek za tydzień. Też będę za mojego kolegę w zastępstwie i Bartka Graczaka i będę miał jeszcze książki pani Zdzisławy, więc spokojnie. Gratuluję pani Marii, która była najszybsza. Natomiast jutro warto słuchać Radia Warszawa przez cały czas, 106,2 FM. Znam takich, którzy tylko nas słuchają, za co jestem bardzo wdzięczny i bardzo serdecznie pozdrawiam tych naszych fanatyków, nie no, w cudzysłowie oczywiście, sympatyków, o to jest dobre słowo. Natomiast zapraszam jutro do słuchania szczególnie dlatego, że będzie wyjazd do wygrania, dwudniowy, dwuosobowy wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Zatem jutro od rana słuchamy Radia Warszawa.

0: 14.58, co oznacza, błyskotliwie domyślamy się wszyscy, że dochodzi godzina 15. Czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106.2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy wyszłyśmy od lekarza i wstąpiłyśmy na chwilę do kapliczki, która jest w tym sanatorium, usłyszałam te słowa w duszy. Dziecię moje, jeszcze parę kropel w kielichu, już niedługo. Radość zalała mi duszę. Oto pierwsze wezwanie oblubieńca i mistrza mojego. Rozrzewniło się serce moje. Był to moment, kiedy moja dusza zanurzyła się w całym morzu miłosierdzia Bożego. Odczułam, że się zaczyna w całej pełni posłannictwo moje. Śmierć niczego, co dobre, nie niszczy. Najwięcej się modlę za dusze, które doznają cierpień wewnętrznych.

z Twego przebitego boku trysnęła woda chrztu i krew Eucharystii, strumienie odnawiające cały świat. Chociaż patrząc na Ciebie rozpiętego na drzewie krzyża, widzimy uchodzące życie, to jednak nie ma tu fatalizmu śmierci. Twój krzyż głosi zwycięstwo nad śmiercią, gdyż jest śmiercią z miłości. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie, mówiłeś. I tak się dzieje w każdej Eucharystii, uobecniającej Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnicząc w niej, powtarzamy: niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Miłosierny Panie, w godzinie Twojego odejścia z tego świata w ramiona Ojca pragniemy odwoływać się do zasług Twej bolesnej męki i prosić, aby Twoja miłość sięgała do głębi naszych zimnych serc i przemieniała je, a z nami i przez nas wszystko, nasze rodziny, wspólnoty, środowiska pracy, odpoczynku, nasz naród i świat. Bo taką moc ma Twoja miłość umęczona, a jednocześnie ciągle żywa, zmartwychwstała i nieśmiertelna, pragnąca się nieustannie udzielać człowiekowi. Z niej, z Twojej miłosiernej miłości, czerpiemy nadzieję, pokój, radość i siłę na każdy dzień. Spraw, aby wszyscy ochrzczeni byli znakiem Twojej obecności w dzisiejszym świecie.

Panie, powiedziałeś, że Twoją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Przychodzimy więc do Ciebie, bo pragniemy, abyś działał w naszych duszach i posługiwał się nami w objawianiu współczesnemu światu miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego. Twoja obecność i działanie sprawiają, że nasze życie staje

0: życie pełne harmonii, wewnętrznego pokoju i radości, mimo nieraz trudnych doświadczeń. Prosimy więc, abyś nas przemieniał swoją miłosierną miłością i przez nasze dobre serca, słowa, czyny i modlitwę okazywał miłosierdzie cierpiącym oraz będącym w jakiejkolwiek biedzie i potrzebie. Niech zwrócą się do Ciebie wszyscy, którzy żyją w grzechach ciężkich i nałogach, aby mogli doświadczyć Twojego miłosierdzia. Błogosław nam, naszym rodzinom, Ojczyźnie i światu, aby cieszył się pokojem. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Jezu miłosierny, dziękujemy za wymowny gest Twoich rozpostartych ramion, ogarniających wszystkich z wysokości krzyża. Dziękujemy za tych, którzy idąc za Twoim przykładem, z dnia na dzień stają się coraz bardziej otwarci na innych, gotowi do schodzenia na drugi plan, gotowi do miłości ofiarnej. Dziękujemy za takie świadectwo życia, które zostawiła nam święta siostra Faustyna i za Twoje orędzie, przez które zachęcasz nas, byśmy byli miłosierni dla siebie nawzajem i obiecujesz nam swoją pomoc w łasce uczynkowej.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM, jest 15:19, czas na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy. Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia. Czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu, i czy naprawdę oddałem go Jezusowi?

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Minionej nocy w oknie życia sióstr Loretanek przy ulicy Kłopotowskiego na Pradze Północ znaleziono noworodka. Dziecko zostało otoczone odpowiednią opieką, to już siódmy uratowany w tym miejscu noworodek. Na Wawrze doszło do pożaru samochodu osobowego. Pojazd stał pusty na opuszczonym terenie i płonął ogniem. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. W Mokotowskim Parku Arkadia zaczął się remont. Odnawiane są zniszczone alejki. W większości miejsc zostaną one wykonane z nawierzchni mineralnej. Prace potrwają do końca roku. W stolicy rozpoczynają się obchody Święta Policji. Dziś na placu Szembeka awanse i odznaczenia otrzymali funkcjonariusze z Pragi Południe. Główne obchody w przyszłym tygodniu. Niedziela na Głównym. Na niedzielny wieczór zaplanowano potańcówkę w siedzibie stacji muzeum. Mała orkiestra dancingowa zaprezentuje m.in. przedwojenne szlagiery. Początek o 16.00. Wstęp z bezpłatnymi biletami.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Richie Poveri, ja nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale młodzież tu mam, Krzysztof i Diana są tu ze mną. Dzień dobrze dobry. Powiedziałem?
1: Chyba tak.
2: Hej,
0: hej. Hej, dobrze, to było Richie Poveri, tak? Czy...
1: Tak, załóżmy, może być, że jest to poprawnie.
0: Ale wy macie coś bardziej anglojęzycznego niż włoskojęzycznego, tak? No,
1: chyba tak.
0: Bad Bunny tak? To był, tak?
2: No.
0: Bo Warszawa tańczy cały czas.
2: Warszawa wciąż tańczy. Koncert odbył się 2 dni temu, a Warszawa nadal żyje tymi hitami muzyki latyńskiej, latynoskiej, więc naprawdę było bardzo dużo turystów, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiają latynoską muzykę.
0: My nawet informowaliśmy, że wokół Narodowego będzie ciężko jeździć.
1: Tak, ja we wtorek przez to nie odebrałem swoich badań.
2: Tak było.
0: Ale ty zdrowy chłop jesteś.
1: No ale musiałem.
0: No dobrze,
1: ale... odebrać badania.
0: Znaczy, nie to, że mnie martwi, że Bad Bunny, bo mnie to nie martwi, ale myślałem, że bardziej System of a Down, ciężkie brzmienia, bo to było dzień później, koncert. To tego nie tańczą, Warszawa tego nie tańczy. Tylko Bad Bunny.
2: No, nie wiem.
0: No dobrze. Bad Bunny rządzi, a u nas rządzi Michael Bublé. I believe in you. Wierzę w was, droga młodzieży.

Duffy nam trochę tu jazzowała, tak bym zaryzykował, jeśli o to chodzi. Wprowadziła nas w fajny nastrój do godziny 16, bo jest 15.49, co oznacza, że już za chwilę, już za moment, już niebawem, proszę Państwa, tylko minuty nas dzielą od tego, abyśmy usłyszeli wiadomości Radia Warszawa, a po nich będą nas dzielić kolejne minuty od rozmowy z gościem Radia Warszawa, którym będzie Piotr Kowalicki. Będziemy rozmawiać o pielgrzymce rowerowej. Tak jak mówiłem, sezon pielgrzymkowy de facto trwa cały rok, jak to już określiliśmy, ale ta jest wyjątkowa, akademicka nawet bym powiedział, ale dla każdego chętnego, kto lubi kręcić. Teraz patrzę na Tour de France, 75 km do mety, to jest 13 etap już, ale ten czas leci. 13 z 21, no ale zobaczymy, dowiemy się przynajmniej, iloetapowa pielgrzymka będzie. To już niebawem, czyli po godzinie 16, Piotr Kowalicki, gościem Radia Warszawa. A teraz Don Henley, The Boys of Summer. Krzysiu tu siedzi. Krzysiu, to takie o nas, już nie musisz się odzywać. Nie musisz, nie wystarczy czasu, ale prawda? Tak, Krzysiu kiwa głową, że takie o nas. The Boys of Summer.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni,
2: 3 grupy,
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
11: Uwaga, uwaga, ziemianie! Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
12: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
0: Po reklamie.
13: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16. Dunaj odkrywa tajemnice. Burzliwa sytuacja w PiS. Koncert na Narodowym, będą utrudnienia. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Rekordowo niski poziom Dunaju odsłania kolejne ślady II wojny światowej. Na odcinku między Rumunią a Serbią ponownie stały się widoczne wraki niemieckich jednostek wojennych zatopionych przez wycofujące się wojska III Rzeszy w 1944 roku.
14: Najbardziej spektakularny widok można obserwować na wysokości serbskiej miejscowości Prachowo, gdzie z wody wynurzyły się kadłuby okrętów należących niegdyś do niemieckiej flotylli dunajskiej. Wiele z nich nadal zawiera niewybuchy i amunicję, dlatego miejsce pozostaje pod nadzorem służb. Odsłonięte wraki utrudniają również żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Eksperci podkreślają, że obecna susza należy do najpoważniejszych od lat. Niski stan Dunaju powoduje problemy nie tylko dla transportu rzecznego, ale także dla energetyki i rolnictwa w krajach regionu.
13: Przekazał Piotr Piętka. W środę kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. Uchwała obejmuje m.in. inicjatywy związane z Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem. Sasin zadeklarował, że podporządkuje się decyzji władz ugrupowania, natomiast Morawiecki zaznaczył, że celem stowarzyszenia Rozwój Plus nadal pozostaje budowa silnej Polski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek wyjaśnił w czwartek, że decyzja prezydium ma służyć zachowaniu jakości ideowej, organizacyjnej i politycznej partii.
15: Bo to są organizacje, które prowadzą, czy wchodzą w obszar działalności

0: może skutkować utratą subwencji.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: W sobotę i niedzielę na Stadionie Narodowym będą się odbywały koncerty. To oznacza, że pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się od 17 w tej części stolicy sporych utrudnień komunikacyjnych. Mówi o tym Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Publicznego.
2: Zapięty będzie obszar Saskiej Kępy. Tutaj autobusy będą wjeżdżały bez ograniczeń, natomiast pojazdy indywidualne będą wpuszczane tylko te, które kierowcy będą mieli specjalnie wydane identyfikatory. Mogą być wprowadzone zmiany w ruchu drogowym dookoła stadionu i tutaj będą zmiany w kursowaniu autobusów.
0: Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl.
3: Pogoda będzie, proszę Państwa, ale teraz słoneczko nam tutaj zaświeci. Diana, prosimy.
4: W Warszawie w okolicy niemal bezchmurnie, a na termometrach w cieniu obecnie 30 stopni. W nocy nadal ciepło, a nad ranem temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro upalnie, więc pamiętajcie, żeby pić dużo wody i szeroko się uśmiechać do słońca, bo w weekend będzie go mniej.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No mowę mi odjęło, proszę Państwa. Diana pięknie tą prognozę pogody zrobiła, chyba na naszą pogodynkę awansuje w takim układzie. Pomyślimy, o tym pogadamy. 16.05 już jest, więc czas zacząć w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Michał Łopaciński, witam bardzo serdecznie. Już za chwilę temat pielgrzymki rowerowej, będzie także o trafiku, o pogodzie, ale Diana dobrze mówi, nawadniać się raz i pamiętajcie o kremach z filtrem, nawet jeżeli to jest zwykły spacer z psem. To co, jedziemy? Jedźmy, nawet na spacer z psem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ach, to młode pokolenie, powiem Państwu, ci młodzi to oni w ogóle, prawda? I tego, ale dobrze, dobrze, taka energia też jest nam potrzebna. Oskar Cymbs, bo o nim mówię, nie wiem, czy Państwo myśleli o kimś innym. W każdym razie, tak, Oskar Cymbs, zabierz mnie to raz, a dwa, to zabierz mnie na Dudziarską po raz ostatni, chciałoby się powiedzieć, bo tam szykuje się pożegnanie tego słynnego, niesławnego osiedla Dudziarska, które już wiadomo, że od paru lat jest niezamieszkane. Te trzy bloki zostaną wyburzone. Ta decyzja zapadła już jakiś czas temu. No i niedługo odbędzie się oficjalne pożegnanie tego miejsca, które stało się dla fanów urbexu, czyli zwiedzania tych wszystkich ruin bardziej lub mniej współczesnych, takim obiektem dużego zainteresowania. Natomiast no, ci, którzy tam mieszkali, chyba wspomnień nie mają najlepszych. Zresztą taki przestrzelony projekt urbanizacyjny. Polecam historię tego osiedla, bo naprawdę rzeczywiście to pokazuje, jak można przestrzelić projekt, który co do zasady może i jest dobry, no ale wykonanie było dosyć średnie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I wjechał do Krzysiu teraz i przedstawi nam korki.
2: No już nie zrobimy tego, jeżeli będziemy jechali do Błonia, no bo z centrum Warszawy czeka nas ponad godzinna podróż w tym kierunku. I też nie zrobimy w kierunku Otwocka, no bo 53 minut.
1: Nigdzie tego nie zrobimy, Krzysztof, bo wszędzie te czasy są straszne.
2: Tak, no czasy są straszne, natomiast no korkometr pokazuje 9 w skali do 12, więc no tego nie zrobimy, chyba że będziemy oglądali Tour de France, ale to nie polecam.
1: To za godzinę z kawałkiem będą kończyć dopiero.
2: No, ale nie polecam w samochodzie tego robić, no bo to może skończyć się i mandatem od panów. To ja niebieski mundurze.
1: Gdzie jest mój bloczek? Idę ci go wypisać.

waste your time. And I think to myself, why now?

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gość nie byle jaki, bo Piotr Kowalicki, a więc organizator pielgrzymki rowerowej Rozkręcamy Wiarę.pl. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy Radia Warszawa. Bardzo ciepło, bardziej ciepło.
1: Chciałbym powiedzieć, jak się kręci, kochany panie Piotrze.
2: Kręci się bardzo dobrze, coraz lepiej. W zasadzie zakończenia poprzedniej pielgrzymki Rozkręcamy Wiarę, czyli zastanawiamy się nad pielgrzymką następną, czyli tą, która się odbędzie już w sierpniu.
1: No właśnie, ja chciałem, tak, tematów jest mnóstwo, ale zacznijmy od podstaw. Żeby wybrać się na pielgrzymkę rowerową, zgłosić się do was, czy należy być dobrze rozjeżdżonym, trzeba być fanatykiem kolarstwa i w ogóle, czy wręcz przeciwnie, nie, a wręcz jest to charakter ekumeniczny, czyli dla wszystkich, dla tych, co lubią dużo jeździć i dla tych, co lubią rekreacyjnie jeździć.
2: Dokładnie. Można tak powiedzieć, bo tutaj o fanatyzmie, jeśli chodzi o pielgrzymkę, nie będziemy rozmawiać. Raczej go nie ma, natomiast czy trzeba dużo jeździć? Trzeba troszeczkę jeździć. Na pewno ci, co się wybierają na pielgrzymkę i planują to wcześniej, dobrze by było, gdyby tak miesiąc wcześniej sobie pojeździć 2-3 kilometry, pół godziny do 40 minut. Chodzi o normalne rzeczy związane z ciałem, z mięśniami, z przyzwyczajeniem się do siodełka, ale tutaj nie mówimy o wytrawnych kolarzach, o wytrawnych tych, co wybierają się na wyprawy turystyczne, rowerowe, jakieś długie. Absolutnie nie. To jest dla każdego. Mogę powiedzieć, że w zeszłym roku najmłodszy uczestnik miał 1,5 roku, był wieziony przez mamę w takiej przyczepce dla dzieci na rowerze. Najstarszy miał 77 lat, więc przekrój wiekowy jest tutaj dosyć duży. Umiejętności są bardzo różne, ale to jest bardzo spokojna pielgrzymkowa wyprawa, nazwijmy to. Oczywiście ten charakter duchowy tu jest najważniejszy.
1: Ale czad, bo ja tu czytam jeszcze przy okazji, że można wziąć, znaczy nawet należy wziąć bagaż, ale nie trzeba go też na własnym rowerze przytroczonego mieć, prawda? To też jest duże ułatwienie, duży komfort w kontekście tego, co mówimy o tym rozszale wiekowym i rodzinnym klimacie tej wyprawy, chciałem powiedzieć, pielgrzymki, przepraszam.
2: Tak, tutaj specjalne takie zrobiliśmy ukłony w stosunku do pań, które najczęściej bardzo lubią dużo mieć tego bagażu nawet na te 5 dni, ponieważ bagaż jedzie po prostu sobie osobnymi autami, samochodami, które mamy tutaj w zanadrzu, w naszym transporcie, i on jest dostarczany wieczorem na końcu danego etapu i wydawany. Później jest rano z powrotem pakowany, każdy może sobie spokojnie jechać na tym rowerze. Oczywiście jakieś podstawowe rzeczy, które są niezbędne, woda, ewentualnie kurtka przeciwdeszczowa, bo różnie może być, czy kanapka, podstawowe sprawy, to zabieramy sobie w sak.
1: Nie zazwyczaj, tylko pielgrzymka, no to przede wszystkim modlitwa, duchowy aspekt tej podróży. Jeśli mówimy o pieszych pielgrzymkach, no to raczej wydaje się to naturalne, że grupa idzie, śpiewa, tańczy, modli się po drodze i tak dalej. Jak to wygląda na pielgrzymce rowerowej? No to myślam się, że tańca to tutaj nie ma po drodze, no bo trzeba kręcić te kilometry.
2: Tańca nie ma, aczkolwiek czasami się niektórym zdarza tańczyć na rowerze, ale staramy się to uporządkować. Jeśli chodzi o porównanie z pielgrzymką pieszą, tak jak pan mówił, panie redaktorze, tu jest troszeczkę inaczej, ale nie znaczy, że gorzej. Bym powiedział, że może nawet ciekawiej, nie chcę powiedzieć lepiej. Mianowicie mamy ileś przystanków na każdym etapie. Na tych przystankach odwiedzamy kościoły, sanktuaria, mniejsze kościółki na wsiach. Tam mamy też chwilę na modlitwę, czy osobistą, czy odmawiamy różne modlitwy zaproponowane przez księdza. A jeszcze wspomnę, że w tym roku jest naszym opiekunem duchowym ksiądz Kamil Leszczyński, salwatorianin, który jest wytrawnym z kolei rowerzystą, przemierza szlaki Europy. I tutaj mamy ten czas na modlitwę na tych poszczególnych przystankach, a wieczorem jest konferencja, jest właśnie czas na śpiewanie, na tańczenie, nacieszenie się tym, co się wydarzyło przez cały dzień.
1: Ale to już brzmi ekstra zachęcająco, dlatego że oczywiście naczelny i najważniejszy, nadrzędny jest wymiar duchowy tej pielgrzymki, ale przy okazji to jest piękne połączenie też z turystyką rowerową, która jest jednym z najlepszych opcji, jedną z najlepszych opcji turystycznych, jakie są znane ludzkości.
2: Tak, tutaj możemy bardzo dużo zobaczyć sobie z pozycji roweru. Na pewno z pozycji samochodu czy autokaru, jak to się wyrusza na takie pielgrzymki, tego nie zobaczy. Tutaj po drodze nas witają różne osoby. Częstują, podobnie jak na pieszej, ale może tutaj nie stajemy na trasie, jak na pieszej pielgrzymce, gdzie możemy poczęstować się kompotem czy ciastem, ale to jest właśnie bardzo często na tych naszych przystankach. W wielu miejscach koła gospodyń wiejskich, wiedząc o tym, że będziemy, przygotowują różne ciekawe rzeczy. Tak, to nie tylko... może jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna właśnie, o której pan wspomniał. Ten wymiar turystyczno połączony z tym poznawaniem miejsc wiary. Często my tych małych kościółków nie widzimy, nie zatrzymujemy się jadąc autem, omijamy. Tutaj mamy tę możliwość, naprawdę małe, piękne kościółki drewniane, murowane, czasami jesteśmy zaskoczeni, bo wychodzi do nas ksiądz danej małej parafii i on z taką radością, że my tutaj odwiedziliśmy tą malutką miejscowość, opowiada historię danej parafii. To jest właśnie ten wymiar taki troszeczkę turystyczny, krajoznawczy, gdzie możemy bardzo dużo się dowiedzieć o danym miejscu. O tym, z kim to miejsce jest związane i co tam się działo i co się dzieje.
1: Jestem fanem takich budowli sakralnych. Celowo nie nazywam ich konkretnie, dlatego że to są tak jak pan powiedział, od sanktuariów po małe drewniane kościółki, wręcz takie niepozorne, a to są przecież obiekty, które mają po 600, 700, czasami 800 lat, więc dotykamy tej i duchowości, i historii jednocześnie. I tak jak pan powiedział, my to często mijamy w ogóle bezrefleksyjnie. Te wsie, no nazwijmy rzeczy po imieniu, przecież tu nikt się nie obraża za określenie takiej właśnie lokalizacji. Z Alejken startujecie z kościoła w niebo wstąpienia 10 sierpnia.
2: Tak, rano mamy mszę o godzinie 7 w dolnym kościele tegoż kościoła, własną naszą mszę i po tej mszy ruszamy. Jedziemy później do świątyni Opatrzności Bożej, to taki nasz pierwszy przystanek 6 km od kościoła w niebo wstąpienia.
1: Czyli rozgrzewka.
2: Taka rozgrzewka i teraz jeszcze tak technicznie opowiem. Prowadzi nas policja tutaj przez Warszawę, żeby nam było łatwiej przejechać, ponieważ jedziemy tu przez Warszawę jakby w takiej jednej długiej kolumnie, a nas będzie około 350 do 400 osób, więc to nie jest mała ilość osób na rowerach.
1: Wow, więc to więcej niż peleton Tour de France.
2: No właśnie, także jesteśmy troszeczkę lepsi od nich. Może troszkę wolniej jedziemy od tych, co jadą w Tour de France czy Tour de Pologne, ale na pewno dzięki temu, że wolniej jedziemy, więcej widzimy i więcej myślimy. Tutaj nas przeprowadza policja, a później już dzielimy się na grupy, które są wyznaczone wcześniej, ponieważ Kodeks Ruchu Drogowego konkretnie określa te rzeczy. Grupa nie może liczyć więcej jak 15 osób z przewodnikiem, każda grupa ma przewodnika i odległość między grupami musi wynosić 200 metrów. Proszę sobie wyobrazić, że jak już wyjedziemy poza Warszawę, to taki ten ciąg naszej pielgrzymki liczy około 7 km. I wow. Dlaczego są te przerwy? Dlatego, że jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Obok nas jeżdżą samochody. Gdybyśmy jechali takim jednym wielkim peletonem, rozciągnięci na 7 km, nie było możliwości, aby nas wyprzedzić. Musieliby wszyscy czekać, więc chowają się, mówiąc kolokwialnie, te samochody w te przerwy 200-metrowe, czekają i dalej wyprzedzają. Nie ma tutaj, do tej pory nie było, że tam jakiś kierowca narzekał, że my przeszkadzamy. Wiadomo, troszeczkę utrudniamy, ale nawet mogę taką śmiało tezę postawić, że dzięki temu, że jesteśmy na tej pielgrzymce rowerowej, to zmniejszamy wypadki, ponieważ kierowcy jadą wolniej.
1: A to prawda. To prawda i i dobrze, że to miejsce jest, tak? No to przepis ruchu drogowego, pan powiedział, ja tak zmierzam już do końca powoli, bo mamy minutę, a chciałem jeszcze organizacyjnie dopytać się, czy można jeszcze zgłaszać się. Strona rozkręcamywiarę.pl. Tutaj
2: tak, tam
1: informacje.
2: Mamy formularz zgłoszeniowy, tam wszystko jest, rozkręcamywiarę.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, co trzeba zrobić, gdyby ktoś się spóźnił jeszcze internetowo zapisać się. Będzie taka możliwość zapisać się bezpośrednio w krużgankach Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu w dniach 2-4 sierpnia.
1: O, czyli można też analogowo, no to dobrze, bo jak właśnie z spóźnialskich na pewno nie zabraknie.
2: Tak, długopis i się zapisać po prostu. Zapraszamy bardzo wszystkich chętnych, proszę się niczego nie bać, jesteśmy organizacyjnie do tego bardzo mocno przygotowani i wszystkich słuchaczy Radia Warszawa bardzo prosimy o modlitwę za naszą pielgrzymkę, bo pamiętajmy, że jesteśmy na tych rowerach, jedziemy prawie 300 kilometrów i ta modlitwa zawsze będzie nas wspierać, zawsze wspierała i zawsze Radio Warszawa było naszym patronem medialnym, za co bardzo dziękujemy.
1: I ja coś czuję, że podczas pielgrzymki będziemy do was dzwonić. Panie Piotrze, musimy do mety. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszamy na stronę rozkręcamywiarę.pl do zgłaszania się do pielgrzymki rowerowej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski, zapraszam. Wielkie święto w zakonach karmelitańskich. Kościół obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W Starym Testamencie to góra proroka Eliasza. W XVIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Modlił się do Maryi, by zgromadzenia nie dotknęła kasata. Matka Boża przekazała mu szkaplerz, przypomniał w poranku z Radiem Warszawa ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita bosy.
2: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to: najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja, głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi: no bądź spokojny.
1: Praktyka noszenia szkaplerza przetrwała do dziś, jak jest on uroczyście zakładany, we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. To nie talizman, ale przypomnienie obecności Boga i Maryi, dodał ojciec.
2: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
1: Do wspólnego świętowania w Warszawie zapraszają karmelitanki z ulicy Wolskiej. Msza święta o 18:00, po niej agapa w rozmównicy klasztoru. Państwa hojność dała piękne efekty. W wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Ostatecznie potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się zebrać nawet większą kwotę. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem, mówi wychowawca ze świetlicy Domu Ojca Ignacego, pan Kamil.
3: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
1: Dziś sprawowana będzie także msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, szczególnie słuchaczy Radia Warszawa.
3: Dzisiaj odbędzie się msza święta za wszystkie osoby, które wsparły naszą zbiórkę i modlitwą. Tą mszą świętą chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować.
1: Zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Zbiórkę udało się zakończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę blisko 6 tysięcy złotych. Za wsparcie bardzo w imieniu dzieci ze świetlicy dziękujemy.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A to dobry ten Zakopower był, taki folkowo trochę, taki... No taki fajny był, ale nie fajnie to było w metrze, proszę Państwa, dzisiaj, bo stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany były zamknięte z powodu pozostawionego bagażu. Powstrzymam się od komentarza a propos osoby, która go pozostawiła. No po prostu ktoś zapomniał bagażu z pociągu metra na stacji Młociny, z tego powodu zamknięto 3 stacje, ale aktualizacja jest taka, że służby zakończyły swoje działania i ruch zostaje wznawiany, przywracany, bo dalej. A że stąd na Wawrzyszew dalej, to przywrócane. W każdym razie wraca już ruch, powoli się normuje, więc korka w metrze nie należy się spodziewać. A ja następnym razem przedstawię Państwu awarię wind. To są najlepsze informacje trafiku chyba, jakie mogą być. Ale tu już Krzysztof na mnie patrzy, proszę Państwa, więc ja oddaję mu głos, bo trafik będzie. Obiecuję, że on już nie będzie robił zią, bo to jest takie obciachowe strasznie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Krzysiu, grzeczny.
2: Grzeczny jestem jak najbardziej, także bez tego zium. Ale nie pojedziemy do Błonia cały czas, tak samo 60 minus centrum. Do Otwocka troszkę szybciej, bo 47. Najszybciej to do Starej Miłosnej, 37 z centrum. I korkometr wskazuje nam poziom korków na granicy 8 w skali do 12.
1: Fanów wypraw w kosmos uspokajam, to nie był czas podany w latach świetlnych, tylko w minutach.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Chcieliśmy z Krzysztofem dać wybrzmieć temu utworu do końca.
2: To jest Enya mój jeden z ulubionych utworów, taki melancholijny.
1: Ona jest doskonała w każdym chyba utworze. Ona tak. Nie ma niedoskonałych utworów.
2: Tak, ja zgadzam się w 100%.
1: A co ty masz doskonałego dla mnie? Zaraz będziesz mnie pytał, czy Hiszpania, czy Argentyna, tak?
2: Nie, dlaczego? Dlaczego tak? Po czym to wnioskujesz?
1: Po stronie, którą otworzyłeś? Z wynikami, z kalendarzem?
2: Że odpaliłem stronę, na której są wyniki, no to nie znaczy, że o tym będziemy rozmawiali, bo...
1: Ty, Ferencvaros gra z Wojwodiną dzisiaj.
2: To poczekaj, to już tam klikam.
1: A nie, to eliminacje Ligi Europy są, tak?
2: Tak. Na szczęście to jest pozytywne.
1: Ale doceniasz, że powiedziałem Ferencvaros?
2: Tak, to jest idealne wypowiedzenie, ja bym sam tego nie powiedział, natomiast...
1: A wiesz, że była kiedyś taka drużyna Videoton Sekes Fenerbahçe? I to oni grali z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.
2: To kojarzy mi się z piłką ręczną. Nie,
1: no, ale to musisz młody do historii zasięgnąć. Wujek ci tutaj nauczy zaraz historii.
2: Ale mam nadzieję, że nie tylko żużla, oczywiście, ale też piłki nożnej,
1: nie, no, ja mówię o piłce nożnej teraz. I wam ci zasięgnąłem, to były lata 80. chyba. Nasi słuchacze, niektórzy powinni to kojarzyć, więc panowie lub panie, kto pamięta, proszę mnie skorygować. To były lata 80. Oni grali w ćwierćfinale Pucharu Zdobywców Pucharów, bo kiedyś taki był.
2: Tak, to była... Liga Europy
1: i w dwóch meczu przegrali z Realem Madryt, z wielkimi Galacticos, ale u siebie z nimi wygrali chyba 2-0 właśnie Videoton Sekes Fenerbahçe.
2: No to tak jak Legia, tylko Legia nie wygrała w Lidze Mistrzów w 2016 roku, tylko zremisowała 3-3.
1: Możesz nie denerwować kibiców Legii, tak, to był ciężki sezon dla wszystkich.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kiedyś była taka reklama, jak ciepły letni deszcz. Ale Belinda Carlisle zrobiła to lepiej, śpiewając o tym letnim deszczu. Zdecydowanie jej to wyszło dużo, dużo lepiej. A najlepiej to wychodzą, proszę Państwa, wiadomości Radia Warszawa i on przedstawi je. On, czyli Artur Chmielewski, już za chwilę, bo dwie minuty do pełnej nam pozostały, a po pełnej między innymi o tym, jak urzędy naprzeciw przedsiębiorcom wychodzić pragną.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek, mam coś dla Ciebie.
7: Mam nadzieję, że to lemoniada.
6: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
7: Ta lemoniada ma dziwny smak.
6: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
7: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
6: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice.
7: Z lemoniadą czy bez?
6: Od 7 do 10. Zapraszają
7: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 17, Radio Warszawa 106,2 FM. Kontrola wydatków. Kontrola wydatków publicznych. Tajlandia reaguje na tragiczny pożar. Dawna kultura Warszawy na targówku. Artur Chmielewski, Radio Warszawa, zapraszam. Krajowa Administracja Publiczna skontrolowała wydatki publiczne w latach 2020-2023. Wykryto nieprawidłowości w wielu instytucjach publicznych na ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło około 250 wniosków z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. To wyniki audytu, który KAS prowadziła w ostatnich miesiącach. To stek bzdur, które mają przykryć realne problemy obecnego rządu, mówił poseł PiS Zbigniew Kuźmik.
9: Ja rozumiem, że rozmawiamy o bardzo dużych sumach i nie wypada się przy tej okazji uśmiechać, no ale to jest gigantyczna chucpa. 2,5 roku oddelegowani ludzie, którzy powinni pilnować zupełnie czegoś innego i ciągle potwierdzają. Najpierw mówiono, że te 100 miliardów są gdzieś na kontach pisowców. No jakoś się nie udało tego znaleźć, nawet paru groszy, w związku z tym teraz przeradza się to w nieprawidłowości.
1: Audytami za lata 2020-2023 zostało objętych 167 podmiotów, także fundacje, stowarzyszenia oraz ministerstwa. W wyniku 177 kontroli stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 120 miliardów złotych.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Władze Tajlandii zapowiedziały kontrolę barów i lokali rozrywkowych w całym kraju. To efekt tragicznego pożaru jednego z pubów w Bangkoku, w którym zginęły 32 osoby. Ogień rozprzestrzeniał się w szybkim tempie, bo do wygłuszenia lokalu użyto łatwopalnego materiału. Więcej Tomasz Sajewicz.
10: Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul polecił, aby w całym kraju w miejscach rozrywki przeprowadzone zostały kontrole bezpieczeństwa. Podległym mu służbom szef rządu dał miesiąc na wykonanie zadania. Jak dodał, tragiczny pożar nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobne zdarzenia miały już miejsce w przeszłości. 17 lat temu w pożarze klubu w Bangkoku śmierć poniosły 60

0: spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik przygotowany, gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone.
1: UNICEF nie wyklucza przyznania kolejnych certyfikatów do programu Hotel Przyjazny Dzieciom. Mogą przystępować hotele i obiekty noclegowe, które chcą podnosić standardy obsługi rodzin z dziećmi.
2: Pogoda będzie teraz i młodzież znowu dochodzi do głosu. Krzysztof.
3: Troszkę romantycznie może to zabrzmi, ale słoneczko już nas opuściło tutaj w studiu Radia Warszawa. Natomiast słoneczko jest na ulicach Warszawy i ono będzie obecne do 20.49. Temperatura w Warszawie i okolicach maksymalnie teraz 29 stopni, w nocy najmniej będzie 18, jutro maksymalnie będzie 31, dlatego należy pamiętać o wodzie i kremie do opalania, nawet jeśli go nie planujemy.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Druga godzina w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Łopaciński, pozdrawiam tych, którzy są z nami od godziny 14 i witam tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli do grona odbiorców naszej skromnej, aczkolwiek bardzo sympatycznej rozgłośni. Już za chwilę temat wyjścia urzędów naprzeciw przedsiębiorcom. O co chodzi? Damian Kowalski wprowadzi nas w ten temat, a teraz trochę się rozruszamy. Alcazar, Crying in a Discotheque. Płakać w dyskotece? Serio?
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W internecie jest mnóstwo poradników dla przedsiębiorców, mniej lub bardziej wiarygodne osoby, chociaż za tym mniej wiarygodne doradzają, ale za to urzędy postanowiły do swoich mieszkańców wartościowe szkolenia przygotować. Dziś o jednej z takich inicjatyw opowie nam Damian Kowalski.
2: Za kilkanaście minut w ursynowskim ratuszu rozpoczną się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Prowadząca postara się nieco przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z umiejętnościami miękkimi, które często robią różnicę na rynku pracy, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
3: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczać granice bez pogarszania relacji, jak ustalać zasady współpracy z szacunkiem i bez poczucia winy.
2: Psycholog biznesu Monika Franczyk podkreśla, że aby dobrze sprzedawać, trzeba przede wszystkim zrozumieć motywację klienta.
4: Przedsiębiorcom może przydać się umiejętność spojrzenia troszeczkę szerzej na rynek, na potrzeby klienta i kiedy słyszą, że coś jest za drogie, że ich usługa nie wpisuje się w budżet klienta, to mogą pomyśleć o tym z troszeczkę innej strony. Nie kończyć się rozmowy na dzisiaj, nie zawieszać relacji, ale dopytać.
2: Jednak łączenie umiejętności miękkich z twardą biznesową kalkulacją to duże wyzwanie. Nasza rozmówczyni podpowiada więc, by wypracować sobie jedną bardzo przydatną cechę.
4: Myślę, że asertywność bardzo przydaje się w rozwijaniu biznesu. Pomaga przy negocjowaniu kontraktów, przy poznawaniu potrzeb klienta, przy zdobywaniu nowych znajomości biznesowych i może pomóc w rozwoju biznesu również w ten sposób, że pokazuje nam, gdzie są nasze wartości, czym się kierujemy i w jaki sposób chcielibyśmy podejść do strategii rozwijania naszego biznesu.
2: Eksperci podkreślają jednak, że tego typu warsztaty nie dają gotowego przepisu na sukces zawodowy. Trzeba wyciągać własne wnioski i dokładnie przeanalizować sytuację.
4: Uczestnicy i uczestniczki takich spotkań, również Ursyn Labu, często oczekują złotych środków, sprawdzonych recept. Myślę, że nie ma jednego rozwiązania na daną sytuację. Każdy z nas jest inny. Każda firma, każdy biznes, każda sytuacja jest specyficzna. Jeżeli mówimy o asertywności, no to ta sama osoba w przeciągu 5 minut na przestrzeni 2 rozmów telefonicznych z 2 różnymi osobami może zachować się najpierw w sposób asertywny, a potem w sposób, który odbiega od asertywności.
2: Po dzisiejszym spotkaniu kursanci będą mogli za pomocą ankiet zdecydować, czy chcą kolejnych tego typu warsztatów. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Krzysztof, śledzisz ruch na mieście?
5: Śledzę i z centrum do Błonia 58 minut, do Starej Miłosnej 35 z centrum i z centrum do Otwocka 42 i do Łomianek z centrum 39.
1: Okej, no to nawet znośnie proszę uważać na lokalne stłuczki, bo słońce przygrzało. Oczywiście te stłuczki się zdarzały tam na Rondzie Żaba, chyba najgorzej było, ale to jest informacja sprzed 3 godzin, więc no podejrzewam, że tam jeszcze może, już jest sprzątane na pewno, więc tam jeszcze może się trochę przytykać. My z Krzysztofem wrócimy do Państwa jeszcze.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Proszę Państwa, Tim Merlier, Belg z ekipy Quickstep Sudal, jest, przepraszam, Sudal Quickstep, tak powinienem powiedzieć, jest niesamowity. Trzeci etap wygrał, trzeci sprint. Niesamowity, niesamowicie szybki, niesamowicie mocny. Zresztą dzisiejszy ten 12 etap rewelacyjny, jeśli chodzi o emocje, natomiast też pechowy dla kilku kolarzy, ponieważ około 200 metrów przed metą doszło do potężnej kraksy na pełnej prędkości, a to nie są, te prędkości to nie są żarty, bo to jest blisko 70 km na godzinę, kiedy rozpędzony peleton na etapie płaskim w Chalon-sur-Saône się kończył ten etap. No i właśnie przy tych prędkościach, no to wiemy, jak to jest samochodem przy 50 stłuczka, a co dopiero przy 67 km na godzinę, kiedy oni mają tylko kaski na głowach. Ale brawo, Tim Merlier znowu najlepszy, jeśli chodzi o etap sprinterski. Tadej Pogaczar wciąż liderem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ten utwór też ma parę lat w sumie. Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia, to już taki będzie trąciło klasykiem trochę. W każdym razie pogrzebałem, proszę Państwa, w temacie rowerowym jeszcze, no bo Tour de France jakby to dwa, a raz no to pielgrzymka rowerowa, o której rozmawialiśmy, 10 sierpnia startuje pielgrzymka rowerowa do Częstochowy, więc jak ktoś coś, no to rozkręcamy wiary.pl i no właśnie, podróże kształcą, podróże po internecie też. Madonna z Gizalo, proszę Państwa, to jest patronka miłośników dwóch kółek i papież Pius XII 13 października 1948 roku ogłosił właśnie Madonnę z Gizalo patronką wszystkich rowerzystów. Wiara w opatrzność Madonny z Gizalo nad kolarzami i jej nadprzyrodzone siły spowodowały, że liczni kolarze przybywają do niej z wielkim oddaniem i wdzięcznością. Także jakby ktoś chciał na przykład sam gdzieś w rolę pątnika wejść i szukałby imperatywu, żeby na rowerze gdzieś dojechać, Gizalo się pisze przez 2L. Madonna z Gizalo. A teraz?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A teraz o rowerach będzie. Katie Melua o 9 milionach rowerów, które są w Pekinie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Krzysiu, lubisz miodek?
2: Lubię nawet bardzo.
1: Był taki miś o bardzo małym rozumku, który lubił miodek.
2: No i tam też był Krzyś.
1: Właśnie, ty, no. Faktycznie. A, połączyłem kropki teraz. A, widzisz, mam to. Ale tak, Kubuś Puchatek, bo o nim mówimy, to dla tych młodszych, którzy mogą nie kojarzyć Kubusia Puchatka.
2: Nie, no myślę, że młodsi mogą kojarzyć.
1: No ty jesteś młody, dzieciak,
2: no ja kojarzę.
1: Mnie, to kojarzysz.
2: Generalnie historia z moim imieniem jest na tyle ciekawa, że ją mogę opowiedzieć, ale chyba w innym razie. Natomiast... A propos miodku, no. To jutro warto słuchać Radia Warszawa, no bo...
1: Zdecydowanie, bo będzie można zobaczyć, jak ten miodek powstaje.
2: Tak, i wyspać się przy akompaniamencie latających pszczół, tak. Które są odgrodzone i jest bezpiecznie.
1: Nie, no spoko, oczywiście, że jest wszystko bezpiecznie, bo jutro można wygrać, proszę Państwa, od rana należy słuchać 106,2 FM, bo dwuosobowy, dwudniowy wyjazd do Bartnika Sądeckiego, także zapraszamy do Radia Warszawa jutro.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: My do radia zapraszamy zawsze, natomiast jakby jutro będzie niebanalna okazja, ta niebanalna sytuacja jest teraz na drogach, prawda?
2: No jest nawet, powiedziałbym, coraz lepiej.
1: Bo Korkomet
2: wskazuje piątkę w skali do 12.
1: Czyli rozluźnia się w mieście.
2: Rozluźnia się, natomiast w kierunku Błonia 56
1: Błonie
2: minut.
1: To standard. Pozdrawiamy mieszkańców Błoń. Trzymajcie się tam w tym Błoniu.
2: I wracajcie bezpiecznie.
1: Tak.
2: I powoli.
1: A wszystkie inne kierunki to, proszę Państwa, od pół godziny do 40 minut, także na luzie. Krzysiu, ja Ci dziękuję bardzo, bo wiem, że Ty lecisz już.
2: Ja już uciekam, tak. Trzeba
1: zostaję tu z Państwem sam.
2: Troszkę się poprawić.
1: Trzymaj się.
2: Na razie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja przypomnę jeszcze raz, siedzę tu sam, ale Ania Bobko niedługo przyjdzie, a ja przypomnę jeszcze raz i zachęcam Państwa, przypominając i zachęcając do tego, aby jutro słuchać od rana Radia Warszawa, bo nie, sam nie wiem o której godzinie, ale wiem, że jutro będzie szansa na wygranie naprawdę rarytasu, czyli Bartnik Polski i dwudniowy, dwuosobowy wyjazd właśnie do Bartnika, celem edukacyjnym i relaksacyjnym również. Wakacje są, prawda?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Także dla, nie tylko dla zakochanych oczywiście ta opcja, dla wszystkich zainteresowanych, przypominam, jutro 106.2 FM od rana słuchamy, bo w pewnym momencie w ciągu dnia będzie opcja do wygrania dwuosobowego wyjazdu na

0: everybody, baby, do that conga.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Widziałaś, jak zmiksowałem z podkładem? Widziałaś?
3: Widziałam, widziałaś? Pięknie.
2: Ania Bobko jest. Dzień dobry,
3: dzień
2: Aneczka.
3: Dzień dobry, witam
2: się. Czy ty się kłócisz z sąsiadami?
3: Kłócę. Ja jestem raczej mało konfliktowa.
2: Czy nie jesteś kutliwa?
3: Nie jestem kutliwa, ale wiem, do czego pijesz kłócę.
2: Ja na budowie nie piję.
3: Kłócę, nie no, tak, tutaj mamy piękne ogłoszenie.
2: Nie no, jest kapitalna sprawa, bo pan się chciał zachować elegancko w bloku, no bo wiadomo, że sezon remontowy też trwa. Remonty w blokach są upierdliwe dla jednych jak drugich, bo tym jednym tak. Jest zazwyczaj głupio, że są upierdliwi dla drugich, a drudzy są zdenerwowani, bo tamtym, co jest głupio,
3: bukują.
2: I teraz właśnie, bo pan zachował się bardzo ładnie i to trzeba docenić, że informujemy, karteczkę wywiesił, że w mieszkaniu numer 92 rozpoczyna się remont, który potrwa około miesiąc, pierwszy błąd, około miesiąca, to raz. Za związane z tym utrudnienia i hałas przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość, nie? To poza tym jednym błędem to się zgadza, tak?
3: Tak, tak.
2: Odpowiedź markerem dopisana. Proszę nie kłuć. Tak jest napisane. Proszę nie kłuć do godziny 10:00. Normalni ludzie mają wakacje i urlop, chcą spać.
3: Tak.
2: Co ci tu nie pasuje w tym?
3: Znaczy ja widzę, już rozmawialiśmy o tym wcześniej, więc ja wiem, co tu nie pasuje. Natomiast
2: no to powiedz.
3: To, że powinno być proszę nie kłuć.
2: Tak, a
3: właśnie
2: nie kłuć. Kłuć to może coś w oczy.
3: Albo kłócić się można z kimś.
2: Albo kłuć igła może, a tak. Kłuć w bloku.
3: Kłuć, tak. Kłuć. Ale doceniamy, bo naprawdę bardzo miły komunikat.
2: Nie, no ten od markera to się tak popisał, ale nie,
3: nie
2: za
3: w tą stronę.
2: Wyszło.
3: To, to prawda, to prawda.
2: Aneczka, zostawiam państwa z tobą w dobrych rękach.
3: Dziękuję,
2: i
3: bardzo mi miło.
2: W cudownym głosie.
3: Ojejku, nie no, nie schodź.
2: Ja
3: nie
2: schodź,
3: tak nie będę się z tobą kłócić, nie będę.
2: Nie będziesz się kłócić?
3: Nie.
2: Dobranoc.
3: A ja zapraszam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
6: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
10: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
11: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
4: O reklamie.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18:01.
12: Oblężenie na polskich uczelniach. Wyrok dla Łukasza Żaka. Oszukiwali metodą na podszywacza. Artur Chmielewski, Radio Warszawa, zapraszam na wiadomości. Takiego oblężenia na uczelniach wyższych nie było dawno. Wiele szkół już decyduje o zwiększeniu liczby miejsc na najbardziej popularnych kierunkach. O tym, jak rekrutacja przebiega na przykładzie Szczecina, opowie Aneta Łuczkowska.
0: 35 osób na jedno miejsce na kierunku dentystycznym i 20 na lekarskim, odnotował Pomorski Uniwersytet Medyczny. Na Uniwersytecie Szczecińskim też padły rekordy, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka uczelni.
13: Wśród topowych kierunków to psychologia, to aż 7 osób na jedno miejsce, ale także prawo, również filologia angielska. To są te trzy kierunki, na które najprawdopodobniej już w drugim naborze nie będziemy rekrutować, ta lista się po prostu zamknie.
0: Przyszli studenci Politechniki Morskiej już poznali wyniki rekrutacji. Dostało się o 40% więcej niż rok temu, mówi Anna Malec, rzeczniczka morskiej.
14: Zwiększamy limity na kierunkach, bo faktycznie kandydatów na jedno miejsce jest więcej niż się spodziewaliśmy.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął ojciec 2 dzieci, Rafał P. Sędzia Maciej Mitera tak nawiązał do tragicznych zdarzeń i wysokości kary.
15: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić, pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstube.
12: Sąd skazał też 5 kolegów Żaka na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Oni m.in. pomagali Żakowi uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany.
1: Dzieje się blisko.
12: Gwara, muzyka i literatura. W najbliższą niedzielę w Parku Wiecha odbędzie się pierwsze tego lata spotkanie z cyklu Dawna Kultura Warszawy na Targówku, mówi Paulina Bożecka z Urzędu Dzielnicy Targówek.
16: W naszym parku odbędzie się wydarzenie w ramach projektu Dawna Kultura Warszawy. Spotkanie z muzyką 20-lecia międzywojennego. Usłyszycie Państwo stołeczną gwarę. Podczas wydarzenia przypomnimy, co i jak się 100 lat temu tańczyło, co się czytało. Przypomnimy też

0: Ani dwóch młodych mężczyzn wyłudzających pieniądze przy użyciu kodów bankowych, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
1: Łącznie 118 zarzutów karnych dotyczących oszustwa metodą napotrzebacza usłyszało dwóch mężczyzn w wieku 17 i 22 lat w bemowskim komisariacie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. Jednego dnia wyłudzili od pokrzywdzonych ponad 300 tysięcy złotych. Sprawcy wprowadzili w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadzili ich do utraty pieniędzy.
0: Jeden z mężczyzn wpadł na gorącym uczynku podczas wyłudzania pieniędzy.
1: Od razu do rozwiązania tej sprawy włączyli się policjanci kryminalni. Ich skrupulatne analizowanie gromadzonego materiału procesowego oraz ustalenia operacyjne doprowadziły do spersonalizowania drugiego ze współsprawców. Do zatrzymania doszło w mieszkaniu na terenie dzielnicy. Zaskoczony wizytą kryminalnych, 22-latek trafił do policyjnej celi oraz towarzyszący mu znajomy, który posiadał przy sobie narkotyki.
0: Podejrzani o oszustwo mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: I co tu można dużo powiedzieć o pogodzie? Gorąco, gorąco, gorąco jest, gorąco było i gorąco będzie. W tym momencie termometry wskazują 29 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 30 stopni. I tak będzie przez najbliższy czas. W nocy 20 stopni, najmniej 17. Jutro zaś również upały, bo maksymalnie 31 stopni i pełne słońce. Co prawda jutro po południu drobne chmury, ale temperatura nadal bardzo wysoka. Sześć minut po godzinie 18. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na ten gorący wieczór. Radzę troszkę ochłody, dbać o siebie, pić dużo wody w tą upalną pogodę i radzę być razem z nami, bo w tej godzinie dobre słowo powierza Leona 14. Troszkę o korkach też powiemy. No i oczywiście jak zawsze mamy dla Państwa dużo dobrej wakacyjnej muzyki. Ten Sharp i You, ale też będzie Kasia Kowalska i To Co Dobre, będzie też Tori Kelly i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami na 106,2 FM.

0: Kasia Kowalska i To, co dobre. To, co dobre, to takie kilka informacji o warszawskich korkach, których na szczęście dosyć niewiele. Korkometr dla Warszawy wynosi 3 w skali do 12. Łuśka jest uśmiechnięta, więc tych korków na szczęście za dużo nie ma. Z tego, co widzę, to troszkę korkuje się Wałomiec Szeńskim w stronę centrum, na wysokości Obrońców, czyli tutaj okolice Saskiej Kępy. Troszkę też Wisłostrada po drugiej stronie również zakorkowana, ale są to żółte trasy, więc mam nadzieję, że tych korków nie ma tak naprawdę za dużo. Jeśli jedziemy do Marek z centrum miasta, to 38 minut musimy poświęcić na tą trasę. Do Otwocka 34 minuty, do Piaseczna 37 minut i do Nadarzyna 38 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości jak zawsze Państwu życzę i zachęcam, żeby ten czas spędzić razem z Radiem Warszawa. Postaram się, żeby było miło i przyjemnie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tori Kelly Dive na antenie Radia Warszawa, 21 minut po godzinie 18. Posłuchajmy, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Mądrość słowa i dialog z naukami o człowieku. Punkty 23 i 24. Kościół uznaje za towarzyszy drogi wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy dobra i piękna, widząc w nich cennych sprzymierzeńców w obronie godności każdej osoby oraz w trosce o ochronę stworzenia. Przyjmując duszpasterski styl Soboru Watykańskiego II, który wzywa do słuchania, rozeznawania i odczytywania znaków czasu, Kościół oświecony mądrością słowa nie lęka się spotkania z ludzką wiedzą. Słowo Boże daje pewne niezawodne kryteria, aby ukierunkowywać drogi sprawiedliwości oraz otwierać ścieżki pojednania i pokoju między ludźmi. Gdy zaś chodzi o zastosowanie tych kryteriów, w złożonych sytuacjach naszych czasów nieodzowny okazuje się wkład filozofii oraz nauk o człowieku i nauk społecznych, które pomagają głębiej rozumieć i wnikliwiej analizować dynamikę przemian kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Święty Jan Paweł II przypominał, że Kościół przyjmuje wkład nauk społecznych i czerpie z nich konkretne wskazania, aby z ich pomocą wypełniać swoją misję nauczania. Konfrontacja z tymi dziedzinami wiedzy nie osłabia mocy Ewangelii. Przeciwnie, pozwala z większą jasnością rozpoznać to, co rzeczywiście służy życiu wspólnot i osób. Papież Franciszek, pozostając w tej perspektywie, podkreślał, że w wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie rości sobie prawa do formułowania definitywnych rozwiązań, lecz uznaje znaczenie wsłuchiwania się w badania naukowe i wspierania rzetelnego oraz uczciwego dialogu między uczonymi, z poszanowaniem różnorodności opinii. Czerpiąc z tego owocnego dialogu między Ewangelią a ludzką wiedzą, Kościół stopniowo pogłębiał swoją naukę społeczną, kształtując z biegiem czasu dziedzictwo mądrości, odznaczające się teologiczną i antropologiczną spójnością zakorzenioną w chrześcijańskiej wizji osoby. Właśnie dlatego, że wyrasta ono z wiary i z jej rozumienia rzeczywistości, dziedzictwo to nie sprowadza się do zbioru rozwiązań technicznych ani do modelu ekonomicznego czy politycznego przeciwstawianego innym. Należy do innego porządku, do porządku zasad, które ukierunkowują odczytywanie wydarzeń i wspierają ewangeliczną interpretację procesów historycznych oraz związanych z nimi wyborów. Stąd wypływa właściwa funkcja nauki społecznej Kościoła, która nie zamierza zastępować odpowiedzialności polityki i instytucji, lecz ofiarowuje się jako wsparcie dla wspólnego rozeznawania, pomagające rozpoznawać i szerzyć to, co służy godności osób, żywotności wspólnot oraz dobru wszystkich.

26 minut do godziny 19, a na antenie Radia Warszawa Papa Dance i nasz Disneyland. Jeden chyba z największych hitów zespołu Papa Dance z 1988 roku, pochodzący z albumu Nasz Ziemski Eden. Jest to piosenka, która zdobyła pierwsze miejsce w koncercie Od Opola do Opola, a jej powstanie i historii wiąże się kilka ciekawostek. Na przykład taka, że słowa do piosenki napisał Jan Sokół, tekściarz i zarazem prywatnie ojciec Wojciecha Sokoła Sosnowskiego, czyli legendy polskiego hip-hopu. No i też za skomponowanie tego synth-popowego hitu odpowiadają Mariusz Zabrocki oraz Sławomir Wesołowski. No a co ciekawe, piosenka o mało co nie została zdyskwalifikowana przez Komisję Artystyczną Festiwalu w Opolu z powodu koślawego początku tekstu "Monalizą byłaś mi". Oburzało to purystów językowych, ale ostatecznie kontrowersja zadziałała jak świetny hit marketingowy. No myślę, że wszyscy z Państwa, którzy znają ten utwór, a podejrzewam, że jest nas tutaj większość, ten właśnie fragment "Monalizą byłaś mi" często sobie pod nosem podśpiewują. Takie ciekawostki jak zawsze ode mnie. Jak taki hit jest u nas w Radiu Warszawa, no to nie mogę się powstrzymać i troszkę tych ciekawostek muszę Państwu tutaj opowiedzieć. Już teraz Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe, czyli utwór z tego roku również bardzo przyjemny. Zobaczymy, czy też tak się wbije w naszą pamięć jak Papa Dance. Zobaczymy.

Lidia Pospieszalska i najpiękniej nam to jeszcze przegrywa na antenie Radia Warszawa na 13 minut przed godziną 19, a ja pozwolę sobie przypomnieć, że mamy sezon wakacyjny, więc startują już niedługo pielgrzymki. Dużo jest pielgrzymek z diecezją warszawsko-praską, na przykład w weekend, nie ten tylko następny, 18 pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka, to taka dwudniowa, troszkę krótsza. Jeśli ktoś z Państwa nie może się wybrać na taką pielgrzymkę dłuższą na Jasną Górę, to jest taka dobra propozycja. Jest też 43 warszawska praska pielgrzymka piesza, już taka na Jasną Górę, Pan mój i Bóg mój. Mamy też 43 praską pielgrzymkę pieszą pomocników Matki Kościoła. Jest w czym wybierać. Zachęcam do zapoznania się z tym. Diecezja warszawsko-praska, strona internetowa, tam wszystkie informacje.

0: Terry Jacks Season in the Sun kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa, o godzinie 19 jak zawsze wiadomości z Watykanu, także warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: W Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
7: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
6: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
8: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV. Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
6: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
9: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm, ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
6: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
10: wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
6: Mówi Radiu Watykańskiemu Vatican News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

5 minut po godzinie 19, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam. O 19.20 mamy Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, czyli nauki księdza Piotra Pawlukiewicza. Za chwilę Tomek Kamiński, postanowiłem iść za moim panem, więc piękny utwór nas przywita podczas tej godziny wieczoru w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. Ale będzie też kombi, będzie też Rockset, będzie też Alex Warren, więc i trochę nowszych, i trochę starszych, i polskich, i zagranicznych, i wszystko to, co Państwo lubią najbardziej, więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM. Gorąco zapraszam.

Brian Ferry, Slave to Love. 12 minut po godzinie 19 wybrzmią na antenie Radia Warszawa, nawet 13 minut po godzinie 19. Wakacyjne rekolekcje powołaniowe, taką mam propozycję dla Państwa. Szukasz swojej życiowej drogi, zastanawiasz się, co Bóg przygotował dla Ciebie. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn w wieku 18+, którzy chcą w ciszy i skupieniu rozeznać swoje powołanie. To wyjątkowy czas modlitwy, refleksji oraz okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Grzegorz Mądry, ojciec duchowny naszego seminarium. Termin to jest 21-23 sierpnia 2026. To jest weekend sierpniowy za miesiąc. Jeszcze chwilę czasu jest, więc można też się zastanowić. Miejsce, budynek wyższego seminarium duchownego diecezji warszawsko-praskiej przy ulicy Mehoffera 2. Zapisaj kontakt pod numerem telefonu 515-23-23-27. To jest numer telefonu, nie wysyłamy SMS-ów. Albo kontakt mailowy, kontakt@dwp.edu.pl. Więcej informacji też na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Myślę, że to jest dobra propozycja dla wszystkich właśnie panów 18+. Jeżeli macie takie wahanie, takie poczucie w sercu, to taka propozycja właśnie dla Was na 21-23 sierpnia.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, 19:20, Radio Warszawa, czas na nauki księdza Piotra Pawlukiewicza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Poczekaj jeszcze 15 minut.
2: Pytano faceta w Ameryce, jak zdobył $1,000,000. On mówi, kupiłem jabłko, wychuchałem, wypolerowałem, położyłem na słoneczku, dojrzało, do koszyka. Sprzedałem następnego dnia, 2 jabłka kupiłem, wypolerowałem, wychuchałem, 4 jabłka kupiłem, na rok nie potrzymałem, dojrzały, 8 jabłek, 16. I po prostu miałem połowę przyczepy jabłek już na traktorze. Tyle jabłek miałem. I wtedy umarła moja ciotka i zapisała mi $1,000,000. My, proszę Państwa, chodzimy do kościoła, my się staramy, wielkie przyczepiątki, 9, 18, 27... A Pan Bóg umarł na Golgocie 2000 lat temu i dlatego jesteśmy zbawieni. Pamiętajcie, każdy ksiądz konfesjonale jakby tak puszczał te grzechy, jakby tak kropił cię krwią Chrystusa. Pamiętaj, to jest nieprawdopodobne, dla nas nie do wyobrażenia. W czasie śmierci Chrystus widział twój grzech. Ten z ósmej klasy, coś się tam z chłopakami głupoty robili, bili koleżankę. Widział twój grzech. Wszystkie grzechy nasze widział. Zobaczyć grzechy miliardów ludzi na własne oczy można być zmarzmionym. A on tylko szepnął, Ojcze, przyjmij, ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Przyjmij moją ofiarę. Co możemy zrobić? To, na czym polega to beczenie, to dzwonienie? Proszę Państwa, pokora. Kiedyś Jezus pokazał Atanazemu w widzeniu wszystkie chwyty, jakie szatan ma na nas, wszystkie. Atanaz, jak to zobaczył, powiedział, Jezu, kto się temu oprze? Kto się temu oprze? A Jezus odpowiedział, człowiek pokorny. Pychę z czymś najgorszym. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział słowa, które do dziś mnie szokują. Lepiej człowiekowi popaść w grzechy ciężkie, niż we wszechogarniającą pychę. Co jest lekarstwem na pychę? Upokorzenie. Pewien młody pan, który wpadł w alkoholizm, chciał z niego wyjść. Pojechał do takiego zakładu, dali mu termin, przyjechał. No i mówią mu, to są obiady, to są kolacje, to są wydania terapeutyczne. Możesz spacerować po lesie, tylko nie wolno ci przekroczyć linii, jaką dają te dwa drzewa. A dlaczego? Bo nie wolno. Nie przekroczać nigdy tej linii. Chociaż tam jeszcze dalej dużo fajnego ogrodu. On poszedł, stanął przed tą linią i kurczę, dorosły facet, jestem zabraniał mi przejść przez linię. Przejdę przez tą linię. A Grzegorz mówi, nie przechodź. No przejdę przez linię, dzieci nadę. Ale nie przeszedł. Upokorzył się. Przeciwko głupiemu przepisowi, bo przepis był głupi, nie? Słuchaj, naprawdę walczysz z grzechem? Naprawdę walczysz? To jak ci matka powie, skocz do sklepu, to powiedz, mamo, już idę. Nie chcę, żebyście się do dziewczyny czy panowie robili służącymi matek na każde zawołanie. Ale upokórz się trochę. Założysz ciuchy jakieś, coś tam, a mama powie, jak ty wyglądasz? Tak, mama, mówisz, przebrać się? Dobra, to się przebiorę trochę. Do tej pory warczałaś, odczep się ode mnie, od moich ciuchów. Upokorzenie. Wiecie, jakie są upokorzenia? Trafiłem do seminarium, to ksiądz nasz od śpiewu mówi, Piotr, tu w pianinie ma brudne klawisze. Weź jakąś wodę kolońską czy spirytus i wyczyść klawisze w pianinie. Ja zachowałem się jak rasowy chłopiec wychowany w komunistycznej szkole. Zawołałem, Władek, chodź na tutaj, wyciścisz te klawisze w pianinie. I zaczyna się lekcja, następna, wieczór patrzy, klawisze są brudne. Piotr, prosiłem cię, żebyś wyciścił klawisze, ale księży profesorze, oddałem wszystko Władkowi. Ciebie prosiłem, ale ja oddałem Władkowi. Ciebie prosiłem. A rzeczywiście, jak to trudno było załapać.
1: Część trzecia. Powtarzaj się przed Bogiem.
2: Jestem autorem pomysłu, który nigdy nie zostanie zrealizowany, a bardzo chyba byłby ciekawy projekt, słownika, takiego słownika przekleństw dla sióstr zakonnych, bo one nie mogą przeklinać, a przekleństwa są teraz troszeczkę potrzebne. A teraz dlaczego? Na pielgrzymce był taki ksiądz Adam, który chodził od wielu lat na pielgrzymkę, ale przed tą pielgrzymką złamał mu się obojczyk. I lekarz mówi, no to założymy tak. Panie, pan musi zrobić, żeby tego nie było widać, że mam złamany obojczyk. Więc lekarz jakoś obwinął go bandażami takimi sztywniejącymi tutaj i my, księża, wiedzieliśmy, że on idzie z ogromnym opatrunkiem. To się wszystko mu wpijało, tam się czerwieniło. Ale on powiedział, że do końca dojdzie. No i rzeczywiście doszedł do końca z tą swoim opatrunkiem, a chłopaki przychodzą, mówią, księdza Adama do góry. A mówi, panowie, już teraz mogę wam powiedzieć, bez popielgrzymce. Ja mam złamany obojczyk. Ale numer to jest 200 kilometrów ze złamanym obojczykiem. Chłopaki, za ręce, za nogi, księżulka, szybciutko. Panowie, uspokójcie się, ja naprawdę mam chory, jestem chory. Co ksiądz tam znajdzie? Bać go. I wtedy ten ksiądz powiedział. I oni zbaranieli. Ksiądz chyba naprawdę jest złamany. I teraz dlaczego siostrą, bo to skutkuje. Wychodziłem od sióstr po śniadaniu kiedyś rano, miałem jeszcze ślicznego poloneza, jak to się mówi, cofam do tyłu, a siostry stoją na schodach i tak mi machają. Więc ja im też odmachałem i w tym momencie przerżnąłem w drzewo. Ale bardzo mocno. I mówię potem, siostry, dlaczego żeście nie krzyczały, że jadę na drzewo? No mówiłyśmy księdzu, żeby w lewo, w lewo.

Ależ nam się klimatycznie zrobiło tutaj na antenie Radia Warszawa. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, dokładnie. 27 minut, 26 minut zostało do godziny 20, a ja gorąco zachęcam do słuchania Radia Warszawa. Zachęcam do tego zawsze, ale zachęcam szczególnie jutro, ponieważ jutro, nie powiem o której, ale jutro będzie możliwość wygrania wyjątkowego wyjazdu dla dwóch osób, dwudniowego wyjazdu do Bartnika Sądeckiego. Jest to takie przepiękne miejsce związane z api inhalacjami. Takie pszczółki tam latają, można odpocząć, nazdrowić się, we wspaniały czasów, wspaniały sposób spędzić czas. Naprawdę jest to przepiękne tereny. Tutaj zaglądam sobie na stronę. Zdecydowanie warto nas słuchać, bo tak jak mówię, dwie osoby będą mogły wygrać dwudniowy wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Jutro Radio Warszawa, oczywiście 106,2 FM, warto słuchać podczas całego dnia. No i trzymam za Państwa kciuki. W jaki sposób to już wszystko będzie przekazane, także mam nadzieję, że się komuś z Państwa uda właśnie taki wyjazd do Bartnika Sądeckiego wygrać.

Alex Warren, Fever Dream na 16 minut przed godziną 20 wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. Teraz mam kilka informacji dla mieszkańców Ochoty, Bemowa i Bielan, albo osób, które tamtędy będą podróżować w weekend, ponieważ drogowcy wrócą w Aleje Jerozolimskiej i dokończą asfaltowanie ochockiego odcinka arterii. W weekend układanie nowej nawierzchni zaplanowano też na Połczyńskiej, na Bemowie. Z kolei od poniedziałku 20 lipca rozpocznie się 4-dniowy remont ulicy Klaudyny na Bielanach. Wszystkie prace drogowe będą się wiązały ze zmianami dla kierowców, a roboty w Alejach Jerozolimskich i na Klaudyny spowodują zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Więc to są bardzo ważne informacje. Jeżeli chodzi o drugi etap frezowania w Alejach Jerozolimskich, to roboty rozpoczną się w piątek 17 lipca około godziny 22. Zakończą się w poniedziałek 20 lipca o godzinie 5 i wtedy kierowcy pojadą już po nowej nawierzchni i po nowym odcinku. Zachęcam wszystkich Państwa właśnie, którzy mieszkają w tych rejonach albo podróżują po Ochocie, po Bemowie i po Bielanach, do tego, aby sprawdzić po prostu rozkład na stronie Urzędu Miasta Warszawy. Tam wszystkie rozpiski dokładnie porozpisywane, kto może przejechać, kto nie może, jak jeżdżą komunikacje miejskie, jak te ulice funkcjonują, jak będą zamknięcia. Myślę, że to są ważne informacje, szczególnie jeśli będziemy tamtędy się przemieszczać. Także warto. Urząd Miasta Warszawa. Już teraz Roxette i Listen to Your Heart na naszej antenie, później Kombi i The Rubettes. Także warto zostać.

0: The Rubets, Sugar Baby Love. Ten taki charakterystyczny początek, nie będę go jeszcze raz powtarzać. Myślę, że wszyscy Państwo bardzo, bardzo dobrze znają. Kończą nam godzinę 19 w Radiu Warszawa. Za dwie minuty godzina 20. Warto zostać razem z nami podczas wieczoru w dobrej atmosferze, bo jeszcze wiele, wiele ciekawych i wartościowych rzeczy przed nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
10: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
11: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić. Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
1: Po reklamie.
0: Mimo, że mamy godzinę 20, już upał nadal nie ustępuje. 27 stopni w Warszawie, 27 w Ząbkach, 26 w Dawidach, w Bielawie, w Piastowie, 25 w Pruszkowie, w Łomiankach, w Rębelszczyźnie i w Legionowie. W nocy ta temperatura będzie delikatnie spadać, ale myślę, że słowo delikatnie jest tutaj bardzo ważne. Najmniej 19-18 stopni, więc nadal bardzo ciepło i jutro również upały. Miejmy to na uwadze i dbajmy o siebie w tym czasie. Czasem nadal trwa wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. Ania Bobko, witam Cię z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Sleeping Satellite nas przywita muzycznie, będzie też Sanach itp. itd. To jest świeżynka od Sanach, taka jeszcze tygodniowa, nawet tygodnia dokładnie nie ma. W tej godzinie także krucjata miłości, ABC społecznej krucjaty miłości dokładnie, więc warto z nami zostać.

cenach itp. itd. No i jak się Państwu podobało? Ja osobiście jestem bardzo zachwycona. Utwór wyszedł 10 lipca, czyli w zeszły piątek. Bardzo przyjemny, Lecę do gwiazd. Myślę, że Sanach to bardzo znakomita polska artystka, która naprawdę teraz dość trafia w polskie serca. Także trzymamy za nią bardzo mocno kciuki, aby leciała do tych gwiazd jak najwyżej. A na naszej antenie już za chwilę Shakespeare Sisters i Stay, utwór z 92 roku, więc troszeczkę starsze niż to ITP, które ma niecały tydzień.

0: Donnie Warwick, Heartbreaker, 21 minut po godzinie 20, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Czas to miłość. Już teraz na antenie Radia Warszawa.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
2: Słowem można skrzywdzić i zranić. Co zrobić z krzywdą wyrządzoną słowem? O tym porozmawiamy. Trudno się naprawia te krzywdy wyrządzone słowem, bo trzeba pójść do kogoś, tak myślę, najbardziej prosto jak się da. Pójść i powiedzieć, przyznać się, zrobiłem to i to, no i przeprosić się. A to jest bardzo trudne.
3: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście w każdym przypadku trzeba. Ja nie chciałbym siebie usprawiedliwiać, ale powiem takie wydarzenie ze swego życia, z którego no można powiedzieć, że mam bardzo mocną naukę, że jednak trzeba bardzo uważać na słowa, a później trudno to naprawić. Kiedyś do mnie przyjechali znajomi do mojego rodzinnego miasta, żeśmy zwiedzali to moje miasto, chociaż nieduże, i pewnego wieczoru mieli zostać na kilka dni. Jeden z tych moich kolegów, który tak mi się wydaje, bardzo mnie jakoś lubił, cenił, mówi: słuchaj, a weź powiedz, jak ty mnie odbierasz, co o mnie myślisz? A ponieważ ja generalnie jestem zero-jedynkowy, to mu powiedziałem, co o nim myślę, i tam nie było tylko samych plusów. No i proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia ci dwaj moi koledzy wyjechali nagle z mojego domu, powiedzieli, że muszą nagle wracać. Sytuacja była w zawieszeniu przez kilka dobrych lat i nigdy chyba z nimi o tym nie porozmawiałem. Bo każdy z nas, tak mi się wydaje, przepracował to w sobie, bo dzisiaj mamy dobre relacje, tak? Ale bardzo to jest niebezpieczne rzeczywiście i trudne, ale to mnie też nauczyło. Michał, nie musisz wszystkiego powiedzieć tak, jak myślałeś. Po prostu musisz rzeczywiście uważać. Trzeba rzeczywiście spojrzeć gdzieś sercem, znowu ocenić, jakie sytuacje naprawiać, tak? Czy rzeczywiście to się da? Patrzeć, jak ten człowiek na mnie reaguje, bo jeżeli cały czas jest coś takiego w zawieszeniu, to myślę, że w pewnym momencie warto pomyśleć o tym, żeby z tą osobą porozmawiać w cztery oczy. Czyli wyjaśnić.
2: No dobra, dobra. Mówimy o tej sytuacji, kiedy rzeczywiście zdaliśmy sobie sprawę z tego, że powiedzieliśmy słowo, które wyrządziło krzywdę, a ja sytuację trochę chciałabym może odwrócić albo wrócić trochę wcześniej, bo z językiem bywa tak, że pleciemy czasem coś trzy po trzy.
3: Do tej danej osoby.
2: I do tej danej osoby, i w ogóle myślę o tych słowach, które o kimś wypowiadamy, niekoniecznie do tej osoby, której to dotyczy. Czasami sobie myślimy, no dobra, no pogadałem sobie, powiedziałem coś o kimś, bo ktoś mnie zdenerwował, i powiedziałem to osobie niezaufanej.
3: Tak.
2: I nie zastanawiam się nad tym, czy to krzywdę wyrządziło, czy nie. Czy powinniśmy się nad tym zastanawiać, czy nie?
3: Znaczy, ja jestem za tym, że powinniśmy się nad tym zastanawiać, ale bardzo trudna sytuacja, która się może nawet zdarzać bardzo często w naszym życiu. Nawet w taki sposób, że my sobie tego czasami nie uświadamiamy, że coś takiego robimy. Po prostu jako priorytet bierzemy sobie to, że nie, ja się teraz muszę wygadać, ja muszę to z siebie wyrzucić i nieważne, kto to będzie tego słuchał. A no właśnie, no to może warto przy okazji tego, że o tym rozmawiamy, w takim razie zastanówmy się, czy takich sytuacji w moim życiu nie ma. Że gadam byle co, jak to powiedziałaś, trzy po trzy, byle komu, nie ze względu na godność osoby, tylko ze względu na zaufanie i na to, że co on zrobi z tą informacją, prawda? No to zastanówmy się w takim razie, jak rzeczywiście przeżywamy takie sytuacje. Czy wyrzucamy to byle gdzie?
2: A jest jeszcze jeden aspekt, bo my mówimy coś do kogoś o kimś innym i tym samym chyba też obciążamy tę osobę, która słucha. Obciążamy w tym sensie, że mówimy do niej te informacje, a ona przyjmuje i może nie zawsze też nam powie: słuchaj, ale mi jest potem z tym ciężko.
3: No to
2: a tak bywa.
3: Tak może rzeczywiście być i dlatego warto w tych nieraz naszych relacjach sobie pewne rzeczy poustawiać, zapytać się takiej osoby, czy ja mu nie sprawiam takiej trudności i takiego obciążenia. To już jest wyższy poziom relacji, uważam. Na takich ludzi, chociaż jestem tutaj bardzo zdystansowany, by nadużywać tego słowa, możemy powiedzieć: to jest mój przyjaciel, ja z nim mogę o wszystkim pogadać, on mnie może ponieść. Ale to fakt, że od czasu do czasu warto zapytać o to, może, czy ja mogę to powiedzieć. Jeżeli ta osoba mówi tak, no to znaczy, że można.
2: I jeszcze z tymi słowami, które wypowiadamy i krzywdą, którą one mogą wyrządzić, ja widzę jeszcze jeden problem wśród nas katolików, bo my chodzimy do spowiedzi i wtedy mówimy o tych słowach, no bo w rachunku sumienia zauważyliśmy. Okej, te słowa, które powiedziałam, to była obmowa, to było plotkarstwo, to był osąd na przykład. Idę do spowiedzi i potem: uff, czysta karta, ale czy to jest wszystko? Czy jeszcze może coś by trzeba było zrobić?
3: Trzeba zobaczyć na konsekwencje wypowiadanych przeze mnie słów. Jeżeli kogoś skrzywdziłem i w danym środowisku zniszczyłem mu opinię, proszę bardzo, mamy obowiązek iść, jeżeli to było zafałszowane, i to zmienić. Powiedzieć, że tak zrobiłem. Nawet jeżeli ta osoba przeżywa konsekwencje tego bardzo mocno dostrzegalne i widoczne w jej życiu, myślę, że trzeba by było pójść do takiej osoby i zapytać się, jak ja mogę tą krzywdę, za którą cię przepraszam, naprawić, jeżeli coś takiego jest. To jest właśnie pytanie o naprawienie konsekwencji wypowiadanych słów. A myślę, że to jest bardzo trudne.
2: Ale do tego nas zachęca kardynał Wyszyński w ABC Społecznej Krucjaty Miłości, o której rozmawiamy w punkcie trzecim. A skoro chcemy iść drogą miłości i to drogą tej miłości najbardziej szalonej i no, tak wielkiej, która ma nas doprowadzić do świętości.
3: Bo oczywiście, że warto i myślę, że to buduje piękne nasze serce, ale jestem przekonany, że kiedy człowiek wchodzi w uczenie się miłości, coraz bardziej sensownie, radośnie, w pokoju i wolności przeżywa swoje życie. Ja jestem coraz bardziej z siebie zadowolony, mam coraz większy pokój w swoim sercu. Tak działa miłość Pana Boga.
1: Czas to miłość.

0: Chris Rea, Josephine wybrzmią na antenie Radia Warszawa 26 minut przed godziną 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A ja teraz przychodzę dla Państwa z propozycjami na niedzielę. Kino z wartościami na wakacje, lato z Rafael Film. Wakacje nie muszą oznaczać wyłącznie lekkich komedii i największych kinowych przebojów. Cykl Lato z Rafael Film proponuje widzom filmy, które mają zapewnić rozrywkę, ale także skłaniać do refleksji i rozmów o relacjach, wierze, rodzinie oraz życiowych kryzysach. O wakacyjnych pokazach opowiedział na antenie Radia Warszawa Przemysław Wręźlewicz, czyli dyrektor Rafael Film. Jak podkreślił, mimo rozwoju platform streamingowych, wciąż nie brakuje osób, które chcą oglądać wartościowe produkcje na dużym ekranie i przeżywać je razem z innymi. I tak Rafael Film zaproponowało co niedzielę właśnie różne filmy. Teraz na 19 lipca jest ta propozycja Niebo nie może czekać. Pokazy w ramach cyklu odbywają się m.in. w warszawskich i podwarszawskich kinach. Seans zaplanowano w Multikinie Targówek, Multikinie Pruszków, Multikinie Złote Karasy oraz Kinie Mundek. Organizatorzy chcą, aby niedzielne popołudnia stały się czasem wspólnego oglądania filmów oraz rozmów o poruszanych w nich tematach. Gorąco zapraszamy. Więcej informacji oczywiście na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tam też jest rozmowa z panem dyrektorem i też jest cała rozpiska tych filmów. Dodam, że są trzy filmy przedpremierowe planowane, więc warto się zainteresować.

Celine Dion, A New Day Has Come. Taki piękny utwór z 2002 roku mógłby jutro polecieć rano, na przykład podczas poranka z Radiem Warszawa, bo to znaczy, że nowy nadszedł dzień, nadszedł nowy dzień. O, w ten sposób, chociaż podczas wieczoru w dobrej atmosferze też idealnie się wpasowuje. A propos poranka, gorąco zapraszam oczywiście do słuchania poranka razem z Radiem Warszawa o 8.15. Gościem Weroniki Ostrowskiej będzie ksiądz dr Łukasz Żak i będą odpowiedzi na pytania dotyczące schizmy lefebrystów, więc bardzo ważny temat, myślę, że warto słuchać, ale ogólnie warto słuchać całego poranka od 7 do 10. Weronika Ostrowska i Jarosław Wydra gorąco zapraszają. Ja również gorąco zapraszam, powiem, że warto. When the going gets tough.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
2: Różowy, że aż oczy bolą.
1: A dla ciebie mam różowe okulary.
2: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
1: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
2: Okej, ale ja na nim będę siedział.
1: Z różem ci do twarzy.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają.
1: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska obok niego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
4: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa, godzina 20:55.
7: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Państwa hojność dała piękne efekty. W wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Lorytanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było pierwotnie 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku. W środku radosna nowina w piekarach, mówi wychowawca ze świetlicy, pan Kamil.
8: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
7: Zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Udało się ją dokończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę, czyli blisko 6 tysięcy złotych. Za wsparcie bardzo w imieniu dzieci ze świetlicy dziękujemy. W warszawskim Oknie Życia przy ulicy Księdza Kłopotowskiego znaleziono noworodka. Dziecko pozostawiono w nocy z 15 na 16 lipca. Siostry Loretanki, które prowadzą placówkę, natychmiast objęły je opieką. To siódmy przypadek od uruchomienia Okna Życia w 2009 roku. Jak podkreślają siostry, okno jest miejscem, w którym matka znajdująca się w trudnej sytuacji może anonimowo i bezpiecznie pozostawić nowonarodzone dziecko. Następnie noworodek otrzymuje niezbędną opiekę, a po zakończeniu wymagane procedur ma szansę trafić do rodziny adopcyjnej. Siostry przypominają też, że kobiety, które nie mogą wychować dziecka, mogą skorzystać z pomocy ośrodków adopcyjnych. Takie rozwiązanie pozwala przekazać ważne informacje o zdrowiu i pochodzeniu dziecka, co może mieć znaczenie dla jego przyszłości. W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze – Światłem Świata na Drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Są one dostępne na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w wakacyjnych obozach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od czwartku studenci są w Płocku. Tak mówił na konferencji prasowej biskup płocki Szymon Stułkowski.
9: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy. i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
7: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd, podkreśla przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ksiądz Dariusz Kowalczyk.
10: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacji, to naprawdę jeszcze nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Tylko każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
7: W organizację pobytu zaangażowało się także miasto Płock wraz z miejscowymi szkołami, uczelniami i instytucjami. W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. We wrześniu z kolei przyjdzie czas na obóz dla tegorocznych maturzystów.

Już za chwilę połączymy się z Jasnogórą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski, a po nim o 21:30 jak zawsze nasza wspólna modlitwa różańcem świętym.

Maryjo, nasza starsza siostro, jest 9 wieczorem, gasną światła, cichnie jasnogórskie wzgórze, a my, Twoi młodsi bracia i siostry z Karmelu, stoimy przed Twoją ikoną. Nie ma w nas dziś chęci na wielkie, wyreżyserowane słowa. Chcemy po prostu pobyć z Tobą tak po cichu, jak rodzeństwo, które po ciężkim, wyczerpującym dniu siada razem w domu i w milczeniu patrzy sobie w oczy. Przecież Ty przeszłaś tę ziemską drogę przed nami i znasz każdy jej wyboisty zakręt. Moja starsza siostro, naucz nas modlić się na nowo. Tak często nasza modlitwa zamienia się w potok pustych słów, w nerwowe zagłuszanie ciszy, w recytowanie formułek, w których gubimy serce, a przecież Ty modliłaś się zupełnie inaczej. Twoja modlitwa była cichym, miłosnym wpatrywaniem się w Boga, trwaniem przy Nim w każdej minucie szarego dnia. W tym szczególnym czasie, gdy w Kościele i w Karmelu świętujemy jubileusz świętego Jana od Krzyża, wielkiego mistrza kontemplacji i milczenia, Twoja lekcja modlitwy staje się dla nas jeszcze głębsza. To on, ucząc się od Ciebie, pisał o miłosnej uwadze skierowanej na Boga, o ciszy, która mówi najgłośniej. Ty byłaś pierwszą, która w ten sposób rozmawiała z Ojcem.

albo że to my robimy coś nie tak. Wtedy Ty, która przetrwałaś najciemniejszą i najgłębszą ciszę Wielkiej Soboty, kładziesz nam dłoń na ramieniu, szeptasz nam do ucha, że prawdziwa bliskość to nie są miłe stany i emocjonalne uniesienia, ale decyzja, by pozwolić kochać się w absolutnej ciemności. Uczysz nas, że tam, gdzie kończą się nasze zmysły i nasze ludzkie siły, zaczyna się najczystsza, niczym niezakłócona łaska. Wiesz, co nas najbardziej boli na dnie naszej egzystencji? To, jak bardzo czasami samych siebie nie akceptujemy. Patrzymy w lustro i widzimy tylko swoje porażki, zmęczenie, popękane obietnice i to wszystko, co w nas ułomne i niedoskonałe. Wydaje się nam, że Bóg patrzy na nas z dokładnie takim samym rozczarowaniem i wstrętem. Ale Ty, nasza czuła starsza siostro, delikatnie podnosisz nasze podbródki, odwracasz naszą zabrudzoną wstydem twarz ku Niemu i pokazujesz nam prawdę, która nas całkowicie rozbraja. Nasz Ojciec patrzy na nas codziennie, w każdej sekundzie i aż nie może wytrzymać z radości, że po prostu jesteśmy. On nie kocha nas za to, że jesteśmy idealni. On kocha nas mimo naszych braków i właśnie z tymi brakami chce nas tulić. Pomóż nam wreszcie uwierzyć w tę miłość, która nie stawia żadnych warunków. Chcemy Cię naśladować, a nie tylko podziwiać. Nasza mała siostra Teresa od Dzieciątka Jezus miała całkowitą rację, mówiąc, że największym błędem jest stawianie Cię na tak wysokich cokołach, że stajesz się dla nas niedostępna. Przepraszamy Cię, że ubraliśmy Twoje życie w złoto i chmury, zapominając, że Twoja codzienność była do bólu prosta i zwyczajna. Chcemy naśladować Cię właśnie tam, gdzie toczy się nasze prawdziwe, nierzadko trudne życie. Pomóż nam uświęcać to, co najbardziej przyziemne. Gdy nasza codzienność jest tak wyczerpująca, jak mozolne wyciąganie ze studni setek litrów wody, rutynowa, monotonna i nudna. Pomóż nam wtedy przynieść tę naszą wodę zmęczenia do Jezusa, wierząc, że On przemieni ją w wino nowej miłości. Naucz nas naśladować Twoją pokorę i miłość w drobnych gestach. Niech to będzie ciepły uśmiech posłany rano do zmęczonego współmarzonka, powstrzymanie języka, gdy ciśnie się na usta złośliwy komentarz, czy cierpliwość do dzieci, gdy po całym dniu puszczają nam nerwy. Uczyń nas wrażliwymi na bliźnich, byśmy potrafili bez rozgłosu wyświadczyć komuś dobry uczynek miłosierdzia. Z nabożeństwem szkaplerznym jest trochę tak, jak z tym wydarzeniem z życia Eliasza. Pomóż nam powracać 7 razy, gdy nam się nie uda, gdy znowu zapomnimy o miłości, gdy upadniemy, naucz nas wracać i decydować się na nowo. Maryjo, dziś znów chcę naśladować Twoją wiarę i Twoje milczenie. Wierzymy, że z tych małych wysiłków w końcu zrodzi się na horyzoncie chmura pełna ulewy Bożej łaski. I dlatego z taką miłością i wzruszeniem dotykamy dziś szkaplerzy na naszych piersiach. Oblekasz nas w tę szatę jak starsza siostra, która otula młodsze rodzeństwo swoim własnym płaszczem, żeby chronić je przed chłodem i dać poczucie bezpieczeństwa. Ten kawałek materiału to nasza więź z Tobą, to codzienne przypomnienie. Jestem powołany, by żyć tak jak moja starsza siostra. Ona idzie ze mną. Czasami przynosimy Ci ten szkaplerz cały ubrudzony kurzem naszych dróg, poszarpany, spocony od codziennego znoju i walki, a Ty, najwspanialsza starsza siostro, nie każesz nam go prać ani prasować, zanim do Ciebie podejdziemy. Ty przyjmujesz nas dokładnie takich, zmęczonych życiem, poobijanych przez bolesne doświadczenia, bezsilnych. Ten prosty, brązowy skrawek sukna staje się w Twoich dłoniach czymś więcej niż odzieniem. Staje się miękkim bandażem, którym delikatnie owijasz nasze krwawiące życiowe rany. Szeptasz nam wtedy do ucha: nie musisz już udawać silnego przed całym światem, mój bracie, moja mała siostro. Ja jestem przy Tobie, odpocznij, poniosę ten ciężar razem z Tobą. Wierzymy głęboko, że na samym końcu naszych ziemskich zmagań, kiedy przyjdzie nam przekroczyć próg wieczności i stanąć u bram nieba, nie będziemy tam sami. Wierzymy, że Ty, nasza starsza siostro, wyjdziesz nam naprzeciw.
Weźmiesz nas za rękę, zaprowadzisz przed oblicze swoje.

0: Twojego Syna, spojrzysz głęboko w Jego oczy i powiesz tę jedną najpiękniejszą modlitwę. Spójrz, mój Synu, oto mój młodszy brat, oto moja młodsza siostra, którzy przez całe życie wiernie nosili mój szkaplerz. Każdego dnia, choć tak bardzo nieporadnie, nieudolnie i słabo, próbowali jednak kształtować swoje małe serce na wzór serca mojego i serca Twojego. Sam najlepiej wiesz, jak im to wychodziło. Ale teraz Ty sam dokończ tego dzieła. Przemień ich serca do końca i upodobnij je już na wieki całkowicie do Twojego Najświętszego Serca. Maryjo, nasza siostro, Ty pierwsza przeszłaś tę drogę i doskonale naśladowałaś Jezusa. Trzymaj nas mocno za ręce. Kiedy brak nam sił, módl się za nami i z nami. Kiedy zapominamy, jak kochać i rozmawiać z Ojcem, przytul nas i naucz nas swojego świętego milczenia. Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy o Twojej miłości i z ufnością czuwamy razem z Tobą. Amen.
1: Dzisiejsze rozważanie poprowadził ojciec Marcin Fizia z zakonu ojców karmelitów. Dziękujemy za to rozważanie, za dzisiejszą obecność w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, za przybliżenie nam tej wielkiej łaski, jaką jest noszenie świętego szkaplerza. Obecni są wśród nas na modlitwie apelowej ksiądz biskup Wiesław Śpiewak, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach, a także ksiądz biskup Nicolas Deal, anglikanin, a także ksiądz biskup Leon Mały z diecezji lwowskiej. Obecni są wśród nas pielgrzymi, uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Kamieńska, z Gorzkowic, z Rozprzy, z Trzemeśni. Dzisiaj także razem z nami byli uczestnicy pierwszej pielgrzymki archidiecezji poznańskiej z Piotrkowa Trybunalskiego. Przybyła do nas pielgrzymka rowerowa z Wielunia. Obecni są wśród nas pielgrzymi z archidiecezji łódzkiej. To pielgrzymka rowerowa z miejscowości Dobroń. Jak każdego 16 dnia miesiąca stają, Mario, przed Tobą pielgrzymi z Wadowic, aby dziękować za dar świętego Jana Pawła II. Są pielgrzymi z diecezji opolskiej, z miejscowości Stary Las, Suchej Kamienicy i Arnętówki i okolic. Są pielgrzymi z Wielunia, z Wojnowic, Włodzienina, a także z Nowego Lasu i z Szarbelina, z Piotrowic, z archidiecezji krakowskiej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnych wśród nas, księży biskupów. Prosimy za nasz pauliński zakon. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci, Mario, wszystkie osoby chore i cierpiące, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Odmawiamy tajemnicę szczęści i światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,

0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
9: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza biskupa Leona prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
10: Ojcze.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Mateusza Kowalskiego, a o 21.30, jak zawsze, zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
1: Faryzeusze obserwują uczniów Jezusa i natychmiast dostrzegają to, co ich zdaniem jest niewłaściwe. Widzą złamany przepis, ale nie zauważają głodnych ludzi. Jezus przypomina im bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż surowego osądzania. Prawo zostało dane człowiekowi po to, by prowadziło go do Boga, a nie po to, by stało się ciężarem nie do uniesienia. Jak często podobna postawa pojawia się także w naszym życiu. Łatwo dostrzec błędy innych ludzi, łatwo oceniać ich decyzje, zachowania czy wybory. Trudniej jest zatrzymać się i spróbować zrozumieć ich historię. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Każdy zmaga się z problemami, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy znali całą historię drugiego człowieka, prawdopodobnie częściej okazywalibyśmy współczucie niż krytykę. Jezus nie zachęca do lekceważenia przykazań, ale zachęca do patrzenia na wszystko przez pryzmat miłości, bo to właśnie miłość jest sercem Ewangelii. Dojrzała wiara nie polega na szukaniu cudzych błędów. Polega na uczeniu się miłosierdzia, którym Bóg każdego dnia obdarza nas samych. Zastanówmy się, czy w moim spojrzeniu na innych jest więcej zrozumienia i miłosierdzia, czy raczej więcej osądu i oceniania.

0: To jest Radio Warszawa.
1: I wybija godzina 21.30 i oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wadziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie i zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Marii, o ducha pocieszyciela dla jej bliskich. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, mądrość w wyborach dla Macieja. O łaskę nieba i miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Sławka i zmarłych z rodziny. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkapleżnej o zdrowie, pomoc w wychowaniu dzieci i miłość dla Anny i Łukasza. O łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Magdaleny, o uleczenie kręgosłupa Marty. O pojednanie dla Anny i Piotra, o dobre wybory życiowe i pomoc w praktykach studenckich dla Szymona. O powodzenie operacji Hani, o dary Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o zdrowie i siły dla jej najbliższych. O powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym Anny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O dobre wyniki badań, trafne leczenie, potrzebne siły dla Czarka, o wsparcie, potrzebne łaski dla jego żony Alicji, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie, potrzebne łaski dla Michała, o opiekę i Bożą pomoc dla jego żony Iwony. O mądrość Ducha Świętego dla lekarzy modli się słuchaczka. O bezpieczny i udany wypoczynek dla Kacpra modli się rodzina. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O rozwój praskiej pielgrzymki pieszej, pomocników Matki Kościoła i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowań i przemarszu. Jak zawsze modlimy się także w intencjach wszystkich zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące i za dzieci poczęte, a nie narodzone. I dziś w studiu modli się z nami pani Magdalena Tchórz z Ruchu Pomocników Matki Kościoła i Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, a rozważania są przygotowane specjalnie na dzisiejszą modlitwę i są to rozważania z nauczania błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. 512 700 444 512 700 555 dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji, a my rozpocznijmy modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Pierwszy raz z ust ludzkich wychodzi takie świadectwo, oto Baranek Boży. Widzimy tu wyjątkowe zadanie Jana, który w wielkiej prostocie ducha rozpoznaje Boga, nawet pod osłoną ciała Jezusa Chrystusa. Widzi w nim wszystko, co Chrystus ma uczynić. Jak gdyby przez introspekcję zagłębia się we wnętrze Chrystusa, wydobywa je i odsłania, i objawia. Objawia tajemnicę Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: I już teraz modli się z nami wspólnie Pani Katarzyna. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Chleba naszego powszedniego.
3: Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam
3: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Katarzyno. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
3: Panem Bogiem.
2: Tajemnica objawienia się Jezusa w Kanie Galilejskiej. Uderza nas przedziwna bliskość, niemal poufałość, jaka istnieje między Maryją a Jezusem na tle godów w Kanie. Czujność Maryi jest uważna. Synu, nie mają wina. Zdawałoby się, że uwaga nie w porę, a jednak wywołuje ona działanie Chrystusa. Maryja wie, że to działanie przyjdzie. Cokolwiek wam mój Syn każe, czyńcie. I Chrystus zaczyna działać. Czyni początek cudów, przyspiesza ich godzinę.
1: I już teraz modli się z nami Pan Marek. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
1: I jeszcze przypomnę tylko numer telefonu 512-700-444, 512-700-555, a my kontynuujemy modlitwę Różańcem Świętym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
4: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Marku. Spokojnie na tym. Z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem.
1: 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Kościół nieustannie odnawia w nas nadzieję, że Bóg kieruje wobec nas miłość i zbawczą wolę. Oto w Ewangelii Świętej znajdujemy obraz błogosławionej działalności Chrystusa Pana w świecie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, Głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewangelia jest przepowiadana. Nadzieja nie jest bez podstaw. Widzimy to w pracach Soboru Watykańskiego II. Cały Kościół pracował na Soborze nad tym, by zapowiedź Chrystusa Pana urzeczywistniała się w świecie współczesnym. I dziś Kościół nieustannie przynosi ulgę światu przez ożywiającego nas i uświęcającego Chrystusa. I to jest nowoczesna odnowa świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: I już teraz modli się z nami Pan Kacper z rodziną. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże!
1: Chleba
5: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Kacprze, i dla całej Pana rodziny. Wszystkiego dobrego.
5: Bóg zapłać.
1: Z Panem zapłać Bogiem, z Panem Bogiem. Spokojnej nocy życzymy.
5: Dziękujemy wzajemnie.
1: 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Chrystus zszedł z Taboru na sam dół, gdzie dopełnia się codzienna ludzka męka, której trzeba zaradzić. Może właśnie dlatego nic nie odpowiedział na wniosek Piotra, aby tam, na górze, wybudować 3 przybytki i pozostać w chwale. Nie tak ma być. Chrystus sprowadził uczniów na sam środek ludzkiej niedoli. Ich miejsce jest tam, gdzie człowiek cierpi, gdzie jest niedola, męka, gdzie serce ojcowe się rozdziera. Trzeba zrezygnować ze swoich planów i myśli i poddać się ludzkiej potrzebie, ludzkiej udręce. Trzeba wyjść na spotkanie ludzkiej niedoli.
1: I już teraz modli się z nami pani Ania. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze,
6: o zdrowie i ludzki.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
6: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
6: Spokojnej nocy, Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego. Tajemnica piąta.
2: Ustanowienie Eucharystii. Chrystus Pan nie chciał nas zostawić sierotami. Pragnął zaznaczyć swoją obecność wśród dzieci Bożych na tym łespadole. Odchodząc do Ojca, postanowił zostawić trwały znak swojej wspólnoty z nami. Wziąwszy chleb, pobłogosławił go, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: to jest ciało moje. Podobnie uczynił z winem, dając na zakończenie: czyńcie na moją pamiątkę. Słusznie nazywamy Eucharystię sakramentem jedności, miłości i pokoju.
1: I już teraz modli się z nami Pan Bogdan. Szczęść Boże!
7: Szczęść Boże!
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
7: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
7: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Bogdanie.
7: Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy. Z Panem Bogiem. Dziękujemy także Pani Magdalenie Tchórz z Ruchu Pomocników Matki Kościoła i Instytutu Prymasa Wyszyńskiego za wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Ja również dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność podczas wieczoru w dobrej atmosferze. Zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, bo już za chwilę audycja Wolna Chata i Jacek Ranciecki zaprasza. Dziś Jacek Ranciecki rozmawia z Panią Anną, więc tak troszkę enigmatycznie. Mam nadzieję, że będą Państwo zainteresowani. Zachęcam także oczywiście do słuchania jutro poranka między 7 a 10, bo to jest bardzo dobra metoda na to, aby wspólnie wstać i dobrze zacząć dzień. I zachęcam też do tego, aby odwiedzać stronę radiowarszawa.com.pl. Tam więcej informacji, treści i religijnych, i kościelnych, i lokalnych, i tego, co Państwo lubią najbardziej. Też zaległe rozmowy. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie miał możliwości na przykład tego poranka słuchać, to tam rozmowy z poranka się wszystkie znajdują. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę spokojnie. spokojnej nocy i samych przyjemności.
8: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
9: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam na nową, świeżutką odsłonę Wolnej Chaty. Jest ze mną gość dzisiejszy, mój i Państwa gość. Dzisiaj jest nim przecudowna, przesympatyczna Anna. Witam Cię.
10: Witam Cię, Jacku.
9: Bardzo jestem wdzięczny, że udało nam się i że masz gotowość, super, to jest bardzo fajne. No i cóż, Aniu, jak zazwyczaj w naszej tutaj audycji, zawsze na początek zapraszam, jakoś tam naprowadzam gościa, żeby dał troszeczkę informacji o tym, jakie były te okoliczności, jak dzisiaj, po tym czasie, no, jakiś tam czas pracujesz nad sobą, jesteś ileś lat w procesie krokowym, o, zaraz o tym powiemy, więc na pewno świadomość, widzenie swojego życia, swojego doświadczenia, swoich wydarzeń jest inna, prawda, niż była jakiś tam czas temu. I właśnie to jest takie ciekawe i bardzo fajne, kiedy możemy powiedzieć właśnie w ten sposób, dzisiaj mam świadomość, dzisiaj widzę, dzisiaj dla mnie to jest oczywiste, albo wydobyło się z moich doświadczeń, że takie i takie uwarunkowania, takie i takie sytuacje, takie i takie konteksty pozwoliły mi zobaczyć, że takim, w takiej przestrzeni potrzebuję coś zrobić. Więc jakbyś mogła w tym duchu na początku jakoś tak powiedzieć słuchaczom właśnie, jak to jest u Ciebie.
10: Czy ja o krokach już się dowiedziałam bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to nawet nie były jakieś początki kroków i z jakiejś gazety chyba chrześcijańskiej. I już mnie to wtedy zaciekawiło, ale wtedy jeszcze nie miałam żadnego takiego trudu. Nie przeżywałam takich trudności jakichś bardzo dojmujących. Poczułam, że potrzebuję kroków, jak już byłam w małżeństwie. Były dzieci. Byliśmy w takiej dosyć trudnej terapii leczenia jąkania z naszymi synkami i poczułam, że to mnie przerasta, że ta terapia jest zbyt trudna dla mnie. No, to była bardzo intensywna terapia, bardzo, bardzo w codzienności, taka kontrola ścisła mowy, bez przerwy praktycznie przez 3 lata. No i to było coś takiego, co pokazało mi i mężowi, że no to jest po prostu coś, znaczy mi, ale jakby w naszym małżeństwie, w naszej relacji pojawiło się dużo takich starć, no bo to nie była taka sytuacja, że mieliśmy dzieci i tam beztrosko sobie tam po prostu spędzaliśmy z nimi czas, nie? To było coś takiego, że ciągła kontrola, skupienie na tej mowie, coś takiego jak dla mnie ekstremalnego. Ja wtedy też w domu pracowałam zdalnie w bardzo małym zakresie, więc praktycznie byłam cały czas z dziećmi i czułam, jak narasta duże napięcie między nami. Ja też zaczęłam czuć, że jest duża dysproporcja między mną a moim mężem w takim wyrażaniu siebie. Mężowi było bardzo łatwo tak wyrażać. Ja się wtedy właśnie blokowałam i miałam taki właśnie, tak jak w jąkaniu jest blokada na ustach, ja zauważyłam, że jak są emocje, mi się pojawia blokada w psychice tak jakby. Potem na taki krokach odkryłam...
9: Obraz introwertyka i ekstrawertyka, nie?
10: Tak, tak. To znaczy w ogóle jeszcze przed krokami byliśmy na takiej krótkiej, 3-miesięcznej terapii u Piotra Zajączkowskiego i on tam z nami rozmawiał. Nie potrafiliśmy się jakoś dogadać. Wiedzieliśmy, że ja chcę dobrze, on chce dobrze. Jakoś rozmawialiśmy, ale kurczę, nie szło. I wtedy właśnie na tej krótkiej terapii tam wyszło, że ja mam zupełnie skrzywiony obraz emocji złości. Miałam przekonanie z domu, złość jest zła, nie wolno krzyczeć, nie wolno się denerwować.
9: Tłumienie.
10: Tak, miałam takie przekonanie, że jeżeli ktoś w małżeństwie się złości krzyczy, to zaraz będzie rozwód. To takie było moje przekonanie, takie, które odkryłam potem na krokach. Więc to też dodatkowo mnie blokowało, kiedy były jakieś trudności. Więc mną, mężem, jak wiadomo, no bo tak trudna sytuacja z tą terapią była, nie? To takie trochę trudne dla nas wszystkich. To właśnie, no była ta dysproporcja. Ja czułam, że po prostu mam dużą blokadę, taką, nie wiem jak to nazwać, w psychice, żeby wyrazić jakąś swoją złość, swoją opinię, nie? To jakiś taki, nie wiem, forma paraliżu jakiegoś takiego.
9: A jak dzisiaj widzisz, skąd to ci się wzięło? Gdzie jest korzeń takiej postawy?
10: To znaczy,
9: to jest objaw, nie? Zobaczyłaś
10: na pewno
9: objaw.
10: To były takie sytuacje, że, znaczy pewnie z domu, no bo u mnie w domu nigdy się nie krzyczało. To był bardzo dobry dom, ciepły. Naprawdę, czułam się zaopiekowana.
9: Prawny?
10: Tak. Nie krzyczało się, nie słyszałam, żeby moi rodzice krzyczeli. Podskórnie gdzieś pewnie było przekazywane, że złość jest zła, w sensie wyrażanie złości, bo pamiętam takie...
9: Ekspresja emocjonalna jest nieprawidłowa.
10: Tak. Więc potem ja poczułam właśnie, że ja nie mam jak siebie, nie chcę powiedzieć obronić w relacji z mężem, ale jak siebie
9: wyrazić.
10: O właśnie, wyrazić. Bo jak, jeżeli są takie emocje, że w tym sensie obronić, jak to powiedzieć, bo potem pamiętam taką sytuację, jak już byłam na krokach, mąż mi podziękował, jak ja po prostu zaczęłam
9: wreszcie
10: krzyczeć.
9: Wreszcie puściłam.
10: I ja wtedy mówię, matko, to teraz już koniec. A on wtedy tak po jakimś czasie przyszedł na drugi dzień, czy jakoś tak mówi, Ania, dziękuję ci, że ty wreszcie zaczęłaś krzyczeć. I już nie pamiętam, nie, ale on był taki wdzięczny, że wreszcie. A ja tak, wow, coś się zmieniło, to może to jest dobra droga. W sensie tak,
9: czyli to takie doświadczenie trudu w tłumieniu siebie, nie?
10: No,
9: w tłumieniu
10: tak.
9: siebie emocjonalnie.
10: Tak.
9: Czyli rozumiem, że jakby mówisz niejako, że ten kontakt emocjonalny ze sobą, nie? Ta relacja ze sobą była trudna, była zaburzona, być może nawet nie do końca siebie znałaś, nie?
10: Tak, to było takie bardziej, taka schowana byłam, chyba schowana jakoś tak pozakopywana. Poprawna chyba w takim sensie, że właśnie nie wolno się złościć, nie wolno krzyczeć, nie powinno się tak w sensie, to jest takie, no nie wiem, niepoprawne, sprawi komuś przykrość.
9: Można powiedzieć, że taka postawa, czy taka zasada jest jakby

0: chciałabym tak siebie zaakceptować, przyjąć, bo... No bo tak jak patrząc na dzisiejszy świat, to tak jest dużo ludzi takich właśnie głośnych, ekspresyjnych, przebojowych, no to to się widzi, nie? A ja znowu tak czuję, że trochę właśnie mam z tego introwertyka, znaczy lubię ludzi bardzo, ale tak jednak może mniej jestem taka ekspresyjna. Tak, to znaczy to jest dla mnie też tak jakoś naturalne. I trochę tak mówię, kurczę, tak trochę nie pasuje do tego świata, tak coś nie do końca ze mną jest. I tak pamiętam, że wtedy tak chciałam też jakoś zaakceptować to, jaka jestem, czy może się zmienić, sama nie wiem, nie? I rzeczywiście kroki mi pozwoliły patrzeć, jaki jest mój zasób w tym, że nie jestem
1: najpierw
0: może taka głośna.
1: Tak,
0: przyjąć, no. To potem też
1: wcale nie muszę być głośny, żeby się wyrażać, nie? Po prostu
0: tak,
1: mogę to robić.
0: Tak, tak.
1: Ale żeby siebie wyrazić, to muszę najpierw siebie poznać.
0: To właśnie, tak. Tak, to znaczy zobaczyłam, że moim zasobem jest właśnie słuchanie ludzi, to nie jest właśnie takie gadanie ekspresyjne, tylko właśnie słuchanie. I dlatego kroki mnie tak zainspirowały, żeby słuchać, nie? Ludzi. To bardzo mnie ciekawi.
1: No też słuchanie, czy bycie... Tak jak kroki są doświadczeniem, ale będziemy o tym mówić, doświadczeniem procesu, który odbywa się w grupie, nie? W jakimś zbiorze ludzkim. To zawsze jak jesteśmy w jakimś zbiorze, wszystko jedno, czy to będzie akurat grupa krokowa, nie wiem, czy towarzystwo w pracy, czy jakieś inne, no to bycie w interakcji, obserwowanie zachowań, czy dowiadywanie się o sposobach życia i postępowania innych, daje nam, jeśli mamy refleksyjność, a w krokach jest to jakby założone, daje nam to ubogacenie nas samych, bo odkrywamy w innych siebie przecież, nie?
0: Tak, uwielbiam za to kroki. Właśnie przed chwilą na grupie, jak byliśmy, to zachwycają mnie, że właśnie jest grupa, ktoś powie jakąś historię i się okazuje, że kurczę, ja to po prostu... podobnie mam. Ktoś mówi, ja mam to podobnie. I to jest takie, też mnie to uwalniało, jak ja byłam na swojej grupie, że kiedyś mi się wydawało, że tylko ze mną, może coś jest nie tak, że tak...
1: Tylko ja jestem kosmitką?
0: Tak, no to wiem, to się powtarza w twoich wywiadach, tak. Ale naprawdę, ja też tak miałam, że tylko coś ze mną nie tak, nie? A potem się okazuje, kurczę, ludzie naprawdę tak mają.
1: Po prostu taki jest człowiek.
0: Tak, ale to dopiero na takich grupach, to jest niesamowite, jak ludzie nabierają zaufania,
1: odkrywają siebie.
0: Tak, jest ten Pan Bóg, to też tutaj jest Pan Bóg na krokach i to też daje bezpieczeństwo.
1: My się odkrywamy przed Nim. Nie tyle przed sobą, ile przed Nim.
0: No i to jest taka przestrzeń, tego się nie da powtórzyć poza taką grupą, nie? Bo na co dzień w relacjach jednak ludzie trzymają jakieś takie maski.
1: No, ale przyznaję, w naszym środowisku...
0: Nie, to może nie na krokach, ale to tak gdzieś tam...
1: Nie, ale w naszym środowisku krokowym na przykład jak są rekolekcje, prawda? Spotykają się ludzie, którzy się nigdy nie widzieli, ale przez to, że mają to samo źródło, to szybko nawiązują relacje, otwierają się, wchodzą, prawda? Nie?
0: Tak, środowisko krokowe.
1: To przeżycie powoduje, że jest inny stosunek.
0: Tak, no środowisko krokowe, tak mówię, poza takimi właśnie grupami krokowymi gdzieś, poza tym środowiskiem, to wtedy... Tak jakby mi jest tak trudno tak doświadczyć takiej bliskości w tym, że ktoś pokazuje siebie właśnie bez maski.
1: No. Z drugiej strony też trudno mieć zastrzeżenia czy pretensje do ludzi, że nie ujawniają wszystkiego od razu pierwszemu lepszemu w cudzysłowie, prawda?
0: Tak.
1: Bo to jest zresztą, to też jest jakaś oznaka pewnej dojrzałości, nie? No jednak dozujemy informacje o sobie, to nie jest tak, że mamy być ekshibicjonistami, prawda? W tym znaczeniu swojego życia, bo tacy też są, ale to są ludzie, którzy męczą, zalewają, prawda? Nie stawiając sobie granic, więc to niekoniecznie jest tak, że...
0: No tak, rozumiem.
1: To ta otwartość ma być taka powszechna, nie? Okej, także na razie dziękuję, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem, Anną. Bardzo fajnie było usłyszeć Aniu. Myślę, że to było też ważne. Może słuchacze tak to też odbiorą. Bo powiedziałeś tak fajnie, ja miałem fajny, miły, bezpieczny dom, prawda? Nie? Że to nie jest tak, nie musi tak być w tym procesie krokowym, czy procesie otwartości na siebie, jakiejś pracy ze sobą, że to musi być jakaś, nie wiem, nie wiadomo jaka trauma, jakie przeżycie, jakie coś tam, prawda? Że przecież w takim normalnym, zwykłym funkcjonowaniu, które siłą rzeczy nie jest idealne, prawda? Na przykład ta poprawność może też być pewnym, no takim zakłamaniem trochę rzeczywistości, nie? Chociaż w dobrej oczywiście wierzę i można się czuć tam nawet pewnie i bezpiecznie, ale jednak to coś łatuje jakimiś konsekwencjami, jakimś obciążeniem, prawda? Są na krokach ludzie czasami, którzy mówią, że mieli cudowne dzieciństwo, byli zalani miłością, nie? Tylko, że to zalanie miłością było też uwikujące, też nieuwalniające, też jakby nie dające możliwości samodzielnego funkcjonowania. I konsekwencje potem też są jakichś deficytów, braków i tak dalej. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, zresztą to możemy też się odnieść do przypowiedni o marnotrawnych synach, nie? Że przecież ten drugi, który został przy ojcu, też był marnotrawny, też nie potrafił przyjąć tej miłości, którą ojciec mu dawał, prawda? Więc nawet kiedy jesteśmy w takim potocznym przekonaniu, że wszystko jest okej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam...
2: Może być czego za dużo, nie? Też.
1: Właśnie, że gdzieś tam w tych naszych doświadczeniach, przeżyciach nie ma czegoś, co nam jakoś utrudnia takie funkcjonowanie w pełni, w takim, jak mówią kroki, nie? W pełni życia, nie? A pełnia to jest wszystko, i dobre, i złe, i miłe, i tak jak, w posiłku, tak? Potrzebuje mieć różne aspekty smakowe.
2: Tak, tak, nawet tej złości, nie? Trochę, nie?
1: Nie, ale złość jest bardzo dobrym uczuciem, jak każde inne.
2: No, ale właśnie to wszystko powinno być po trochu pewnie, nie? Znaczy z tych emocji.
1: Ale przyznasz, że złość jest jednym, znaczy nie tylko złość, ale złość szczególnie, jest jednym z uczuć bardzo energetycznych. Tak. I jak my to podajemy w krokach, co nie jest takie też powszechne, nawet w psychologicznym środowisku, że nasze uczucia są nasze, mówią o nas i złość jest moim uczuciem. Ono mówi o mnie, prawda? Ono mówi o tym, że ja się na coś nie godzę, prawda?
2: Jak ją tłumię, to nie mam głosów.
1: Właśnie, jeżeli ja teraz użyję energii tej złości do zmiany siebie, do odkrycia siebie, do uświadomienia sobie, na co się nie godzę i czy ta niezgoda jest usłuszniona, czy jest niesłuszna, no to ja nie korzystam. Czyli złość jest dobra,
2: jest energią,
1: energetyczna.
2: Tak,
1: mamy trudność z jej przeżywaniem, z jej wyrażaniem, nie?
2: No, z jej siłą, taką trochę nieprzewidywalnością.
1: No to, ale to dlatego, że ją tłumimy.
2: Tak. Znaczy, też drugą taką emocją, która była dla mnie taka nieprzyjemna i też odkrywałam na krokach, był lęk. On zawsze, jak czułam lęk, to tak mnie paraliżował też. Tak, żeby tylko nie czuć, dobra, nie wchodzi w jakieś sytuacje.
1: Sytuacja, o której mówisz w twoim doświadczeniu, że z tą złością było takie wypieranie, no to właśnie często lęk służy temu, żeby wypierać złość.
2: No. I na krokach zaczęłam ją obserwować właśnie, jak ludzie zaczęli opowiadać o różnych sytuacjach lękowych, nie, na grupie, to ja tak mówię, kurczę, to nie tylko ja czuję lęk. Myślałam, że tylko ja. Znaczy, może nie, że ja, ale tak mi się wydawało, że inni tak mniej czują, a inni też czują. I tak mówię, kurczę, ten lęk to w sumie jest taka emocja mniej przerażająca, niż mi by się wydawało, nie? I z czasem zaczęłam obserwować i taki fajny dystans zaczęłam czuć do lęku, że pojawiła się jakaś sytuacja i ja czułam, mówię, o, idzie, nie? Już go czuję. Ale to już nie było coś takiego, że Boże, czuję lęk i tak, dobra, żeby tylko jakby go, nie wiem, zakopać. Tylko właśnie tak czułam, o, on idzie. I potem mówię, a, kolejna sytuacja, mówię, o, on znowu idzie, nie? I mówię, kolejna sytuacja. Te sytuacje tak na krokach po prostu pojawiają się, nie? Bo te kroki trwają 2,5 roku, więc przez te 2,5 roku jest dużo różnych sytuacji, kiedy lęk się pojawia. No i na przestrzeni tego czasu zaczęłam zauważać, że po prostu ten lęk mi przychodzi w jakichś konkretnych sytuacjach. I zaczęłam go obserwować, mówię, a, dobra. I z czasem po prostu już wiedziałam, że jak coś się wydarza, to tak mówię, a, dobra. No, to znowu się pojawił, nie? I to było już takie, że on nie był przerażający, tylko tak widziałam, a, znowu, no, znowu lęku przyszedłeś, okej, ja już cię znam, nie? Bo mogłam cię tak trochę na bok odłożyć, nie? Że to on to już nie był jakiś potwór, tylko taki, a, taki koleżka, który znowu przychodzi, nie? Mówię, dobra, ja cię znam, już ty sobie tam siedź, a ja już robię swoje, nie? Tak jak kroki zapraszają do robienia, do wchodzenia w doświadczenie. wchodzić doświadczenie, to też takie mi zostało.
1: Nie tyle ten lęk się pojawia, ile on się ujawnia, bo on jest, to jest mój lęk, on we mnie egzystuje, rezonuje, prawda? I gdy jest jakaś sytuacja, w której zazwyczaj reaguję tym lękiem, to on się wtedy ujawnia, nie?
2: Tak.
1: Jeżeli mam z nim problem, nie chcę, trudno mi jest, no to uciekam, wypieram, nie? I wtedy on jest problemem, przejmuję nad tą kontrolę często nieświadomie. No, a kiedy go przyjmuję, zgodzę się, aha, to ja z tobą idę, wchodzę w doświadczenie, się okazuje, że jesteś irracjonalny, że w ogóle jesteś bez sensu.
2: W pewnym momencie on mi się w ogóle zaczął tak dziwne, to było, ale też dziwne, zabawne, że ja mam miałam pieska, który zawsze jak otwieram szafę, gdzie były smaczki, ta szafa trochę tak skrzypiała, to ten piesek przybiegał. I potem miałam takie skojarzenie, no, naprawdę. Po prostu jest taka sytuacja, obraz, że już jest sytuacja. Mówię, czuję, że idzie. I po prostu ja czułam, że ten lęk jest po prostu jak ten piesek, nie? On przybiega, bo już jest smaczek i on już jest, jestem. Mhm. Jest tu coś dla mnie, nie? Mówię, dobra, to ty sobie idź. Takie, naprawdę, zaczął mi się ten lęk kojarzyć z tym pieskiem takim przybiegającym.
1: No ale więc fajny, to jest bardzo takie, fajny taki obraz, no.
2: No, tak czuję to właśnie, że to jest taki po prostu psiaczek, który wydaje się, że
1: miał przeraża odruch bezwarunkowy, tak? No. Reaguje w sposób naturalny dla niego, a kiedy go oduczę, odstresuję, bo się odstresuje, no, to już ten lęk
2: tak
1: nie ma
2: przerażać
1: takiego znaczenia.
2: Ja go czuję, ale to już jest tak sobie właśnie tak jak na krokach, że okej, jest ta emocja, czuję, to jest naturalne, ale co ja wybieram, nie?
1: No ale też jak mówisz o tym, że z tą emocją się tak zaprzyjaźniałaś, jak to się mówi, prawda? No to teraz ten lęk, jak rozumiem, czujesz na zupełnie innym diapazonie jego obecności.
2: No tak.
1: Kiedyś on się pojawiał w miejscu, kiedy był gwałtowny, agresywny, atakujący, zawłaszczający, a teraz pewnie się pojawia, kiedy jest właśnie tym skamlącym szczeniaczkiem i można go po prostu przyjąć, nie?
2: Tak, bo on się taki zrobił, może no pieski są sympatyczne, więc on czasem to tak po prostu przestał mnie przerażać.
1: No, każde uczucie, jak wiemy, jest dobre, pochodzi od Boga, jest po coś, więc jeżeli je zaakceptujemy, przyjmiemy, że to jest okej, to, że czuję ten lęk, jest okej, po prostu on mnie o czymś informuje. Albo mnie informuje o tym, że mam się powstrzymać przed czymś, albo mnie informuje o tym, że to coś kojarzy mi się z czymś niebezpiecznym, chociaż nie ma ku temu przesłanek, tak? No i wtedy mogę wybrać, co z tym robię, nie? Okej, bo zaczęliśmy już o tym mówić, o tej obecności na warsztacie, prawda? Podjęciu tej decyzji wejścia na warsztat i mówisz o tych uczuciach. Rozumiem, że to było takie ważne, tak? Takie...
2: Znaczy to mnie skłoniło do pójścia na warsztat, te
1: tak,
2: emocje.
1: Ale te efekty, o których mówisz, nie? Czy te zmiany, te doświadczenie, to przeżywanie, to takie jest jakby istotne dla ciebie, ważne, nie? Że tak się to pozmieniało i że masz z tego po prostu, no, taką frejdę, nie? Że jest inaczej, że reagujesz na rzeczywistość inaczej. Jeszcze byś może powiedziała właśnie o jakimś innym aspekcie, innym odniesieniu czegoś ważnego, nie wiem, trudnego na przykład, czy jakiegoś takiego, no, jakiegoś takiego rysu dla ciebie istotnego w tym procesie krokowym.
2: No tak, ważny dla mnie był krok 9.
1: O.
2: I w 8 pisaliśmy list do siebie
1: czyli
2: i 9.
1: Krok przebaczenia.
2: Tak.
1: Znaczy zadośćuczynienia w zasadzie.
2: Pamiętam, że wtedy mieliśmy do siebie napisać list, a mnie tak...
1: W 9.
2: W 9 właśnie. I mnie tak natchnęło, napisałam ten list, ale... Natchnęło mnie wtedy, myślę, że to takie natchnienie Ducha Świętego, żeby ten list sobie nagrać. Bo ja bardzo dużo słuchałam audycji, homilii i często słuchałam innych treści rozwojowych, ciągle na uszach jakieś takie treści karmiące. I tak sobie pomyślałam, a może sobie to nagram i odsłucham? I pamiętam, że właśnie to był taki ważny dla mnie moment, bo ja sobie ten list... No najpierw napisałam, ale potem chodziłam z nim i go słuchałam. I to dla mnie było takie bardzo poruszające, jak siebie słyszałam.
1: No bo to jest taki, też żeby słuchacze, może nie wszyscy znają ten proces tak do końca, to jest list zadośćuczyniający, nie?
2: Tak.
1: Czyli taki właśnie pokazujący atencję, akceptację, otwartość, wrażliwość na siebie, prawda?
2: Nie? W którym miejscu gdzieś siebie mogą zranić, czy siebie odsunąć, nie? Unieważnić.
1: Z jednej strony z akceptacją tego wydarzenia, jednocześnie z jakimś zadośćuczynieniem, prawda, i otwartością na zmianę. To jest taki bardzo konstruktywnie zmieniający stosunek do siebie.
2: Tak, to był dla mnie taki moment, że ja sama siebie usłyszałam i mówię, kurczę, no jednak ja siebie jakoś tak odsuwam, osłabiam, unieważniam może. I tak pamiętam, że mnie bardzo poruszył ten taki odsłuchany list, że tak chodziłam, słuchałam i tak jeszcze wtedy usłyszałam, że mam taki dosyć słaby głos. Tak właśnie.
1: Nie wiem, czy masz słaby głos dzisiaj.
2: Może nie, ale wtedy tak mówię, taki ten głos mam słaby.
1: Zanikający taki, tak?
2: Taki trochę tak, jakby właśnie.
1: Ukrywający ciebie.
2: Kurczę, jakoś tak szkoda mi się zrobiło, mówię. No jednak ten Pan Bóg, on nie stwarza bubli, nie? On każdego człowieka stwarza z miłością, daje mu te talenty, jakieś mocne strony.
1: Ten list właśnie jest miłością. Właśnie
2: no,
1: jest tą
2: i tak sobie pomyślałam, że kurczę, jakby tak właśnie dać sobie szansę, że przecież, no, żeby to jakoś docenić siebie.
1: Przyjąć nie? Po prostu,
2: tak
1: przyjąć stworzenie
2: właśnie na
1: w
2: krokach
1: sobie.
2: Jest też o tej pokorze, nie? Zawsze mi się wydawało, że pokora to jest też takie trochę chowanie się, pomniejszanie, a tu na krokach, że pokora to jest takie stanięcie w prawdzie, że kurczę, że są też dobre rzeczy we mnie, nie?
1: Czyli po pierwsze.
2: No i że właśnie tak, żeby tak z pokorą podejść, że no dobra, no to we mnie też jest coś, co warto jakby zaopiekować, nie?
1: No to znaczy pokora, uznanie swojego wyposażenia, uznanie swoich atrybutów, no uznanie właśnie. Swoich tak. kompetencji,
2: tak.
1: umiejętności.
2: Tak, i to się skleja właśnie z krokiem 11, z tą wolą Bożą, która kiedyś mnie przerażała, że Pan Bóg to mi zaraz coś tu dowali, co ja będę musiała robić, a ja tego nie chcę.
1: To jest ciekawe, nie? Bóg, który nas kocha, jest dobrym, dowali.
2: Właśnie jestem właśnie we wspólnocie domowego kościoła i tak miałam takie przekonanie, że on mi tu jakąś posługę zaraz przygotuje, do której ja nie jestem gotowa.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem Anią. Bardzo fajnie tak powiedziałaś o tych, można powiedzieć, że tak miękko przechodzisz do owoców tego doświadczenia warsztatowego, bo tak mówisz o tych krokach właśnie 9, 10, 11, jak o tych krokach, które zaczęły Ci pokazywać, może wydobywać też taką prawdę o naturze Boga, prawda, i relacji z Nim, nie?
2: Przed tą przerwą mówiłam o tej woli Bożej, która mi się tak kiedyś wydawała właśnie, że to będzie jakaś posługa, że to będzie coś, na co ja się powinnam zgodzić, bo może to po prostu tak wypada, albo to będzie jakaś taka, nie wiem, cierpienie jakieś, które na mnie przyjdzie, że to mam przyjąć. Tak zauważyłam na krokach właśnie, że ja mam...
1: Taki obraz.
2: Znaczy, właśnie ja się jakoś nie bałam Boga, wydawał mi się bardzo taki bliski, ale jednak jak zaczęłam grzebać głębiej, tak się na krokach właśnie przyglądać, to ta wola Boża mnie trochę tak napawała lękiem. A potem jak właśnie zrobiłam sobie ten list i go odsłuchałam, to tak sobie, to mi się wszystko skleiło, że ta wola Boża, też to na krokach mówimy, że to jest... Że trzeba też patrzeć te swoje talenty, że Pan Bóg nam dał jakieś zasoby i że wola Boża jest oparta właśnie też na tych zasobach, więc...
1: Wolą Bożą jest, żebyśmy byli szczęśliwi.
2: No tak, a będziemy szczęśliwi, jak będziemy też właśnie z tych zasobów korzystać.
1: Bo nie? Daje nam wszystko, co jest nam do szczęścia potrzebne.
2: Tak.
1: A jakie widziałaś od razu po, między innymi trochę o tym mówisz, a potem w dłuższym czasie jakieś owoce właśnie tego... procesu, tego trudu przecież, nie, no to jednak trwało 2,5 roku, prawda, no to jest takie, to się tak wydaje, ale 2,5 roku, tydzień w tydzień ten proces prowadzić, to nie jest takie, chociaż oczywiście później, kiedy już zaczyna, to się wciąga, prawda,
2: tak, i tak, wtedy wciąga. Już nie ma tego,
1: że to jest jakiś trud czy problem, no ale mimo wszystko jest to jakiś znój.
2: Znaczy jakie owoce, tak, działam? Kurczę, dużo było tych owoców. Dopuściłam do siebie taką potrzebę, w ogóle odkryłam, że jest coś takiego jak potrzeba, nie wiem, twórczości. Mhm. Wydawało mi się to takie jakieś błahe, ale też robiliśmy z mężem warsztaty z Porozumienia bez przemocy, gdzie tam były też te potrzeby wypisane. Zobaczyłam, że jest potrzeba twórczości i że ona jest ważna, taka jak potrzeba, nie wiem, bezpieczeństwa, potrzeba tam akceptacji i była potrzeba twórczości. Ja tak, kurczę, a mi się tak chciało malować, uwielbiam kolory i wtedy też dopuściłam do siebie jako zadośćuczynienie w kroku 9, zapisałam się do pracowni malowania ikon.
1: Pisania ikon.
2: I też też jeździłam na rekolekcję w milczeniu, lekcja divina, gdzie też cały dzień milczeliśmy z jakimś fragmentem pisma. I pojawiło się we mnie takie pragnienie, żeby te fragmenty czy te słowa namalować na ikonach. I tak jakoś mi się to tak skleiło. Zauważyłam, że właśnie dopuściłam do siebie takie błahe mi się wydawało pragnienie twórczości. I to słowo, które wynosiłam z rekolekcji w milczeniu, jak przyłożyłam na ikonę, to potem jeszcze bardziej do mnie to słowo przemawiało. I to mi dało też dużą odwagę do pójścia na studia, zmiany w ogóle zawodu. Bo ja skończyłam studia architektoniczne i bardzo mi to też źle to na mnie działało, że to jest nie moja droga. I właśnie jak zaczęłam malować te ikony i tam takie były właśnie słowa, które mnie mocno poruszały i dodawały mi odwagi, że w sumie warto...
1: Idź za swoim wyposażeniem.
2: Tak. W ogóle wielką też wrażenie na mnie zrobił jeden z twoich wywiadów z Raymundem, który powiedział, że też się zapisał na studia psychologiczne. Ten wywiad był dla mnie po prostu piorunujący, to wyznanie Raymunda. I ja powiedziałam, kurczę, to może ja też spróbuję się zapisać. W takim sensie, żeby też zmienić zawód. No, kroki to po prostu taka rewolucja trochę dla mnie. Ja nie myślałam w ogóle, że jak poszłam na kroki, że tyle się zmieni.
1: Chodziło o to, żeby sobie pomóc doraźnie, a się okazało,
2: no,
1: że
2: naprawdę,
1: przebudowało
2: tak.
1: się
2: No, mój mąż też poszedł na kroki właśnie. A, bo ja w ogóle chciałam, żeby on ze mną poszedł. A on, nie, on tam już ma dosyć tej terapii, leczenia jąkania, już zmęczony.
1: Ale jak zobaczył owoce.
2: I właśnie, ja go w ogóle potem nie namawiałam i on potem mówi, wiesz co, może też się zapisze. I rzeczywiście skończył. I też tak widać po nim, że też mu to dużo daje. Więc dla mnie tak w ogóle jak skończyłam kroki, to taką wdzięczność czułam. W ogóle to było takie dla mnie takie bardzo, takie duża wdzięczność. Tak i do Boga, i do Ewy. Że ona była takim świadkiem. Też mówiła o swojej przemianie. Właśnie na krokach jest to niesamowite, że tak spotykamy kogoś, kto przeszedł jakąś drogę.
1: Jest na niej.
2: Tak, tak jest, ale przeszedł w takim sensie, że kiedyś był w moim punkcie, nie? Tak jak Ewa mówiła, że ona była w takim punkcie, gdzie mówię, kurczę, no to tak jak ja teraz jestem, nie? W sensie taka jeszcze byłam takim żółtodziobem Ja mówię, no to ja taka jestem teraz, tak jak ona mówi, że ona tak miała, nie? I to dla mnie było niesamowite. Czy jak ona się mogła zmienić, to dla mnie też jest nadzieja. I to jest właśnie fajne w krokach, że prowadzący bardzo często mówią o swoim doświadczeniu.
1: No, są świadkami.
2: No.
1: I tu nie chodzi, tak, no, oczywiście to się dzieje w procesie krokowym, warsztacie i tak dalej, ale to nie tyle chodzi o to, że to są kroki, tylko to jest świadectwo obecności, współpracy i naszej zmiany poprzez Ducha Świętego, tak? Że akurat w formule krokowej, no okej, no taką żeśmy wybrali, ona tak do nas koleruje, tak nas otwiera. Ale tu chodzi o obecność Boga w naszym życiu, o to jak
2: ta otwartość. Tak, no bo to relacja z Nim zmienia, nie?
1: Tak, jak otwartość na tą relację osobową daje efekt.
2: Tak, tak, bo ten lęk, który u mnie zaczął maleć, to dlatego, że właśnie zobaczyłam, że ten Pan Bóg jest taki bliski, nie?
1: No, w drugim kroku mamy cytat ze świętego Jana. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi lęk.
2: No właśnie, tak, tak. Że jednak te różne sytuacje, które się dzieją, to tak są czasami właśnie tak, takie Boże, w sensie, że ja tam mogę wejść z Panem Bogiem, no nie wiem. Też pamiętam, tak zadałam Ewie takie pytanie kiedyś, a czy Pan Bóg tutaj da jakieś znaki w tych krokach? Naprawdę, bo jak był krok 10 i tam były te sytuacje takie, nie? Ja mówię tak, czasami otwieram zeszyt, mówię, nie, ja nie mam takiej sytuacji, nie mam co powiedzieć na następnych zajęciach, nie? A potem bach, zdarza się, mówię, kurczę, już mam co powiedzieć, nie? I potem kolejny raz, mówię, nie, nie mam co powiedzieć. Potem bach.
1: No bo to jest ciekawe w tym 10 kroku, że to chodzi o wydarzenia, które właśnie mamy w nie wejść w
2: ale to było dla mnie niesamowite, że ja mówię, ileś razy mi się powtórzyło, nie mam co powiedzieć, potem nagle ta sytuacja po prostu wjeżdża na talerzu, na stół, mówię, zobacz Aniu, jak masz o czym opowiedzieć, nie? Ja mówię, ja nie mogę. I właśnie pytałam Ewę, mówię, Ewa, czy tutaj ten Pan Bóg da jakieś znaki na tych warsztatach? Naprawdę. I ona mi tak na mnie patrzyła, tak i się zapytała, ale co czujesz w sercu? Mówię, no kurczę, no czuję, że daje, nie? Bo to jest za dużo takich sytuacji, że no ktoś mógłby powiedzieć, no przypadek, no ale
1: nie,
2: jak to już jest 10 krok i to już jakaś jest przygoda z nim.
1: W naszym życiu no. Zawsze. Natomiast to my otwieramy się na to, żeby czytać jego obecność, nie? No. I wtedy, gdy się otworzymy i czytamy, to widzimy w sposób jasny, oczywisty, że to przecież to on.
2: Tak.
1: Nie?
2: Tak,
1: i im tak. Bardziej jesteśmy w zgodzie na to, że te najprostsze sytuacje one pokazują właśnie to, że to jego siłą, a nie naszą siłą. Jego zamysłem, a nie naszym
2: jego
1: pomysłem.
2: Siłą, no. Tak, to, że jego siłą to jest ważne, bo ja tak właśnie nie czułam się silna, nadal się nie czuję silna. No właśnie, nie czuję się silna, ale wchodzę w te doświadczenia, bo ja mówię...
1: Bo jesteś
2: kurczę,
1: silna swoją bezsilnością.
2: No naprawdę.
1: Bo w niej się moc Boża
2: ja,
1: doskonali.
2: Tak, nawet na te studia poszłam. Mówię, kurczę, no ja nie czuję... Niektórzy idą na studia i po prostu okej, okay, idą. A ja tak, Jezu, czy idę na te studia? No nie wiem, czy ja podołam, czy co, ale zapytałam właśnie... Znaczy, no to było też jakieś słowo, które tam rozeznałam. I to był taki jakiś silny znak dla mnie, nie? Że mam w to wejść. I mówię, dobra, no to ja w to wejdę, ale z Panem Bogiem za rękę, nie tak jak Ewa mówiła, brać Pana Boga pod pachę i w doświadczenie. I no i to tak rzeczywiście mi się sprawdza. I małymi kroczkami, nie tak, ja nie patrzę tak górnolotnie już tam na 10 lat naprzód, tylko dobra, dzisiaj. To ja robię jeden krok. Tak jak właśnie byłam na praktykach u osób uzależnionych, dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję, to ja, dobra, to ja robię ten krok. Tak jak na psychologii, dobra, to ja zdaję tylko jeden semestr, zobaczę co dalej. Potem się okazuje, a dobra, to kolejny semestr, okej. Okay. No i się okazuje, że potem jakoś idzie, nie? Więc tak.
1: Okej, okay, a teraz jesteś takim doświadczeniem, w zasadzie kończysz pomału to doświadczenie asystowania na grupie krokowej, czyli podjęłaś jakiś czas temu decyzję o tym, że chcesz zostać osobą prowadzącą. W paru słowach, co cię do tego skłoniło?
2: No właśnie, wiesz co, ja w ogóle pojechałam na OAZ trzeciego stopnia z domowym kościołem, z księdzem Markiem Kruszewskim. Na tym stopniu oazy się rozeznaje też swoją taką... Jest się zaproszonym do jakiegoś włączenia się w jakąś działalność kościoła, tak? I mi cały czas tam wracało, właśnie była mowa o różnych diakoniach w domowym kościele, a mi cały czas wracało, że ja chcę tu kroki, nie? Jakby ta wola Boża mi się zaczęła objawiać w takim sensie, że zaczęłam patrzeć w te moje, nie wiem, czy talenty, czy takie coś, co mnie pociąga, nie? Że właśnie słuchanie ludzi i takie widzenie
1: towarzyszenie.
2: Ich, towarzyszenie, że bardzo mnie to porusza, jak są różne historie i też można tego wysłuchać jakoś tak, no to jest wszystko karmiące i właśnie to mnie tak, dlatego stwierdziłam, że chciałabym być na asystenturze. No bo poza tym widzę w tym wielki sens.
1: No to jest
2: sens.
1: Tak,
2: to chyba
1: tak.
2: Jest dobre słowo.
1: No, sens.
2: No tak, i to jest właśnie...
1: Odnalezienie siebie w Bogu usensawia nasze życie.
2: Tak, to tak.
1: Bóg jest istotą naszego życia. Czyli można powiedzieć, że droga właśnie krokowa, w naszym ujęciu tutaj chrześcijańskim, czy jakimkolwiek innym, ona ma w sobie ten właśnie taką niesamowitą rzeczywistość, że ona rozwija cały czas, jeśli jesteśmy w tym procesie naprawdę na serio, to cały czas nas rozwija, a przez to, że nas rozwija, pozwala rozwijać się tym, którzy nam towarzyszą, nie? I wzajemnie. Ci, którzy nam towarzyszą, nawet te żółtodzioby, jak mówiłaś trochę o swoim doświadczeniu, właśnie dają asumpt, jakiś zasób do rozwoju też tych, którzy są już gdzieś tam dalej, nie? Każdy z nas jest dalej w sensie świadomości procesu, a niekoniecznie przepracowania, bo każdy z nas jest w swoim tam procesie, więc to jest też takie niesamowite, że właśnie to jest takie trochę zapętlające. Kroki się nie kończą, tak? Po 12 jest pierwszy i cały czas kroczymy.
2: Tak.
1: Nie?
2: Po 12 przychodzi znowu bezsilność jakaś, nie? Tak.
1: I znowu.
2: Ale
1: i znowu.
2: Ta bezsilność już nie jest taka dołująca.
1: Tak, bo ona...
2: Bo to jest, zaraz jest drugi krok.
1: Tak, znamy już drogę.
2: Tak.
1: Znamy drogę. Nie, niepokoi nas to, że ona się w jakimś aspekcie naszego życia dopiero rozpoczyna, bo się uświadamiam, że mam jakiś proces sobie bezsilności, bo ja wiem, co z tym zrobić, prawda? Jestem już uzbrojony w narzędzia.
2: Tak. No, poza tym już mniej więcej wiem, jakie są tam moje skrypty, mechanizmy. Mówię,
1: I co najważniejsze, wiem, że w tym wszystkim jest
2: Pan Bóg. No.
1: Tak jest. I że zawsze On jest czekający na to, żebym ja się... Do niego zwrócił. No cóż, będziemy pomału kończyć nasze spotkanie. Bardzo Ci jestem wdzięczny za to świadectwo, za to takie dopuszczenie słuchaczy do Twojej historii. Też tak fajnie pokazałaś. Bardzo to było takie, myślę, dało się poczuć te emocje, które tutaj mówiłaś o nich właśnie, jak to dla Ciebie były ważne i są w taką przestrzeń do reflektowania siebie samego. Ale jak mówimy na krokach emocje, to jest list od Pana Boga, to jest informacja od Niego o nas, jacy jesteśmy. Więc dobrze jest te emocje czytać, bo one odkrywają prawdę o nas, nie? Dla nas samych. To, co wydobyło się w Tobie, jak mówisz, te charyzmaty, czy jakieś wyposażenie, za którym poszłaś, odczytując wolę Bożą, no to też jest właśnie dlatego, że mam ten kontakt ze sobą, nie? Że właśnie mogę poczuć, że to jest coś, co mnie wzywa, nie?
2: Tak, i nie porównuję siebie z kimś, kto jest przebojowy, głośny i w ogóle jakiś przedsiębiorczy, nie wiadomo, tylko patrzę bardziej na siebie, nie? Nie patrzę już na innych, może im zazdroszcząc czegoś, ale wtedy zazdroszcząc też nie patrzę na siebie, nie? I bardziej wtedy, bardziej patrzę na siebie, tym bardziej...
1: No okej, to jest właśnie
2: Ale tak, o zazdrości chciałeś powiedzieć.
1: Tak, że to jest właśnie konstruktywne rozumienie zazdrości.
2: Tak, zazdrość też właśnie. Myśmy
1: to jest
2: z mężem,
1: też dobre uczucie.
2: Myśmy z mężem odkryli, że zazdrość, to głównie to było odkrycie mojego męża, ale ja tak jakoś też w tym jestem, że zazdrość może być bardzo taka konstruktywna.
1: Oczywiście.
2: Jest nieprzyjemna, ale potem rzeczywiście mój mąż do siebie dopuścił właśnie tą konstruktywną stronę zazdrości. I to jest bardzo karmiące.
1: Wtedy przestaje być nieprzyjemna. No. Bo ona nam mówi, informuje mnie o tym, że ja czegoś pragnę, że wydaje mi się, że czegoś nie mam. I teraz mogę się skonfrontować czego.
2: Tak. No i to on mi tak uzmysłowił, jak on był na swoich krokach. Ja też jakoś teraz już tak to widzę bardziej dzięki niemu, no, że rzeczywiście, kurczę. I też właśnie jak zawsze, ja z zazdrością też patrzyłam na tych właśnie, psychologów, psychoterapeutów, jakoś tak, nie wiem, zazdrością, bo to czułam, że to jest jakaś moja ścieżka, nie? A siedzę tu przy komputerze, klepię jakieś projekty techniczne i po prostu już nie mogę. I czułam zazdrość, no i też trochę poszłam za tą zazdrością, nie? Tak jak tu właśnie Raimund mówił o tych studiach, to ja mówię, Jezu, to można... to taki właśnie, zazdrość.
1: Dziękuję Ci bardzo za obecność, za gotowość, za serce, które włożyłaś w tą audycję, w to spotkanie. A Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo. Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. że to orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.
1: Faryzeusze obserwują uczniów Jezusa i natychmiast dostrzegają to, co ich zdaniem jest niewłaściwe. Widzą złamany przepis, ale nie zauważają głodnych ludzi. Jezus przypomina im bardzo ważną prawdę. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż surowego osądzania. Prawo zostało dane człowiekowi po to, by prowadziło go do Boga, a nie po to, by stało się ciężarem nie do uniesienia. Jak często podobna postawa pojawia się także w naszym życiu. Łatwo dostrzec błędy innych ludzi, łatwo oceniać ich decyzje, zachowania czy wybory. Trudniej jest zatrzymać się i spróbować zrozumieć ich historię. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Każdy zmaga się z problemami, których często nie widać na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy znali całą historię drugiego człowieka, prawdopodobnie częściej okazywalibyśmy współczucie niż krytykę. Jezus nie zachęca do lekceważenia przykazań, ale zachęca do patrzenia na wszystko przez pryzmat miłości, bo to właśnie miłość jest sercem Ewangelii. Dojrzała wiara nie polega na szukaniu cudzych błędów. Polega na uczeniu się miłosierdzia, którym Bóg każdego dnia obdarza nas samych. Zastanówmy się, czy w moim spojrzeniu na innych jest więcej zrozumienia i miłosierdzia, czy raczej więcej osądu i oceniania.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. Ale zanim spojrzymy w przeszłość, to chciałbym oczywiście podziękować Państwu za to, że towarzyszycie nam w tych opowieściach o przeszłości, opowieściach o historii bliższej i dalszej. Tworzymy audycję dzięki Państwu i dla Państwa. I chciałbym podziękować za wsparcie, którego udzielacie nam Państwo między innymi na platformie Patronite. No i zachęcić tych, którzy być może rozważają podjęcie takiej współpracy, takiego wsparcia z nami. Jest to bardzo potrzebne, żebyśmy mogli dla Państwa dalej tworzyć audycję. A moim i Państwa gościem jest Michał Gruszczyński z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej. Witam Cię, Michał. Ale serdecznie.
4: Witam Cię, Marcinie, witam serdecznie Państwa.
3: No i jak Państwo się zapewne domyślają, zwłaszcza stali słuchacze kalejdoskopu historycznego, jeśli Michał Gruszczyński, to opowieści o historii XX wieku, o historii dramatycznej, wojennej. No i rzeczywiście, dzisiaj sięgniemy do takich wydarzeń, które znane są ogólnie pod nazwą Procesu 16. Zanim doszło jednak do procesu, było kilkanaście bardzo ważnych wydarzeń i może naświetlmy najpierw sytuację. To jest 45 rok, wiosna 45 roku. Wciąż jeszcze trwa wojna, jeszcze jesteśmy przed tym procesem. Co się w ogóle dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie?
4: No, zarówno w Azji, jak i w Europie trwają jeszcze walki zbrojne, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że tak naprawdę to jest, będzie koniec wojny. Zarówno od strony zachodniej Niemiec, jak i wschodniej, w granicach państwa niemieckiego, w większości już nie mówię o Skandynawii, ale wchodzą już państwa, że tak powiem, sprzymierzone. Od wschodu Sowieci, od zachodu Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie. Szykuje się w tej chwili znowu już porządek świata, bo nastąpiło, jak się później okazało, przetasowanie sił. Państwa, które do tej pory rozdawały karty do roku 1939 roku, jak Francja i Wielka Brytania, odeszły od stolika jako główni gracze, a na ich miejsce wszedł Związek Sowiecki, dawna Rosja i Stany Zjednoczone. I te państwa przez najbliższe 50 lat to one będą decydować, co się będzie dziać na świecie. Tak to wygląda mniej więcej z politycznego punktu widzenia. W głębokiej tajemnicy szykuje się też rewolucja prowadzenia wojny, bo my bardzo często wspominamy, że wojna się zaczęła może od kawalerii, od armatek przeciwpancernych niewielkiego rozmiaru czy czołgów lekkich, a skończyła się sam bronią odrzutową, bronią rakietową, czołgami. No i
3: to, co nastąpi ostatecznie.
4: I to, co w sierpniu będzie, tak jest, będziemy mieli pierwsze w historii świata militarne bombardowanie atomowe. Miejmy nadzieję, że pierwsze i ostatnie.
3: Dobrze, i w tym wszystkim jest gdzieś sprawa polska. Ten termin sprawa polska używany był w XIX wieku, kiedy Polski jako takiej nie było, no ale politycy polscy, patrioci polscy usiłowali gdzieś przemycić tą sprawę polską do dyplomacji europejskiej, początkowo później także światowej. Ten termin powraca właśnie w końcowych już miesiącach, tygodniach nawet II wojny światowej. Jak wygląda sprawa polska na tle tego wszystkiego, o czym powiedziałeś?
4: Polska jest po prostu przedmiotem rozgrywek między państwami, między mocarstwami tego świata, między wspomnianym właśnie Związkiem Sowieckim, jeszcze Wielką Brytanią jako państwem mocarstwowym i nowym mocarstwem anglosaskim, jakim są Stany Zjednoczone. Do 1941 roku, do momentu ataku Niemiec na Sowiety, Polska była jeszcze znaczną siłą polityczną. To trzeba pamiętać, że no bo tak naprawdę obok Wielkiej Brytanii to był może chyba najliczniejszy jej sojusznik. Mhm. Pamiętajmy, że też z dużym doświadczeniem bojowym, bo wrzesień 39, maj 40 we Francji, czyli no, to byli ludzie, którzy już wiedzieli, co to jest wojna, jak się strzela. Natomiast od 1941 roku powoli są wypychani, na jej miejsce wchodzą Sowieci. Z kilku powodów. Raz, że większa siła polityczna, militarna i przede wszystkim ludnościowa. No i Stalin, dyktator sowiecki, mógł sobie pozwolić na samodzielną politykę, zwłaszcza od 1943 roku, kiedy przetrącił Niemcom kręgosłup w ich, można powiedzieć, militariach, jakby w przewodzeniu, w inicjatywie na froncie wschodnim, i to oni już decydują, co się będzie działo. Trzeba jeszcze pamiętać, że świat zachodni był bardzo wrażliwy na straty swoich żołnierzy, natomiast wschód nie, bo cytując właśnie wspomnianego dyktatora, śmierć jednego człowieka to tragedia, miliona statystyka.
3: Baby urodzą, też tak przypisywane tym kręgom powiedzenie. Natomiast inne powiedzonko, bardzo charakterystyczne i bardzo dobrze oddające amerykański sposób prowadzenia wojny. No, Amerykanie wolą lać benzynę niż krew. I to jest zrozumiałe. Ale wróćmy jeszcze do tej polskiej sprawy. Kto jest legalnym polskim rządem w marcu 1945 roku?
4: Legalnym rządem jest ciągle rząd polski na wychodźstwie, który ma uznanie większości świata zachodniego. Tak będzie do początku lipca 1945 roku. Natomiast pamiętajmy, że rząd komunistyczny ma poparcie trzech państw, co jest zrozumiałe. Sowietów, ale już Czechosłowacji i Jugosławii. Mhm. Czyli oni powoli mają ten posłuch, jednak tak naprawdę ten rząd na ziemiach Polski, który najpierw jest w Lublinie, potem na początku lutego 1945 roku przeniesie się do Warszawy po wygnaniu stamtąd Niemców, bo trudno jest mówić o wyzwoleniu, tak naprawdę jest uważany za rząd uzurpatorski, tak jak armia, tak zwane Ludowe Wojsko Polskie jest uważane za wojsko komunistyczne i no to po prostu mają po prostu opinię obcych. To nie jest, to nie są oddziały Armii Krajowej, to nie są oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, to są obcy.
3: No ale za nimi stoi rzeczywiście potęga armii radzieckiej i to jest ważki argument. Rząd funkcjonuje na wychodźstwie w Londynie, ale ma tutaj swoje przedstawicielstwo, taki jakby wicerząd. Kilka słów trzeba o delegaturze na kraj powiedzieć.
4: No tak, trzeba pamiętać, że w Polsce w czasie II wojny światowej nie było ruchu oporu, co niektórzy bezmyślnie powtarzają, tylko mieliśmy polskie państwo podziemne. Ruch oporu to musiałby powstać, gdyby tu powstał kolaborujący rząd z Niemcami.
3: Tak jak praktycznie we wszystkich okupowanych państwach europejskich. Tak, taka czy inna forma była kolaboracji.
4: Tak, my i Grecy chyba byliśmy tylko wyjątkiem pod tym względem. Także tu mamy rząd legalny, mamy delegata rządu na kraj, który sprawuje funkcję premiera. Mamy cały aparat państwowy. Mamy delegatury, które są przedstawicielami ministerstw. Mamy armię, która w większym stopniu scaliła ważniejsze oddziały konspiracyjne Polski, tak jak pamiętajmy, że Armii Krajowej naprawdę w marcu 1944 roku podporządkowały się całe Narodowe Siły Zbrojne. Dopiero później nastąpił rozłam. Częściowo się podporządkowało podziemie zbrojne ludowe, czyli bataliony chłopskie. Natomiast Armia Ludowa, która jest uważana przez niektórych też nie wiadomo z jakiego powodu, za część polskiego państwa podziemnego, to jest po prostu sowiecka agentura, która zajmuje się niczym więcej jak rozprasowywaniem polskiego podziemia. Mhm. I tak to mniej więcej wygląda. Polskie siły zbrojne, polskiego podziemia łącznie liczą około 500 000 żołnierzy, co stanowi poważną siłę militarną jako w konspiracji. Mhm.
3: To mówisz o siłach zbrojnych, natomiast moje pytanie dotyczyło delegatury rządu na kraj, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tej cywilnej, nazwijmy, linii rozprawiania się Sowietów, komunistów z polskimi patriotami.
4: No tak, mamy rząd jedności narodowej, który się składa z największych ugrupowań politycznych, czyli Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy, i oni reprezentują po prostu władzę polską w okupowanej Polsce. Mhm. I też wobec tego, no można powiedzieć, jakże niedobrej decyzji planu Burza, także mają reprezentować władze polskie, ujawniać się przed wkraczającymi oddziałami armii sowieckiej, która, jak wiemy, od początku miała zupełnie inne plany. Może nie tyle armia sowiecka, co ci, którzy za nimi szli, oddziały NKWD i pozostałe siły specjalne sowieckie, miały po prostu za zadanie wyaresztować tych ludzi.
3: Mieliśmy już taką małą próbkę, na terenach wschodnich, czy to Wileńszczyzna, samo Wilno, czy to Lwów i rejony wokół Lwowa w trakcie akcji Burza. Co działo się z oddziałami Armii Krajowej, co działo się także z cywilnymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Będziemy tą rozmowę za chwilę sobie kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj tym głównym naszym tematem jest sprawa smutna i tragiczna, związana rocznicowo z marcem 1945 roku, czyli porwanie 16 i proces 16, tak to się skrótowo nazywa w historii Polski. Przed chwilą rozmawialiśmy o delegaturze rządu na kraj, o tej cywilnej ekspozyturze polskiego, legalnego, wciąż jeszcze legalnego, uznawanego przez większość świata rządu, który w tym czasie przebywał w Londynie. Jakie wskazówki, jaki pomysł na działanie był dla tych ludzi, którzy tutaj pozostawali w Polsce i mieli po prostu reprezentować państwo polskie?
2: Więc zanim odpowiem na to pytanie, chciałem trochę uzupełnić twoje ostatnie zdanie. Pamiętajmy, że próby niszczenia polskiego podziemia ze strony Sowietów, oddziałów zbrojnych, zaczynają się już, można określić, w sierpniu 1943 roku, kiedy na rozmowy partyzantka sowiecka zaprasza brygadę, jedną z brygad wileńskich, nad jezioro Narocz, i następnie dowództwo zostaje porwane, wywiezione do Moskwy, a żołnierze albo wcieleni siłą do oddziałów sowieckich, partyzantki sowieckiej, albo po prostu rozstrzelani. I to mamy już sierpień 1943. Potem mamy właśnie wspomniany lipiec 1944, rejon Wilna i Lwowa, kiedy podczas akcji Burza po wygnaniu Niemców z miast polskich zaprasza się dowództwo na rozmowę. Pierwsze, drugie spotkanie przebiega jak najbardziej planowo, natomiast kolejne zaaresztowanie, podporządkowanie się i albo rozstrzelanie, albo wywóz, wcielenie do armii, czy tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, czy Armii Czerwonej, albo w głąb Imperium Sowieckiego.
1: Wracam do mojego pytania. Jakie były wytyczne z Londynu do tych ludzi, którzy mieli tu reprezentować cywilne władze Rzeczpospolitej? Co oni mają robić wobec tych Sowietów, którzy wchodzą i fakt, wypędzają stąd, to jest dobre określenie, którego użyłeś, wypędzają stąd jednego okupanta, ale sami instalują swoje marionetkowe władze i bynajmniej nie zamierzają tutaj oddać Polski z powrotem we władanie prawowitego rządu.
2: Politycy nie ma innego wyjścia, niestety trzeba zacząć rozmawiać, bo pamiętajmy, że Sowieci mają genialny aparat propagandowy i potrafią wszystko odpowiednio przekuć na swoją korzyść. W związku z tym podejmują decyzję, z Sowietami będziemy rozmawiać. Starają się oczywiście zdobyć jakąś gwarancję państw alianckich, no i przekazują nazwiska delegacji polskiej rządowi brytyjskiemu, który później, nie wiem czy państwo znacie to, po prostu przekazują nazwiska delegacji polskiej, delegacji, mówię, Sowietom, jednocześnie mówiąc, że rząd brytyjski daje tym ludziom gwarancję nietykalności. Ale jak pamiętamy, wiemy, czym się kończą zawsze, już od 1939 roku wiemy, czym się kończą gwarancje brytyjskie. Czyli ci ludzie są pozostawieni sami sobie. Oni nie mają innego wyjścia. No, chcą rozmawiać. Jeszcze kolejną ważną rzeczą jest to, o czym się nigdy też rzadko kiedy wspomina, czy w publikacjach popularno-naukowych, czy naukowych, na wszelkie wiadomości ze wschodu Europy, prasa, co wyczyniają tu Sowieci, prasa brytyjska zakłada cenzurę. Prasa brytyjska nie ma prawa mówić, pisać, co się tu dzieje, w tym także oczywiście też gazety polskojęzyczne, które ukazują się na wyspach. W związku z tym strona polska ma związane ręce, może tylko rozmawiać i zastanawiać się, co będzie dalej. A jak będzie, to nie ma wątpliwości, bo widzą, że tak naprawdę nawet jeśli je późną jesienią 1944 roku front stanął na Wiśle, to może jednostki Armii Czerwonej stanęły, ale bardzo aktywne były jednostki NKWD i SMIERSZA, czyli kontrwywiadu sowieckiego, które wyłapywały zarówno oddziały zbrojne polskiego podziemia, jak i administrację, czy przedstawicieli sił politycznych.
1: Jednak do tego spotkania dochodzi. W marcu 45, teraz właśnie na dniach minęła ta rocznica, 28 marca, dochodzi do takiego spotkania pod Warszawą. I jakie są intencje jednej i drugiej strony przed tym spotkaniem?
2: Oficjalnie obie strony mają się porozumieć w sprawie dalszej współpracy, jak będzie wyglądać z pobytu Armii Czerwonej w Polsce, współpracę ewentualnie rządu jedności narodowej z rządem sowieckim, co zrobić z tak zwanym tymczasowym rządem jedności narodowej. Proszę popatrzeć, przepraszam, tu dygresja w tym momencie jest, jak komuniści w Polsce genialnie wykorzystują te szyldy. To jest tymczasowy rząd jedności narodowej, jakby w opozycji do rządu jedności narodowej. Najpierw mamy Gwardię Ludową, która, chodzi o partyzantkę komunistyczną, która jakby zajęła miejsce Gwardii Ludowej Wolność, Równość i Niepodległość, czyli organizacji zbrojnej PPS-u. To jest, ktoś ich kiedyś nawet nazwał, że to byli no, genialni złodzieje szyldów. Po prostu ma być współpraca, mamy się porozumieć. Tu stworzenie wspólnego rządu, oczywiście z jednej strony przedstawiciele rządu polskiego na wychodźstwie, tu z drugiej strony przedstawiciele podziemia komunistycznego i, jak to było, generał Iwanow zaprasza. Jako, że Warszawa była zniszczona, zaproszono na rozmowy do Pruszkowa.
1: I powiedzmy sobie dokładnie, kogo zaproszono. Właśnie teraz zbliżamy się do tej szesnastki, mitycznej szesnastki. Co to jest za szesnastka? Co to są za ludzie?
2: Więc mamy ostatni komendant główny Armii Krajowej, który pełni w tym czasie także funkcję komendanta głównego organizacji NIE, czyli Niepodległość. Niektórzy mówią, że to jest NIE, czyli niezgoda na utratę tej niepodległości. Generał Leopold Okulicki, ostatni dowódca AK. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Furzak, przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej, tłumacz Józef Stamler-Dąbski, który był jednocześnie wicepremierem Departamentu Informacji Delegatury Rządu na kraj. Następnie się pojawili kolejni, jak Antoni Pajdak z PPS-u, Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Zbigniew Stypułkowski, i Aleksander Zwierzyński ze Stronnictwa Narodowego, Józef Chaciński i Franciszek Urbański ze Stronnictwa Pracy, Adam Bień, Kazimierz Bagiński, Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego oraz Eugeniusz Czarnowski i Stanisław Michałowski ze Zjednoczenia Demokratycznego. Ci ludzie mieli reprezentować Polskę na rozmowach z Sowietami.
1: No i do tego spotkania, nazwijmy, nie dochodzi, albo inaczej, dochodzi do spotkania tylko zgoła z innymi przedstawicielami światowej ojczyzny proletariatu.
2: No, czy można powiedzieć krótko. Do spotkania doszło, nie doszło do rozmów, bo nastąpiło porwanie. Następnie ci ludzie zostali w tajemnicy pod eskortą zbrojną wywiezieni na najbliższe lotnisko.
1: Czyli powolutku, oni trafiają do tej willi, gdzie to się ma odbywać i tam natychmiast zostają po prostu aresztowani. Nie ma żadnych rozmów, żadnego spotkania, żadnych negocjacji. Po prostu ich NKWD panowie w takich niebieskich czapkach aresztują.
2: I samolotem są wywiezieni do Moskwy.
1: Czy w jakikolwiek sposób ten fakt zostaje przynajmniej zauważony przez naszych zachodnich aliantów?
2: Zostaje, ale jest zignorowany.
1: Nie ma żadnej reakcji.
2: Niektórzy mają wrażenie, że nawet Wielkiej Brytanii by to pasowało, bo właściwie tak jak to powiedział później Churchill w kwietniu 1945 roku naczelnemu wodzowi Władysławowi Andersowi, możecie sobie zabrać, wasze dywizje nie są nam już potrzebne. Po prostu Polacy zostali, byli już niepotrzebni, nawet im to pasowało. Niech już teraz się Rosjanie męczą z nimi, tak jak to było po upadku Napoleona, czyli sprawa polska będzie wewnętrzną sprawą Rosji.
1: Rosji, tak.
2: Czyli można powiedzieć, że historia zatoczyła pełne koło i potraktowano nas po prostu krótko jak wojska kolonialne.
1: A jakaś reakcja władz polskich, legalnych władz polskich w Londynie na to, jak dotarła do nich informacja, że Sowieci po prostu aresztowali przedstawicielstwo polskie w kraju?
2: Znaczy wysłano oficjalne protesty do państw, żeby aliantów, żeby wystąpili po stronie Polski, ale skończyło się tylko na tym, że przyjęto te dokumenty, bo Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania w ogóle nie zareagowały. Czyli mamy typową po prostu ignorancję. Tu w tym momencie jest pokazana jasna sprawa. Wy nas już nie interesujecie.
1: Polska zostaje osamotniona. Nie wszyscy do tego momentu jeszcze zdawali sobie sprawę, z kim grają tak naprawdę, co to jest za okrutna, brutalna, właściwie jednostronna gra. No ale po tym aresztowaniu chyba wszystkie złudzenia zostały rozwiane. Będziemy sobie za chwilę tę rozmowę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj w kalejdoskopie historycznym rozmawiamy o aresztowaniu 28 marca 1945 roku. To jest rocznica aresztowania bezprawnego, bezprecedensowego tak naprawdę zagarnięcia przez Sowietów przedstawicieli cywilnych władz legalnych, wciąż jeszcze legalnych władz Rzeczpospolitej tu w Polsce i wywiezienia ich do Moskwy. A tam wkrótce następuje tak zwany proces 16, to też jest pojęcie funkcjonujące w naszej historii. No też sprawa zupełnie bez precedensu. Władze obcego państwa najpierw porywają, a potem sądzą u siebie, na swoim terytorium, przedstawicieli polityków innego państwa. Pod jakimi zarzutami? Jak w ogóle można było przeprowadzić tego rodzaju proces?
2: O przeciwdziałanie. Oni akurat, jak pamiętamy, że prawo sowieckie nie miało ze sprawiedliwością akurat najmniej, w ogóle nie miało nic wspólnego. Zarzucono im współpracę przeciwko Armii Czerwonej. Po prostu porwano przedstawicieli zarówno partii politycznych, jak i przedstawicieli Armii Krajowej z ziem polskich za to, że na ziemiach polskich działali podobno przeciwko prawu sowieckiemu oficjalnie. I to był podstawowy zarzut. Proces, było wiadomo, że to będzie farsa. To było po prostu pokazanie, że w tym momencie my możemy wszystko, a wy możecie tylko jedynie krzyczeć, bo świat i tak jest po naszej stronie. Mhm.
1: W czasie procesu zapadają ostatecznie najróżniejsze wyroki. Ku zaskoczeniu być może ludzi, którzy czytają o sowieckich zbrodniach, o sowieckich prześladowaniach, o aparacie represji, te wyroki czasami są stosunkowo niskie, tak? Półtora roku, rok, takie jak na warunki sowieckie stosunkowo nieduże, chociaż no, spędzić 3 lata w sowieckim więzieniu czy w sowieckim łagrze, no nie każdy był w stanie to przeżyć. Jak to wygląda? Jak wyglądają losy tych ludzi, którzy ostatecznie zostają osądzeni, uznani za winnych i skazani?
2: Najwyższy wyrok otrzymuje generał Leopold Okulicki, 10 lat i umiera półtora roku później w więzieniu na Butyrkach w Moskwie, w Wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku, zostaje prawdopodobnie rozstrzelany.
1: Tam są różne wersje. Niektórzy mówią, że on został zaduszony w pewien sposób, bo ogłosił strajk głodowy i karmiono go przemocą, że doszło do tego rodzaju zabójstwa. Dokładnych danych nie znamy z tego wydarzenia. Co dzieje się z pozostałymi?
2: No dokumenty są w Moskwie, no nie dowiemy się już prawdopodobnie nigdy. Wicepremier Jan Stanisław Jankowski zostaje skazany na 8 lat i umiera w więzieniu we Włodzimierzu na 2 tygodnie przed końcem wyroku. Prawdopodobnie też zamordowany. Umiera 13 marca, już po śmierci Stalina. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę, jeśli chodzi o śmierć Stalina, przepraszam znowu za kolejną dygresję, ale wszyscy myślą, że to z dnia na dzień Stalin umarł i się skończył terror.
1: Nie, więzienia terror zostały otwarte, więźniowie wyszli na powietrze, nic z tych rzeczy.
2: Nic z tych rzeczy, to jeszcze trwało 3-4 lata tak naprawdę. A porównując do dwie frakcje po prostu skoczyły sobie do gardła, tak jak w rodzinie mafijnej, jeśli chodzi o państwa komunistyczne. A Adam Bień, pierwszy zastępca delegata rządu na kraj, działacz Ruchu Ludowego, przeżył wszystko, doczekał nawet wolnej Polski, zmarł w 1998 roku, on otrzymał wyrok 5 lat. Tak samo wiceprezes Stronnictwa Narodowego, doktor ekonomii politycznej Stanisław Jasiukiewicz otrzymał 5 lat, ale on zmarł w więzieniu na Butyrkach, w tym samym więzieniu, w którym zmarł Okulicki w 1946 roku. Kazimierz Puszak, wybitny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, otrzymał karę 1,5 roku więzienia zwolniony w listopadzie 1945 roku, wrócił do Polski, ale aresztowany.
1: Tylko po to, żeby zostać aresztowanym tutaj, tak.
2: Tak jest. I zmarł w więzieniu komunistycznym w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku.
1: To w ogóle był standard, że ci ludzie, którzy wracali po odbyciu swoich wyroków całych bądź części z Sowietów, tutaj byli w krótszym czy dłuższym czasie również aresztowani przez rodzimą bezpiekę, nazwijmy.
2: Albo ich zastraszano, albo zmuszano do współpracy, albo likwidowano w więzieniu, bo tak trzeba nazwać, bo wypadki niewyjaśnionej śmierci w więzieniach będzie niestety zjawiskiem codziennym. No na Mokotowie to jest być może temat na oddzielną audycję, jak komuniści, a wcześniej Niemcy wykończyli najliczniejszą partię Polski, jakim było Stronnictwo Narodowe.
1: No to, tak jak powiedziałeś, temat na oddzielne spotkanie i oddzielną rozmowę. Co do Kazimierza Pużaka, rzeczywiście wspaniałej postaci tego prawdziwego polskiej partii socjalistycznej, tego nurtu niepodległościowego w polskim socjalizmie. Z jego śmiercią związana jest też taka opowieść, ciężko ją potwierdzić, ale miał na procesie rzekomo wypowiedzieć się pod koniec procesu, gdy już zapadały wyroki, miał powiedzieć coś takiego, że jestem Polakiem, czy obywatelem narodowości polskiej i rzymskim katolikiem, to wszystko, co mam panom do powiedzenia. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć, ale rzeczywiście wielka, wspaniała, szlachetna postać tego prawdziwego nurtu niepodległościowego w polskim socjalizmie, no też zamęczony przez rodzimych komunistów. Część tych ludzi...
2: kolaborantów sowieckich, trzeba powiedzieć wprost.
1: Część tych ludzi... Tak, tak?
2: Nie, trzeba nazywać po imieniu po prostu tych rzeczy, którzy komunistów, że to są kolaboranci po prostu, bośmy mówili, że w Polsce nie było kolaborantów. Byli ci, którzy poszli na współpracę ze Związkiem Sowieckim. To byli niestety nasi rodzimi kolaboranci.
1: Ci, którzy przeżyli tą całą gehennę najpierw porwania, potem tej parodii procesu w Moskwie, więzienia, dłuższe czy krótsze obozy. Jakie były ich losy, jaka była ich historia potem w PRL-u? Jak w ogóle podchodziły władze PRL-owskie i potem historiografia PRL-owska do problemu porwania i procesu 16?
2: Ci, którzy zostali w Polsce, tak zwanej Polsce Ludowej, byli pod ciągłą inwigilacją. Poczta była sprawdzana, telefony na podsłuchach, byli otoczeni kołem po prostu nosicieli. Wiem, że dwóm udało się w 1945 roku uciec. To był Kazimierz Bagiński ze Stronnictwa Ludowego i Zbigniew Stypułkowski. Jeden uciekł do Stanów Zjednoczonych, drugi do Wielkiej Brytanii, tam działali. Natomiast reszta, zarówno ci ludzie, jak ich rodziny, ich współpracownicy są pod ciągłą kontrolą. Tak to wygląda. To jest po prostu życie na podsłuchu, jak kiedyś był taki film dotyczący sytuacji w NRD, ale to dotyczyło każdego państwa w systemie sowieckim.
1: Tak, no rzeczywiście wszechstronna, powszechna inwigilacja na każdym obszarze. To działo się również w Polsce. Natomiast pytałem nie tylko o losy samych tych, którzy przeżyli te wszystkie prześladowania z 16, ale także o podejście, oficjalną narrację historyczną do tego tematu. Jak w ogóle PRL podchodziła do, jakby nie było, zagarnięcia oficjalnych władz Rzeczpospolitej?
2: Tu za bardzo nie mogli kłamać, że oni współpracowali z Niemcami, dlatego było, że no nie chcieli współpracować, nie chcieli się dogadać ze Związkiem Sowieckim w celu odbudowy zniszczonego państwa polskiego. To mniej więcej tak wyglądało, czyli i padało to słynne określenie reakcja. Pamiętajmy, że też musimy wrócić do sytuacji z lutego 1945 roku, czyli do konferencji jałtańskiej, gdzie co prawda zadecydowano, że Polska będzie w strefie sowieckiej. Jeszcze wtedy o granicach nie zadecydowano o ostatecznym kształcie. Ta decyzja dopiero zapadła w Poczdamie, między innymi, że granica zachodnia Polski oprze się na linii Odry-Nysy-Użyckiej, ale do spraw politycznych, czyli że będą w Polsce wolne wybory, że będzie pluralizm polityczny, postawiono tylko jeden warunek, że ludzie, którzy współpracowali z Niemcami, nie będą mogli uczestniczyć w życiu publicznym. Dlaczego o tym wspominam? Bo pamiętajmy, że potem w śledztwie tych ludzi zmusza się do przyznania, do kolaboracji z Niemcami.
1: Tak, zupełnie absurdalnego, fałszywego zarzutu. No i w ten sposób sprytny Koba, czyli Soso Dżugaszwili, wyciął jakąkolwiek opozycję patriotyczną z Polski i miał już czystą sytuację, by uczynić Polskę swoją wasalną satrapią. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Michale, do tej naszej dzisiejszej rozmowy i do przypomnienia tej smutnej, tragicznej karty z naszej historii. Michał Gruszczyński był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marcin.
1: I ja także dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk. Do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Mijały lata i stulecie i wydawało się, że twoja kanonizacja jest już wręcz niemożliwa. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich, tych, którzy na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowań. Gaudę Mater Polonii. Ewangelia dzisiejsza zwraca nasze myśli i serca w stronę chrztu. Oto raz jeszcze jesteśmy w Galilei, skąd Chrystus wysyła na cały świat swych apostołów. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazano. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 25. Nauka społeczna jako rozeznanie wspólnotowe. Pojmowanie prawdy jako daru, którym należy się dzielić, a nie jako własności, do której trzeba rościć sobie prawo, wyzwala Kościół z pokusy oglądania się z tęsknotą ku formom obecności opartym na władzy. Święty Jan Paweł II wzywał, by ze szczerością spojrzeć na czasy, w których dozwalano stosownie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą, aby na nowo odnaleźć ewangeliczną drogę łagodnego głoszenia prawdy, która się nie narzuca. W tym samym duchu przypomniałem, że Kościół nie chce rościć sobie prawa do posiadania prawdy, ponieważ prawda nie jest terytorium, którego należy bronić, lecz dobrem, którym należy się dzielić. Tę samą perspektywę streścił papież Franciszek w znanych słowach, wedle których czas przewyższa przestrzeń. Nie chodzi przede wszystkim o zajmowanie przestrzeni władzy, ani o obsadzanie twierdz kulturowych, lecz o zapoczątkowywanie procesów dobra i o pozwolenie, by dojrzewały. Tak, prawda Ewangelii nie narzuca się z góry, lecz wzrasta w czasie pośród konkretnego splotu ludzkich losów, wspólnot i kultur. Jest to prawda, która nie lęka się różnorodności, lecz ją przyjmuje i porządkuje, która nie usuwa konfliktów, lecz je przemienia, która na nowo ocala to, co historia skłonna jest rozproszyć. Stąd także obraz wielościanu, figury o wielu ścianach, w których z różnych perspektyw odbija się ta sama prawda Ewangelii.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Fundament musi być taki, jak Pan Jezus nieraz uprzedzał apostołów, innego fundamentu, i do tego się powołał święty Paweł później, czy na to się powołał, innego fundamentu nie powinniśmy kłaść, tylko tego, który jest miłością. Na tym fundamencie można budować z powodzeniem wszystko to, co jest najpiękniejsze, najlepsze, najbardziej owocujące. Powiadają historycy, co jest dla nas powszechnie znane, że od pomyślności wspólnot małżeńskiej, rodzinnej będzie zależeć wszystko, co jest budowaniem cywilizacji. I odwrotnie, jeśli postrzegamy czas, wydarzenia, które mówią nam, cywilizacja upada, to nie ma wątpliwości, że przyczyną jest słabnięcie wyraźne tych dwóch wspólnot, małżeńskiej i rodzinnej. Nieraz możemy się zastanawiać, jak to jest, dlaczego te wspólnoty znalazły w oczach Bożych taką wyjątkową rangę. Nie odpowiemy na to pytanie. Nie odpowiemy, bo to jest tajemnica Boża, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. My tylko możemy powiedzieć, że trafnie rozumujemy.
1: Dobre słowo pasterzy.